Pożarnej serdecznie Wam podziękować. Podziękować Wam za wsparcie, jakie otrzymujemy od Was podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz podczas miejscowych zagrożeń. Chciałbym, aby ta współpraca nigdy nie zagasła. I życzę Wam dobrego świętowania. Dziękuję.

0: czasami nie wyjdzie.
1: Jednak takie wyczucie czasu.
2: Ale to ma jakieś czasu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla Ciebie. 99 i 4 FM.

Kiedy widzisz dziewczę rzucające się na szyję, twojemu sąsiadowi szlak cię wtedy trafia. I nie wiesz co robić, nie rób nic, tylko pomyśl o gorących piaskach, o błękitnym oceanie, balujących laskach razem z tobą w klubie, gdzie kolesi tłumy walą ogolonych ładnych jak z reklamy. A to wszystko po to, by podskakać sobie

pokrzywy możesz sobie wsadzić w d***. Choć już jest na tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak idioci oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, piaskownicach. A to wszystko przez kobiety, bo zrzucają z siebie dużo kilogramów ciuchów, eksponując delikatne, prawie nagie.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla ciebie. 99 i 4 FM.

0: Radio Kujawy 99,4 FM.
1: A oto kolejny telefon. Kto się do nas dodzwonił? Słuchamy.
2: Cześć. Chciałam zadedykować tą piosenkę mojemu nieśmiałemu chłopakowi. Dzięki.

0: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
0: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu.

0: kulturalnym naszych mieszkańców. I robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
2: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
0: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?

0: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe, i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
0: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
2: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat, później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
1: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w fundacji... No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też, lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnę Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
6: Tak, emocje. Tak.
5: To jest.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
5: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
6: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
1: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
7: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
1: A ile czasu pan biega?
7: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
1: Od kiedy?
7: 10 lat.
1: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
7: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. No, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
1: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
7: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na dane jednostki.

0: odległości na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
1: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
0: Tak? No, tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają. To jest nieprawda. Na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
2: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi tam. Może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
1: Pan jest idealnym przykładem na to, że wiek nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
2: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie. W Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan tu za granicą, prawda?
2: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago. 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
2: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora, i dla niej właśnie biegnę.
3: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
4: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
4: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny kujawsko-pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
4: No, w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też dwóch synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
4: Już będzie 11. rok, jak biegam. Już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
5: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie były na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
5: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wyglądała trasa? Czy była trudna, łatwa?
5: No właśnie, tak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5. a 6. kilometrem, no i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
5: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie już jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
5: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna,

0: mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
1: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
2: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
1: Bardzo zadowolony, jak na tą trasę, super.
2: No właśnie, przejdźmy do samej trasy, czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
1: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
2: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
1: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
2: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
1: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
4: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
3: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
5: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
6: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
5: Generalnie witali się najpierw z wychowawcami. U nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami. Mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia. Poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy, jakie będą emocje po już.
3: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
7: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
8: Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
7: Tak, od próbnych było o wiele łatwiejsze. Na 100%.
6: A jakie było wypracowanie?
8: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
7: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
8: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
6: Czy był dzisiaj stres?
7: Nie, ja nie miałam.
8: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to tak, po prostu napisałem.
7: Straszny stres, ale teraz to nie.
6: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
7: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
8: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
7: Matematyka to słaby punkt.
8: Oj tak, ale angielski już myślę, że nawet do setki dobiję, bo próbny było 98%.
9: Bardzo dobrze. Nigdy nie mieliśmy tego, był taki, że nie było tego Hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur.

0: Myślę, że będzie tak około 70%.
1: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
0: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował. Dopiero potem, jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować. Ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres u mnie już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży. Zależy, jak tam sobie pochodzi niektórzy. Ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie palnąć żadnych głupot.
1: Czyli był to łatwy egzamin?
0: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbne.
2: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
1: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
2: Nie.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
2: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
1: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
2: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
1: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
2: Też dobrze i też pewnie.
3: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
1: Czy był stres dzisiaj z rana?
3: Był, no był.
1: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
3: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
1: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
3: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej. Okay.
4: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
5: No, tak samo. Przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwe to było jakoś.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
4: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
5: 20 minut chyba.
4: No, 20 minut, tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie. I aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
5: No, podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takiego... Zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, tak to na luzie.
1: Czyli nie było stresu od rana?
4: Nie było.
1: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
4: No matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki, wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć i innych zadań. No.
5: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem. A matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
6: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla wrocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
7: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnikowa. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują, utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienie tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje,

0: w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
1: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
0: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. W weekend Anvil walczył o awans do fazy play-off. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Ginsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
2: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fredriksson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
3: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
2: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników, no trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
1: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do play-off. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
2: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fredrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
1: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
4: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tej drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca, później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
1: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
5: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga, czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków.

0: I te pięć wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Włocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
1: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności, indywidualnie lub w zespołach, oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
0: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Włocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę dwóch transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Wielki to honor i zaszczyt móc witać Was wszystkich na powiatowych obchodach Święta Strażaka w Kowalu, rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego. To wielki honor i zaszczyt, ale też i satysfakcja, także i z tego, że wszyscy tutaj zebrani żyjemy w tym wyjątkowym miejscu, na tym wyjątkowym kawałku Polski, gdzie urodziło się dwóch tak znamienitych władców, jak król Kazimierz Wielki i jego ojciec, król Władysław Łokietek. Szanowni, Kowal to małe miasteczko, pod względem obszaru czwarta najmniejsza gmina samorządowa w całej Polsce. Staramy się zwracać na siebie uwagę poprzez ład, porządek, zieleń w przestrzeni publicznej, ale także jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co udało nam się zrobić wspólnymi siłami, a czego tutaj nie widać. Mamy najlepiej rozbudowaną w całym województwie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć światłowodową, mamy w 100% miasteczko oświetlone światłem LED-owym, ale także mamy dobre drogi, bowiem 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum miasta brukiem klinkierowym. To jest oczywiście powód do dumy i chwały, ale przecież miasteczko to nie tylko to, co materialne, to przede wszystkim ludzie. I tutaj chcę bardzo mocno to powiedzieć, że strażacy to sól kowalskiej ziemi, to od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka.

0: w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce i to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny. Chciałbym wyrazić z tego miejsca raz jeszcze swój dla was druhny i druhowi wielki szacunek, a i przy okazji też i pięknie podziękować wspaniale, tak pięknie grającej orkiestrze naszej straży. Myślę, że mam tutaj prawo taką ocenę, taki pogląd wyrazić. Życząc wszystkim przemiłych godzin spędzonych w Kowalu, składając już teraz gratulacje wszystkim odznaczonym.
1: Spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka. Wyjątkową okazję, która pozwala nam zatrzymać się na chwilę i docenić trud, poświęcenie oraz odwagę wszystkich tych, którzy każdego dnia służą drugiemu człowiekowi. Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność. Jako prezes Zarządu Powiatowego pragnę dziś wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczych Straży Pożarnej, jak i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnej w naszym powiecie. Wasza praca, zaangażowanie i profesjonalizm są fundamentem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję wam również, jak i waszym rodzicom, za cierpliwość, wsparcie i zrozumienie. Bez was taka służba byłaby znacznie trudniejsza. Dzisiejsze święto to także moment refleksji nad tym, jak ważna jest ciągła gotowość, doskonalenie umiejętności oraz współpraca między wszystkimi jednostkami. Wspólnie tworzymy system, który skutecznie odpowiada na zagrożenie i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Życzę wam wszystkim bezpiecznej służby, satysfakcji spełnionej misji oraz wielu powodów do dumy. Niech święty Florian ma was zawsze w swojej opiece.
2: Jestem niezmiernie rad i bardzo szczęśliwy, że jako starosta wrocławski kolejny rok z rzędu mogę uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu. Niezwykłą dumą rozpiera moje serce, jak patrzę na sztandary, na was, w dniu waszego święta. Ale jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji. Za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie. Za to chylę przed wami wszystkimi czoło. Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, panu burmistrzowi za organizację dzisiejszego święta. Dziękuję za wszelkie inicjatywy zarządowi podejmowane na co dzień, za integrowanie i wprowadzanie w ruch ochotniczy każdego pokolenia naszych mieszkańców.

0: rodziców, od najmłodszych i najstarszych, bo to także nasze wspólne przesłanie. Dziękuję za współpracę Państwowej Straży Pożarnej na ręce panów komendantów. W dniu dzisiejszym życzę dobrego świętowania. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na pikniku za tydzień, na który już serdecznie zapraszam, w troszkę luźniejszej atmosferze. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma was w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
1: Jak co roku w maju, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Floriana, waszego patrona, spotykamy się i jest to doskonała okazja, żeby podziękować wam za kolejny rok waszej służby, waszego oddania, waszego poświęcenia i tego, że my, samorządowcy, zawsze możemy na was liczyć. Wasza służba to nie tylko odpowiedzialność, to wybór drogi, gdzie potrzebna jest odwaga, wytrwałość i działanie tam, gdzie najczęściej inni, tak już jak już powiedział mój przedmówca, uciekają. I za to bardzo serdecznie wam dziękuję. Jednostki straży tu w powiecie włocławskim to nie tylko prężnie działające jednostki. To przede wszystkim ludzie otwarci, odpowiedzialni i ludzie, którzy tworzą niesamowity klimat. I za to, druhowie, chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować. Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu, a przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin. Drogie druhny i druhowie, można by o was mówić wiele i te podziękowania mogłyby trwać bardzo długo, ale myślę, że najbardziej niech zostanie w waszych sercach te skromne słowo dziękuję od nas, od samorządowców, od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, od pana marszałka Piotra Całbeckiego, który również was bardzo serdecznie pozdrawia i mam nadzieję, że dalej przez kolejne lata będziecie służyć mieszkańcom naszego województwa.
2: Z całego serca wam dziękuję za to, że po raz kolejny mogę być w tym szczególnym dniu razem z wami. To dla mnie wielki honor i zaszczyt. Druhny i druhowie, my strażacy co 5 lat wędrujemy na Jasną Górę, by stanąć przed obliczem czarnej Madonny i podziękować jej za matczyną opiekę. Dziękuję dzisiaj wam wszystkim za to, że te pierwsze kroki skierowaliśmy tu, do tutejszej świątyni, by stanąć przed krzyżem i podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nad strażacką bracią z powiatu włocławskiego. Teraz jesteśmy tu, stajemy przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który w sposób szczególny dbał o bezpieczeństwo. Myślę, że każda i każdy z was może być dumny, bo wszyscy wy tu obecni jesteście jego naśladowcami. To wy w sposób szczególny teraz dbacie o bezpieczeństwo każdej i każdego obywatela Rzeczypospolitej. Moi drodzy, uważnie słuchałem homilii księdza kapelana. On tak pięknie mówił o waszej strażackiej służbie. Mówił o miłości do ojczyzny, o wielkim waszym oddaniu i tym wszystkim, co robicie dla ludzi. Więc nie będę się powtarzał. Zresztą dołożył jeszcze wiele ciekawych i pięknych słów kolega prezes Mikołajczyk, i za które wam serdecznie dziękuję i wierzę głęboko w to, druhny i druhowie, że żadne

0: moje kolejne słowo nie jest w stanie zmienić nic w tej sprawie. Dlatego tu, z tego miejsca, pragnę wam podziękować. Podziękować za wszystko, co robicie dla drugiego człowieka. Za ratowanie mienia i życia drugiego człowieka. Za oddanie swojej ojczyźnie. Za miłość i miłość do ojczyzny i wielki patriotyzm. Dziękuję wam po prostu za to, że jesteście. Druhny i druhowie, nikt lepiej od was nie wykona powierzonych zadań. Najczęściej jest tak, że skąd ludzie uciekają, tam wy po prostu idziecie. I za to należą się wam najwyższe słowa uznania i cześć. To dobrze, że są takie majowe dni, kiedy gromadzimy się razem wraz z pocztami sztandarowymi, by w sposób szczególny uhonorować tych, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w danym roku. Zapewne w powiecie włocławskim oprócz złotych znaków związku i medali Chomicza wielu strażaków otrzyma medale różnego rodzaju i podziękowanie za swoją strażacką służbę. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że ja dobrze znam sytuację w ochotniczych i zdaję sobie sprawę, że zawsze pieniędzy jest za mało, bo chcielibyście mieć coraz lepszy i bardziej nowoczesny sprzęt. Doskonale to rozumiem i głęboko w to wierzę, że warto marzyć, bo marzenia często się spełniają. A te marzenia spełniają się dlatego, że my mamy wielu życzliwych ludzi. Skoro jest z nami pani marszałek, to na jej ręce chcę podziękować samorządowi województwa za pieniądze i opiekę nad nami, za to, że my, strażacy, możemy jeździć tak wspaniałym sprzętem. Dziękuję także panu staroście. Moi drodzy, trochę wam zazdroszczę, bo sam przecież jestem prezesem zarządu oddziału powiatowego i wiem, że tyle pieniędzy, co przekazuje na działalność ochotniczych straży pożarnych powiat włocławski, to chyba nie ma w całym województwie, a ośmielę się powiedzieć, że i w kraju jest niewielu. Ale stoją tu przecież wielce szanowni samorządowcy na czele z panem burmistrzem Kowala. Moi drodzy, szanowne panie, panowie, wójtowie, burmistrzowie, wasza obecność tu dzisiaj i nie tylko jest najlepszym dowodem, że wam zależy na rozwoju ochotniczych straży pożarnych, bo wasza obecność sprawia, że wszyscy strażacy czują waszą opiekę i dlatego tu z tego miejsca w obecności wszystkich strażaków z całego serca wam dziękuję. Ale słowa wdzięczności także, moi drodzy, skieruję do członków orkiestry. Drodzy orkiestranci, na czele z panem kapelmistrzem, wasza obecność sprawia, że nasza uroczystość nabiera pięknych barw. To wy sprawiacie, że my czujemy się bardziej dowartościowani i bardziej uhonorowani. A ponieważ wiem, że orkiestry w skali województwa i kraju przeżywają kryzys, bo jest ich coraz mniej, bo potrzeba na to wielkich pieniędzy, ale także oddania i swojego serca, to tym bardziej składam wam wielkie podziękowania i mówię, Bóg zapłać. Druhny i druhowie, wam jeszcze raz za wszystko dziękuję. Dziękuję nade wszystko za to piękne wypełnianie strażackiego zawołania. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Druhny i druhowie, wszystkim, nie tylko wam, życzę nade wszystko zdrowia i radości z każdego przeżytego dnia. A wam, druhny i druhowie, życzę nade wszystko tego, aby święty Florian, który jest naszym patronem, miał was zawsze w swojej opiece. Szczęść wam Boże wszystkim. Do zobaczenia za rok.
1: Chciałbym w imieniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Rafała Świechowicza, swoim własnym oraz wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej serdecznie wam podziękować. Podziękować wam za wsparcie, jakie otrzymujemy od was podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz podczas miejscowych zagrożeń. Chciałbym, aby ta współpraca nigdy nie zagasła. I życzę wam dobrego świętowania. Dziękuję.

Jednak takie wyczucie czasu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala, to tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci.

0: wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo Was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania Waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w Was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie Waszych rodzin.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
2: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę Wasze zaangażowanie, Waszą pracę, realizację Waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
3: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finału? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce.

0: gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu. Także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
0: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
0: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
2: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
1: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata bieg, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym powiedz, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też. Tym lepsi. Ja też lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze to wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg na Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest,
6: Tak, emocje. Integracja. Tak.
5: To jest
6: fajne. No, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
5: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry.

0: jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
1: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
2: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
3: Bo biegam, więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
2: A ile czasu pan biega?
3: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
2: Od kiedy?
3: 10 lat.
2: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
3: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć i się już uśmiechamy do siebie.
2: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
3: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
2: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie bieganiu, uprawianiu sportu?
3: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
4: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
2: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
4: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
2: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
4: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
2: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
4: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
5: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
6: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
2: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
6: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
2: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
6: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny kujawsko-pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
2: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
6: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
2: A ile pan już biega?
6: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
2: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
7: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
2: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
7: Ogólnie doświadczenia...

0: może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
0: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem, no i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
0: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla Was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest Pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
4: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
3: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
5: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
6: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
5: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia, poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy
3: W egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
7: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
8: Dla mnie też.

0: Też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
1: Tak, od próbnych było
0: O wiele
1: łatwiejsze,
0: łatwiejsze.
1: na 100%.
2: A jakie było wypracowanie?
0: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
1: Przemówienie. Ja na przykład wybrałam przemówienie.
0: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
2: Czy był dzisiaj stres?
1: Nie, ja nie miałam.
0: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to po
1: Tak,
0: prostu
1: na pewno był
0: napisałem,
1: straszny
0: co
1: stres, ale teraz
0: napisałem
1: to
0: i
1: nie.
0: tyle.
2: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
1: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
0: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
1: Matematyka to słaby punkt.
0: Oj tak, ale angielski już myślę, że nawet do setki dobiję, bo próbny było 98%.
3: Bardzo dobrze. Jedyny minus tego był taki, że nie było tego Hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur i myślę, że będzie tak około 70%.
2: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
3: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował. Dopiero potem, jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować, ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres u mnie już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży, zależy jak tam sobie pochodzi niektórzy, ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie popełnić żadnych głupot.
2: Czyli był to łatwy egzamin?
3: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbne.
4: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
2: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
4: Nie.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
4: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
2: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
4: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
2: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
4: Też dobrze i też pewnie.
5: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
2: Czy był stres dzisiaj z rana?
5: Był. No, był.
2: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
5: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
2: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
5: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej. Okay.
6: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze, a tak to było łatwe.
7: No, tak samo, przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwo to było jakoś.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
6: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
7: 20 minut chyba.
6: No, 20 minut, tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie i aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
7: Podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takie zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, tak to na luzie.
2: Czyli nie było stresu od rana?
7: Nie.
6: Nie było.
2: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
6: No matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki, wzory, łatwo do zapamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć i innych zadań. No.
7: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem, a matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
8: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla włocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
9: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na

0: dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru, to takie są trudne działania, bo powodują, utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te dwa zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
1: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. Trzech kierowców było nietrzeźwych.
2: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. Dwa z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
1: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
2: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71 do 86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18 do 29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
3: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
4: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, w pewnym 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
3: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
1: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
3: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i z zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fridrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie, powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy

0: decydować, co się będzie działo w tym temacie.
1: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
2: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tej drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca, później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
1: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
3: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga, czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
1: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
3: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę 2 transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu. No szczególnie oczywiście witam seniorów przed włocławskimi senioraliami,
0: no
1: które
0: właśnie,
1: już wkrótce.
0: Jesteśmy tuż przed tym wydarzeniem, ale może najpierw od tego, jak to się stało, jak to się udało, że tak pięknie udało się zintegrować to środowisko włocławskich seniorów, bo jesteście naprawdę takim jednym chyba z barwniejszych środowisk i takim bardzo widocznym w mieście, gdzieś cały czas, nawet tu w naszej telewizji przecież mamy przyjemność informować o waszych inicjatywach, o imprezach z koszyczkiem, bez koszyczka, z własnym koszyczkiem. Te wszystkie grupy cały czas działają, cały czas coś robią. Jesteście dowodem na to, że wiek to tylko liczba, a tak naprawdę to, jacy jesteśmy, to chyba tak naprawdę w naszych głowach.
1: No właśnie, pani redaktor, może ja bym chciała tym, którzy nas tam hejtują, generalnie to hejtują, że Włocławek to jest miastem seniorów i wszystko dla seniorów. No chciałam zwrócić uwagę na to, że my po prostu korzystamy z możliwości, tak? Możliwości takie, jakie daje właśnie prezydent miasta Włocławka Krzysztof

0: Okucki poprzez budżet obywatelski, że Urząd Miasta i Rada Miasta poprzez swoje uchwały, czyli na przykład korzystamy z mikrograntów w ramach rewitalizacji i przypominam, że każdy mieszkaniec może z tego korzystać, bo to są środki do wzięcia przez grupę mieszkańców.
1: A że wy chcecie, potraficie i robicie
0: właśnie,
1: to
0: a my się
1: dobrze,
0: po
1: no
0: te
1: to...
0: środki właśnie.
1: Ale są zarzuty, że...
0: No są zarzuty, bo przecież prowadzę Facebooka i korzystam z mediów społecznościowych, że często widzę, no i znowu seniorzy, tak? Tylko, że my to, co robimy, to robimy z własnej inicjatywy i polecam, żeby mieszkańcy też się organizowali. Przecież są imprezy organizowane, no niedawna majówka, tak? No były imprezy otwarte dla wszystkich. My jako seniorzy też korzystamy przecież z tych imprez, uroczystości, różnych przedsięwzięć, które organizuje Urząd Miasta. Oczywiście
1: czyli wy powinniście być wzorem dla innych,
0: tak,
1: jak
0: tylko,
1: to robić.
0: Że, proszę wziąć pod uwagę, że my jako Rada Trzeciej Kadencji, no we wrześniu będzie 2 lata i zachęcam wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby zajrzeli na stronę Urzędu Miasta, gdzie opublikowałam sprawozdanie z naszej wcześniejszej półtorarocznej działalności. Ile przedsięwzięć zostało zorganizowanych z środków z budżetu generalnie miasta, bo tak jak mówię, z rewitalizacji i z budżetu obywatelskiego. Oczywiście to nie byłoby możliwe bez wsparcia jednostek kultury, tak? No, już w tym miejscu dziękuję Centrum Kultury Browarbe, który organizuje w zasadzie pod naszą, że tak powiem...
1: Chociażby te senioralia,
0: tak,
1: które tutaj
0: te senioralia,
1: właśnie.
0: No to bez takiego wsparcia i zaplecza organizacyjnego my jako Rada byśmy nie mogli tego zrobić, tak? Tak samo jeśli chodzi o przedsięwzięcia realizowane w ramach rewitalizacji, no to przecież wsparciem jest dla nas właśnie Wydział Rewitalizacji, gdzie możemy to
1: ale
0: wszystko...
1: Ale używa Pani właśnie tego słowa, które jakby... Zwraca uwagę na to, że to jest wsparcie, ale
0: tak
1: naprawdę wszystko zależy
0: no
1: od was. To
0: my możemy mieć pomysł, my możemy złożyć projekt, ale przecież de facto fizycznie my tego nie wykonamy, tak? My możemy tylko opierać się na instytucjach kultury czy na instytucjach związanych z Urzędem Miasta i korzystać z tych środków.
1: Zanim przejdziemy do zaproszenia na senioralia i do omówienia tego programu bogatego, tych wydarzeń, to jeszcze chciałam zapytać, bo wspomniała Pani o tym, że ta kadencja, że sprawozdanie. Czy udaje Wam się chyba to, co w mojej ocenie, kiedy tak patrzę na wszystko, co się dzieje w naszym mieście, zresztą nie tylko w naszym mieście, ale w ogóle, zachęcać nowych jakby uczestników, nowych ludzi, którzy do tej pory jakby nie uważali za konieczne wychodzenie z domu do tego, żeby brać udział w tych wydarzeniach, bo chyba to jest taką miarą też sukcesu, prawda?
0: Nie, no, miarą tego sukcesu jest to, że powiem szczerze, że w tym roku to po prostu przerosło nasze oczekiwania, tak? Bo wzrosła liczba osób, jednostek, czy no... organizacyjnych seniorów, czyli klubów, stowarzyszeń i tak dalej, związanych zrzeszających seniorów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w tych senioraliach. Dodatkowo też zwracają się osoby właśnie niezrzeszone, tylko że to wszystko ma ramy takie dotyczące ilości osób, które mogą uczestniczyć, tak? Jeśli są przedsięwzięcia biletowane. Chciałabym powiedzieć, że my na co dzień współpracujemy z 18 jednostkami zrzeszającymi seniorów. To jest, proszę Państwa, 2000 w tej chwili seniorów.
1: No to jest
0: to
1: już...
0: są 3 uniwersytety, które zrzeszają ponad 1200 osób. To jest 7 klubów seniora, to są 2 zespoły, które zespół, mam na myśli to, że to jest zespół jako zespół i jednocześnie jako jednostka organizacyjna. No i jeszcze dodatkowo na przykład współpracujemy też z sekcją emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, która zrzesza też emerytów. Zwrócili się do nas z prośbą, czy mogliby właśnie być we współpracy z nami. I od samego początku kadencji współpracujemy, więc jeśli chodzi właśnie o tych seniorów niezrzeszonych, to muszę się wytłumaczyć, bo poprzednio, jak byłam tutaj na wywiadzie w telewizji Kujawy, to powiedziałam, że będę się starała, żeby w ramach seniorali było dużo imprez.

0: dla wszystkich. No i
1: Otwartych,
0: nie
1: takich, tak.
0: właśnie, no i właśnie niestety względy bezpieczeństwa, przepisy dotyczące imprez masowych okazały się bezlitosne, tak? Związane to jest z tym właśnie, że jak mamy pierwszy dzień, już zacznę właśnie o tych senioraliach, jeśli mamy pierwszy
1: Powiedzmy
0: dzień,
1: tylko, że rozpoczynają się one 12 maja
0: 12,
1: o
0: tak.
1: godzinie 10, wtedy właśnie
0: Tak,
1: prezydent
0: no to
1: wręczy seniorom
0: spotykamy się
1: klucze do
0: właśnie
1: miasta.
0: w tym roku wyjątkowo na Starym Mieście, tak, przy kościele, na tym placu, przy kościele świętego Jana, gdzie właśnie była majówka, prawda, gdzie wszyscy mogli uczestniczyć i seniorzy też uczestniczyli i w pochodzie z flagą i we wszystkich tych uroczystościach czynnie uczestniczyli, tak jak wszyscy mieszkańcy Włocławka. Będzie o 10:00, jest oczywiście przekazanie kluczy przez pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego i potem jest barwny przemarsz, tak? No krótki w tym roku ze względu na
1: Na
0: to, że
1: remonty.
0: 3 maja jest w remoncie, no ale na przyszły rok pewnie będzie już piękniej i
1: I będzie
0: będzie to
1: przemarsz
0: możliwe,
1: taki
0: więc
1: już odnowiony, prawda?
0: uważamy, że to nic drożnego i ten przemarsz będzie do Centrum Kultury Browar B na Łęckiej, tak? No i tam będą występy. No i właśnie.
1: Te prezentacje tych artystycznych
0: Tak.
1: zespołów
0: No i
1: senioralnych,
0: proszę
1: tak?
0: Państwa, wyszło tak, że występujących zespołów jest 17. To jest 200 osób.
1: No
0: Oni
1: masa.
0: muszą dostać miejsca siedzące, no bo jak będą stali? A sala widowiskowa, w której to się będzie odbywała, to jest, no licząc, niewiele ponad 400 miejsc. No i teraz, jak odejmiemy te 200, tak? No jak odejmiemy, załóżmy nawet jeden rząd dla gości zaproszonych, no bo chcemy się pochwalić, prawda, działalnością tych, ja rozumiem, że
1: To
0: to jest
1: niewiele
0: święto
1: zostaje.
0: seniorów, no ale chcemy się też pochwalić, prawda, że kluby, stowarzyszenia, uniwersytety działają tą działalnością
1: Czyli rozumiem, że
0: artystyczną.
1: biletów już na
0: No i
1: ten.
0: właśnie, i tu jest naprawdę, przepraszam tych seniorów, którym poprzednio mówiłam, że
1: Co
0: będą
1: wszyscy?
0: imprezy otwarte, ale względy bezpieczeństwa BHP, Państwo wiecie, przy imprezach masowych one muszą być zachowane. Daj Boże, że się nic nie stanie, ale gdyby jakiegoś pożaru, jakiejś, no nie wiem, katastrofy
1: Nie
0: budowlanej, co
1: myśleliście o tym,
0: mieliśmy,
1: żeby
0: tak?
1: przenieść to w plener, bo to
0: Tak.
1: by.
0: Tak, życie samo pisze scenariusze. Już w tej chwili wiem, że na pewno nie podejmiemy się takiego działania w przyszłym roku, żeby to zrobić tak ten pierwszy dzień. Ale jest jeszcze potańcówka.
1: Ta potańcówka,
0: Bo
1: gdzie, bo
0: jest,
1: ona o godzinie
0: będzie na dziedzińcu.
1: 18.
0: Mam nadzieję, że
1: Czyli
0: pogoda
1: tu
0: nam
1: już
0: dopisze.
1: limitów może nie być, tak?
0: Wejściówki są, bo też
1: Też
0: byśmy
1: są
0: chcieli
1: limity.
0: wiedzieć.
1: Czyli
0: Tak, to
1: można je odbierać, to
0: będzie można je
1: zainteresowany jest
0: odebrać, nawet
1: wydarzeniem, może tam.
0: jeśli będą jeszcze dostępne, to przed samą tą potańcówką, tak? To będzie potańcówka na dziedzińcu. No i ten pierwszy dzień jest naprawdę katastrofalny, dla mnie bardzo stresujący, no ale liczby nie kłamią, tak? Bo tak jak policzyłam, no to i tak jak tu powiedziałam pani redaktor, 400 miejsc, odjąć 200, odjąć właśnie nawet dwa rzędy, no bo jeszcze jest rada, jeszcze jest starosta, no to już odejmujemy 250, czyli tak naprawdę 150 zostało mi na 1700 osób do rozdziału.
1: No masz,
0: Jestem z
1: widzisz,
0: wykształcenia inżynierem, w związku z tym
1: policzone.
0: policzyłam matematycznie, mam całą
1: Wyszło.
0: dokumentację, równanie z jedną niewiadomą
1: Tak.
0: i
1: I tutaj
0: przykro mi,
1: zawsze
0: ale niektórzy tylko
1: jesteśmy.
0: dostali po dwie, po sześć wejściówek, właśnie pomijając zespoły, które muszą mieć miejsca siedzące, tak?
1: Żyjemy w takim dosyć nieprzewidywalnym klimacie. Nigdy nie wiemy, kiedy będzie ciepło, kiedy zimno
0: No i
1: ostatnio,
0: to
1: tak.
0: właśnie nas jak gdyby
1: I trochę was to pewnie też
0: obligowało
1: do
0: i
1: zrobienia tego.
0: skłaniało, żeby to zrobić ten pierwszy dzień w takiej postaci, jak jest. No ale myślę, że seniorzy to zrozumieją, naprawdę, bo w pierwszy dzień i w kolejne dni, to proszę wziąć pod uwagę to, ja będę mówiła o tych kolejnych dniach, że to nie zawsze ten sam senior musi być na 6 przedsięwzięciach, bo proszę Państwa, w ciągu 3 dni to
1: Sporo
0: jest
1: się
0: aż sześć
1: dzieje.
0: przedsięwzięć, tak? To nie jest powiedziane, że ktoś dostanie wejściówkę na występy, że ta sama osoba dostanie na potańcówkę w pierwszy dzień, tak? Nie musi tak być, prawda? Więc 6 przedsięwzięć razy 400, tak? To jest matematyka,

0: 2400, tak? Czyli jest to impreza naprawdę do ogarnięcia dla seniorów. I przejdę do drugiego dnia.
1: W drugim dniu też wszystko
0: mamy
1: prowadza się
0: dwie w trakcie pierwszych wrocławskich targów dla seniorów biletowane.
1: Wrocławskie targi wyrobów i usług dla seniorów.
0: Tak.
1: Cóż to
0: właśnie, to zgłosiło się ponad 30 przedsiębiorstw, instytucji, stowarzyszeń, sklepów, organizacji.
1: Prezentować swoją ofertę, tak?
0: Tak, będą przedstawiali swoją ofertę. Ci, którzy uczestniczą w senioraliach międzynarodowych w Krakowie, w których ja też kilkakrotnie byłam, to wiedzą, na czym polega. To będą stoiska, po to nam właśnie jest potrzebna ta sala widowiskowa, bo nie znamy, jaka będzie pogoda. I tam będą stoiska, tak jak pani redaktor albo wszyscy nawet pamiętacie, był festiwal fajansu, tak? Były stoiska, każdy mógł przyjść, wyjść i tu zachęcam, naprawdę od 10 do 15, nie jest biletowane,
1: dużo,
0: każdy
1: więc
0: może przyjść i zachęcam właśnie tych seniorów, którzy są w domu, czy sami, czy mają wnuki, wiem, że to jest szkoła w międzyczasie, mają dzieci, ale autobusy przecież przy samym browarze mają przystanek, tak? Więc można sobie sprawdzić. Wiadomo, bo jeżdżę piątką, piątka na 100% staje przy browarze, jest przystanek. Czternastka, czyli można wsiąść w obojętnie jakiej dzielnicy i dojechać do browaru i skorzystać z tej możliwości, bo będzie można naprawdę jest bardzo atrakcyjna oferta, bo będzie można skorzystać z informacji, które są ogólnie niedostępne i kłopotliwe dla seniorów, tak? Chodzi o uzdrowiska. Chodzi o wyrobienie różnego rodzaju kart, które umożliwiają zniżki.
1: I tu też praktyczne porady,
0: tak? Będzie można dokonać różnych pomiarów, czy związanych właśnie ze zdrowiem, czy też innego typu informacje. Ta oferta jest bardzo bogata, bo i sklepy zielarskie, i rehabilitacja, i badanie słuchu, i tak jak mówiłam, i z urzędu wyrobienie sobie na przykład
1: karty seniora, tak?
0: Czy z Narodowego Funduszu Zdrowia, Europejskiej Karty, tak? Czy informacja, jak skorzystać z sanatorium, krok po kroku. Tych informacji będzie można.
1: Ale
0: multum.
1: Równolegle też będą spotkania. Spotkanie z Jackiem Łapińskim, tak, który wygłosi prelekcję pod tytułem "Z uśmiechem ci do twarzy dobry humor, to lepsze życie". Brzmi fajnie.
0: Tak. No ten pan napisał kilka książek właśnie takich, mogłabym powiedzieć nawet typowo dla seniorów.
1: Który udowadnia, on już że miał, wszystko miał, mamy w głowie, prawda?
0: Tak,
1: że to
0: miał już
1: będziemy
0: takie spotkanie, wiem, że w Stowarzyszeniu Wrocławski Uniwersytet Seniora i z tego to powodu go zaprosiłam, bo podobno było fantastycznie i na pewno wiem, że będzie fantastycznie, ale sala główna jest zajęta przez targi. W związku z tym to może się tylko odbyć w sali kameralnej, która mieści niestety tylko 80 osób.
1: No właśnie.
0: I to Iwona, drugie spotkanie. To
1: Iwona jest Mazurkiewicz, Makosz i Gerard Makosz.
0: Tak.
1: Senatorium Miłości, portal Emeryci, nie Emeryci.
0: No właśnie, i oni też się właśnie podzielą informacją związaną z tym, że PESEL nie może ograniczać, tak, że można podróżować, można się udzielać, można znaleźć miłość. I to też jest w tej samej sali, tak? W tej samej sali właśnie, co to pierwsze spotkanie i też tylko niestety 80 osób. Nic na to nie poradzimy. To, tak jak mówię, no, nie myli się ten, kto nic nie robi. I my za każdym razem wyciągamy jakieś wnioski, bo z poprzednich seniorali też nam wyszły pewne wnioski, tak? I nasunęły się. I stąd ten pomysł na przykład właśnie o tych targach, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy tylko w tej przestrzeni wolnej przed salą widowiskową. Było tłoczno, były ograniczenia, możliwość było tylko, żeby góra 5-7 tych firm się wystawiło, no bo względy, tak jak mówię, organizacyjne, bo przecież seniorzy wchodzą, wychodzą, mają ograniczenia ruchowe i stąd właśnie się narodził ten pomysł, żeby to zorganizować. Ale to logistycznie też nie jest łatwe dla browaru, za co im bardzo dziękuję, bo muszę

0: proszę Państwa, w pierwszy dzień po występach
1: Wszystko
0: usprzątnąć
1: sprzątnąć,
0: całą salę i
1: przygotować całą salę.
0: przygotować na rano, na 10, żeby stanowiska były. Także naprawdę logistycznie proszę, proszę zrozumieć, że my naprawdę chcemy jak najwięcej,
1: Jak najlepiej, jak na
0: jak
1: największej
0: najlepiej,
1: liczby osób.
0: A to, że może nie zawsze w
1: No
0: odczytu
1: ale na
0: takim
1: pewno,
0: publicznym wyjdzie, no to przepraszam,
1: na pewno
0: przepraszam.
1: 14 maja myślę, że może dużo osób skorzystać, bo dużo jest też czasu na to, żeby z tego skorzystać. Między 15 a 20 dyskoteka starszego małolata z DJ Wiką. Kto zna DJ Wikę, wie,
0: tak,
1: że jest to
0: która
1: absolutnie
0: jest, przypominam,
1: fenomenalna
0: rocznik 38, bo
1: najstarsza
0: sprawdziłam,
1: DJ-ka
0: bo
1: chyba, nie wiem, na świecie.
0: Tak, i cieszymy się, że bardzo, że przyjęła nasze zaproszenie. Jest osobą bardzo kontaktową, bo też znamy ją, część osób zna z tych seniorali w Krakowie, więc jest naprawdę bardzo osobą kontaktową, bezpośrednią. No i też mamy tam wejściówki, tak? No ale tak jak mówię, to jest kolejna grupa 400 osób, które może skorzystać z tych wejściówek, tak? I też będę się starała, żeby kilkanaście, czy może nawet i 20, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo na okrągło jeszcze niektóre kluby, stowarzyszenia oddają te wejściówki, bo komuś tam nie pasuje, bo wyjazd, bo choroba.
1: No właśnie,
0: Państwo
1: może to powiedzmy
0: wiecie
1: też,
0: właśnie.
1: Że proszę te
0: Tak,
1: wejściówki rzeczywiście
0: ja to na pewno
1: wykorzystać,
0: no
1: tak?
0: Tak. Chodzi o te dwa wydarzenia, czyli wydarzenie Potańcówka pod chmurką, bo tak nazwaliśmy to, tak? I dyskoteka małolata
1: 14
0: maja. Godzina 18:21 dziedziniec. I
1: 14,
0: 15, 20, godzina 15 i 20, tak? I widzimy się, bawimy się, nie stresujmy się. Ja dziękuję seniorom za dotychczasową współpracę, bo oni są naprawdę wspaniali. Wszyscy wspierają. Wszystkie imprezy, które organizowaliśmy w ramach mikrograntu właśnie rewitalizacji, to były imprezy otwarte. Też mnie ostrzegano i widziano jak gdyby minusy, że nie, no bo może będzie tłoczno, może to, ale daliśmy radę i każdy mógł przyjść. Było naprawdę zawsze bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie, zawsze jest kawa, herbata, zawsze jest coś słodkiego i chętnie zawsze widzimy seniorów i cieszymy się z tej współpracy, bo naprawdę są wspaniali i oczywiście na te wszystkie spotkania, które organizujemy, zapraszamy właśnie też tych seniorów niezrzeszonych, bo oni mogą w ramach tych mikrograntów, bo one są właśnie też dla wszystkich obywateli, mieszkańców Włocławka, mogą skorzystać i my takie możliwości dajemy.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, że właśnie wszystkim tu Państwu, że właśnie dzięki Pani Marii Państwo też będą mogli te relacje śledzić w Telewizji Kujawy po południu, w naszych programach popołudniowych. Każdego dnia, w którym to się będzie odbywało. No i to też jest właśnie inicjatywa Pani Marii z myślą o tych, którzy nie będą mogli bezpośrednio
0: no
1: w tym wszystkim
0: właśnie,
1: być. To
0: ja
1: jest
0: zawsze
1: bardzo ważne,
0: podkreślam,
1: myślę, że...
0: To też takie doświadczenie, tak, że wiele osób mówi, nie, że no nie jest mobilne, jeśli chodzi o internetowo, czy ma tam pewne ograniczenia, ale naprawdę bardzo dużo osób, zupełnie mi obcych, mówi, że ogląda Puls Miasta, ogląda studio i dziękują, i ja tutaj właśnie w ich imieniu bardzo dziękuję Telewizji Kujawy za to, że jest taka możliwość obejrzenia, nawet jeśli jest osoba z ograniczeniem ruchowym i nie wychodzi z domu, to może obejrzeć chociaż, tak? Właśnie
1: a
0: te
1: ja
0: relacje.
1: A ja podkreślam, że jest to też w dużej mierze zasługa właśnie Pani Marii, że
0: no
1: taka inicjatywa jest,
0: ale
1: bo
0: jest
1: do tego
0: otwartość,
1: potrzeba
0: jest
1: współpracy.
0: Chęć współpracy, tak. Właśnie to jest ważne, że jest chęć współpracy, prawda? Tak. I dlatego zapraszam właśnie na ten drugi dzień, żeby na te targi przyjść seniorów, którzy mówią, no nie, ja nie wychodzę, ja nie jestem zainteresowana. Proszę też właśnie młodych, młode osoby, które może nie mają takiej pracy, że muszą być w pracy od tej 8 do 15 czy dłużej, żeby może zadbali o swoje babcie, o swoich dziadków i może podwieźli ich nawet samochodem, a oni potem wrócą nawet autobusem, czy też zadzwonią do was. Zwracam się też do właśnie do młodych wnuków, którzy

0: akurat może skończą wcześniej lekcje i może zróbmy taką inicjatywę, że właśnie, o, to będzie takie międzypokoleniowe spotkanie, prawda? Bo,
1: Tak.
0: bo coś dobrego, oni oddadzą ten swój wolny czas, a ich
1: seniorzy
0: seniorzy skorzystają właśnie.
1: Inaczej
0: Także
1: niż
0: naprawdę
1: mężczyźni.
0: bardzo proszę,
1: Wszystkich serdecznie
0: bardzo
1: czas.
0: proszę.
1: Zapraszamy senioralia 12-14 maja. Dziękuję serdecznie za
0: Ja
1: dzisiejsze
0: też dziękuję
1: spotkanie.
0: bardzo i oczywiście widzimy się w ciągu tych 3 dni.
1: Zapraszamy. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
0: Starosta wocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
4: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy.

0: pracy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dość prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
0: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
2: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie. A to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
0: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
2: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze.

0: że drużyna z Urzędu Marszałkowskiego są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
1: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
2: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata bieg, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym powiedz, no to się zgodziłam, nie?
2: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
2: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
2: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
2: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też. Lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Agańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnę Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
2: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest,
6: Tak, emocje.
5: Integracja. Tak. To jest
6: fajne. No, lubimy robić to samo, wspieramy się.
2: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny, te czasy są dziwne, dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
5: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
6: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
2: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
7: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
2: A ile czasu pan biega?
7: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
2: Od kiedy?
7: 10 lat.
2: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
7: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
2: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
7: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
2: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zadowolone właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
7: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. nie ma papierosów, ale jest

0: bieganie, więc jest to na plus.
1: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi tam. Może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
2: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
1: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
2: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan też za granicą, prawda?
1: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
2: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
1: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora, i dla niej właśnie biegnę.
3: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
4: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
2: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
4: Dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
2: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
2: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
4: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też dwóch synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
2: A ile pan już biega?
4: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
2: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
5: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
2: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
5: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
2: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
5: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
2: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
5: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
2: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
5: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
6: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
2: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
6: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
2: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
6: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
2: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
6: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.

0: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo, bardzo ważne?
1: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
2: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
3: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
2: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
4: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
5: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
4: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia, poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy jakie będą emocje po już.
2: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
6: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
7: Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
6: Tak, od próbnych było
7: o wiele
6: łatwiejsze. Na 100%.
5: A jakie było wypracowanie?
7: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
6: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
7: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
5: Czy był dzisiaj stres?
6: Nie, ja nie miałam.
7: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to
6: tak,
7: po prostu napisałem.
6: To jest straszny stres, ale teraz to nie.
5: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
6: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
7: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
6: Matematyka to słaby punkt.
7: Oj tak, ale angielski już myślę, że nawet do setki dobiję, bo próbny było 98%.
8: Bardzo dobrze. Jedynym minusem tego był taki, że nie było tego hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
5: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
8: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował. Dopiero potem, jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować. Ale aż dostałem egzamin do ręki, no to ten stres mi już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży. Zależy, jak tam sobie pochodzi niektórzy. Ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie palnąć żadnych głupot.
5: Czyli był to łatwy egzamin?
8: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbne.

0: że nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
1: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
0: Nie.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
0: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
1: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
0: Przed matematyką się czuję najpewniej i dobrze.
1: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?

0: Też dobrze i też pewnie.
1: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
2: Czy był stres dzisiaj z rana?
1: Był. No, był.
2: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
1: Znaczy, bardziej tu powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
2: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
1: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej.
3: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
4: No, tak samo, przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwo to było jakoś.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
3: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
4: 20 minut chyba.
3: No, 20 minut, tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie i aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
4: Podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takie zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, tak to na luzie.
2: Czyli nie było stresu od rana?
3: Nie było.
2: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
3: No matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki, wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć z innych zadań. No.
4: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem, a matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
5: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla włocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
6: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnik-Kowal. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, w którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują, utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcie, rozszczelnienie tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te 2 zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
5: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. 3 kierowców było nietrzeźwych.
7: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. 2 z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. mężczyzna przemieszczał się pojazdem

0: marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
1: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
0: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
2: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
3: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, w pewnym, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
2: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników, no trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
1: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
2: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i z zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fridrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
1: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
4: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tym drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca, później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
1: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
5: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali Europejskiej pojawia

0: się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Włocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Włocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
1: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
0: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Włocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę 2 transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wielki to honor i zaszczyt móc witać Was wszystkich na powiatowych obchodach Święta Strażaka w Kowalu, rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego. To wielki honor i zaszczyt, ale też i satysfakcja, także i z tego, że wszyscy tutaj zebrani żyjemy w tym wyjątkowym miejscu, na tym wyjątkowym kawałku Polski, gdzie urodziło się dwóch tak znamienitych władców, jak król Kazimierz Wielki i jego ojciec, król Władysław Łokietek. Szanowni, Kowal to małe miasteczko, pod względem obszaru czwarta najmniejsza gmina samorządowa w całej Polsce. Staramy się zwracać na siebie uwagę poprzez ład, porządek, zieleń w przestrzeni publicznej, ale także jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co udało nam się zrobić wspólnymi siłami, a czego tutaj nie widać. Mamy najlepiej rozbudowaną w całym województwie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć światłowodową, mamy w 100% miasteczko oświetlone światłem LED-owym, ale także mamy dobre drogi, bowiem 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum miasta brukiem klinkierowym. To jest oczywiście powód do dumy i chwały, ale przecież miasteczko to nie tylko to, co materialne, to przede wszystkim ludzie. I tutaj chcę bardzo mocno to powiedzieć, że strażacy to sól kowalskiej ziemi, to od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce i to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny. Chciałbym wyrazić z tego miejsca raz jeszcze swój dla Was, druhny i druhowie, wielki szacunek, a i przy okazji też i pięknie podziękować wspaniale, tak pięknie grającej orkiestrze naszej straży. Myślę, że mam tutaj prawo taką ocenę, taki pogląd wyrazić. Życząc wszystkim przemiłych godzin spędzonych w Kowalu, składając już teraz gratulacje wszystkim odznaczonym.
1: Spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka. Wyjątkową okazję, która pozwala nam zatrzymać się na chwilę i docenić trud, poświęcenie oraz

0: odwagę wszystkich tych, którzy każdego dnia służą drugiemu człowiekowi. Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność. Jako prezes Zarządu Powiatowego pragnę dziś wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczych Straży Pożarnej, jak i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnej w naszym powiecie. Wasza praca, zaangażowanie i profesjonalizm są fundamentem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję wam również, jak i waszym rodzicom, za cierpliwość, wsparcie i zrozumienie. Bez was taka służba byłaby znacznie trudniejsza. Dzisiejsze święto to refleksji nad tym, jak ważna jest ciągła gotowość, doskonalenie umiejętności oraz współpraca między wszystkimi jednostkami. Wspólnie tworzymy system, który skutecznie odpowiada na zagrożenie i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Życzę wam wszystkim bezpiecznej służby, satysfakcji spełnionej misji oraz wielu powodów do dumy. Niech święty Florian ma was zawsze w swojej opiece.
1: Jestem niezmiernie rad i bardzo szczęśliwy, że jako starosta wrocławski kolejny rok z rzędu mogę uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu. Niezwykłą dumą rozpiera moje serce, jak patrzę na sztandary, na was w dniu waszego święta. Ale jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji, za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu, za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie. Za to chylę przed wami wszystkimi czoło. Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, panu burmistrzowi za organizację dzisiejszego święta. Dziękuję za wszelkie inicjatywy zarządowi podejmowane na co dzień, za integrowanie i wprowadzanie w ruch ochotniczy każdego pokolenia naszych mieszkańców, od najmłodszych i najstarszych, bo to także nasze wspólne przesłanie. Dziękuję za współpracę Państwowej Straży Pożarnej na ręce panów komendantów. W dniu dzisiejszym życzę dobrego świętowania. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na pikniku za tydzień, na który już serdecznie zapraszam w troszkę luźniejszej atmosferze. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma was w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
2: Jak co roku w maju, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Floriana, waszego patrona, spotykamy się i jest to doskonała okazja, żeby podziękować wam za kolejne służby, waszego oddania, waszego poświęcenia i tego, że my samorządowcy zawsze możemy na was liczyć. Wasza służba to nie tylko odpowiedzialność, to wybór drogi, gdzie potrzebna jest odwaga, wytrwałość i działanie tam, gdzie najczęściej inni, tak już jak już powiedział mój przedmówca, uciekają. I za to bardzo serdecznie wam dziękuję.

0: jednostki straży tu w powiecie włocławskim to nie tylko prężnie działające jednostki. To przede wszystkim ludzie otwarci, odpowiedzialni i ludzie, którzy tworzą niesamowity klimat. I za to, druhowie, chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować. Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin. Drogie druhny i druhowie, można by o was mówić wiele i te podziękowania mogłyby trwać bardzo długo, ale myślę, że najbardziej niech zostanie w waszych sercach te skromne słowo dziękuję od nas, od samorządowców, od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, od pana marszałka Piotra Całbeckiego, który również was bardzo serdecznie pozdrawia i mam nadzieję, że dalej przez kolejne lata będziecie służyć mieszkańcom naszego województwa.
1: Z całego serca wam dziękuję za to, że po raz kolejny mogę być w tym szczególnym dniu razem z wami. To dla mnie wielki honor i zaszczyt. Druhny i druhowie, my strażacy co 5 lat wędrujemy na Jasną Górę, by stanąć przed obliczem czarnej Madonny i podziękować jej za matczyną opiekę. Dziękuję dzisiaj wam wszystkim za to, że te pierwsze kroki skierowaliśmy tu, do tutejszej świątyni, by stanąć przed krzyżem i podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nad strażacką bracią z powiatu włocławskiego. Teraz jesteśmy tu, stajemy przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który w sposób szczególny dbał o bezpieczeństwo. Myślę, że każda i każdy z was może być dumny, bo wszyscy wy tu obecni jesteście jego naśladowcami. To wy w sposób szczególny teraz dbacie o bezpieczeństwo każdej i każdego obywatela Rzeczypospolitej. Moi drodzy, uważnie słuchałem homilii księdza kapelana. On tak pięknie mówił o waszej strażackiej służbie. Mówił o miłości do ojczyzny, o wielkim waszym oddaniu i tym wszystkim, co robicie dla ludzi. Więc nie będę się powtarzał. Zresztą dołożył jeszcze wiele ciekawych i pięknych słów kolega prezes Mikołajczyk. Wam serdecznie dziękuję i wierzę głęboko w to, druhny i druhowie, że żadne moje kolejne słowo nie jest w stanie zmienić nic w tej sprawie. Dlatego tu, z tego miejsca, pragnę wam podziękować. Podziękować za wszystko, co robicie dla drugiego człowieka. Za ratowanie mienia i życia drugiego człowieka, za oddanie swojej ojczyźnie, za miłość i miłość do ojczyzny i wielki patriotyzm. Dziękuję wam po prostu za to, że jesteście. Druhny i druhowie, nikt lepiej od was nie wykona powierzonych zadań. Najczęściej jest tak, że skąd ludzie uciekają, tam wy po prostu idziecie. I za to należą się wam najwyższe słowa uznania i cześć. To dobrze, że są takie majowe dni, kiedy gromadzimy się razem wraz z pocztami sztandarowymi, by w sposób szczególny uhonorować tych, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w danym roku. Zapewne w powiecie włocławskim oprócz złotych znaków związku i medali Chomicza wielu strażaków otrzyma medale różnego rodzaju i podziękowanie za swoją strażacką służbę. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że ja dobrze

0: Znam sytuację w ochotniczych strażach pożarnych i zdaję sobie sprawę, że zawsze pieniędzy jest za mało, bo chcielibyście mieć coraz lepszy i bardziej nowoczesny sprzęt. Doskonale to rozumiem i głęboko w to wierzę, że warto marzyć, bo marzenia często się spełniają. A te marzenia spełniają się dlatego, że my mamy wielu życzliwych ludzi. Skoro jest z nami pani marszałek, to na jej ręce chcę podziękować samorządowi województwa za pieniądze i opiekę nad nami, za to, że my, strażacy, możemy jeździć tak wspaniałym sprzętem. Dziękuję także panu staroście. Moi drodzy, trochę wam zazdroszczę, bo sam przecież jestem prezesem zarządu oddziału powiatowego i wiem, że tyle pieniędzy, co przekazuje na działalność ochotniczych straży pożarnych powiat włocławski, to chyba nie ma w całym województwie, a ośmielę się powiedzieć, że i w kraju jest niewielu. Ale stoją tu przecież wielce szanowni samorządowcy na czele z panem burmistrzem Kowala. Moi drodzy, szanowne panie, panowie, wójtowie, burmistrzowie, wasza obecność tu dzisiaj i nie tylko jest najlepszym dowodem, że wam zależy na rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Bo wasza obecność sprawia, że wszyscy strażacy czują waszą opiekę. I dlatego tu, z tego miejsca, w obecności wszystkich strażaków, z całego serca wam dziękuję. Ale słowa wdzięczności także, moi drodzy, skieruję do członków orkiestry. Drodzy orkiestranci, na czele z panem kapelmistrzem, wasza obecność sprawia, że nasza uroczystość nabiera pięknych barw. To wy sprawiacie, że my czujemy się bardziej dowartościowani i bardziej uhonorowani. A ponieważ wiem, że orkiestry w skali województwa i kraju przeżywają kryzys, bo jest ich coraz mniej, bo potrzeba na to wielkich pieniędzy, ale także oddania i swojego serca, to tym bardziej składam wam wielkie podziękowania i mówię, Bóg zapłać. Druhny, druhowie. Wam jeszcze raz za wszystko dziękuję. Dziękuję nade wszystko za to piękne wypełnianie strażackiego zawołania. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Druhny i druhowie, wszystkim, nie tylko wam, życzę nade wszystko zdrowia i radości z każdego przeżytego dnia. A wam, druhny i druhowie, życzę nade wszystko tego, aby święty Florian, który jest naszym patronem, miał was zawsze w swojej opiece. Szczęść wam Boże wszystkim. Do zobaczenia za rok.
1: Chciałbym w imieniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Rafała Świechowicza, swoim własnym oraz wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej serdecznie wam podziękować. Podziękować wam za wsparcie, jakie otrzymujemy od was podczas działań ratowniczych gaśniczych oraz podczas miejscowych zagrożeń. Chciałbym, aby ta współpraca nigdy nie zagasła. I życzę wam dobrego świętowania. Dziękuję.

0: sobie to piszczą, a to było dobrze. To sami nie wyjdzie.
1: Jednak takie wyczucie czasu.
2: Czasu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama,

0: partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo Was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania Waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w Was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie Waszych rodzin.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
2: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę Wasze zaangażowanie, Waszą pracę, realizację Waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
3: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa. Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
4: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
5: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
4: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
5: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
4: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
0: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą.

0: Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
0: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
0: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
2: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
1: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też. Lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg na Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest,
6: emocje.
5: Integracja. Tak. To jest
6: fajne. No, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści zdrowia i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny, te czasy są dziwne, dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
5: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy

0: wiek jest dobry, jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
1: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
2: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
3: Bo biegam, więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
2: A ile czasu pan biega?
3: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
2: Od kiedy?
3: 10 lat.
2: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
3: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć i się już uśmiechamy do siebie.
2: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
3: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychy jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
2: Jak by pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie bieganiu, uprawianiu sportu?
3: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
4: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
2: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
4: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
2: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
4: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
2: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
4: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
5: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
6: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
2: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
6: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
2: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
6: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny kujawsko-pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
2: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
6: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
2: A ile pan już biega?
6: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
2: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
7: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
2: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?

0: ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
0: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem, no i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
0: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla Was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
4: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę. Bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
3: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
5: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
6: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
5: Generalnie bardziej nie. Bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami. U nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami. Mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia. Poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy, jakie będą emocje po już.
3: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
7: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.

0: Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
1: Tak, od próbnych było
0: O wiele
1: łatwiejsze,
0: łatwiejsze.
1: na 100%.
2: A jakie było wypracowanie?
0: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
1: Przemówienie. Ja na przykład wybrałam przemówienie.
0: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
2: Czy był dzisiaj stres?
1: Nie, ja nie miałam.
0: Bardziej się stresowałem.

0: angielski przed wami.
1: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
2: Matematyka? No, może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no, matematyka może pójść gorzej.
1: Matematyka to słaby punkt.
2: Oj, tak. Ale angielski już myślę, że nawet do setki dobiję, bo próbny było 98%.
3: Bardzo dobrze. Jedynym minusem tego był taki, że nie było tego Hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
0: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
3: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował. Dopiero potem, jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować. Ale aż dostałem egzamin do ręki, no to ten stres mi już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży. Zależy, jak tam sobie pochodzi niektórzy. Ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie palnąć żadnych głupot.
0: Czyli był to łatwy egzamin?
3: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbny.
4: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
0: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
4: Nie.
0: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
4: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
0: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
4: Przed matematyką się czuję najpewniej i dobrze.
0: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
4: Też dobrze i też pewnie.
5: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
0: Czy był stres dzisiaj z rana?
5: Był, no był.
0: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
5: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
0: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
5: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej.
6: Okay. Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe?
1: No, tak samo. Przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwe to było jakoś.
0: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
6: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
1: 20 minut chyba.
6: No, 20 minut, tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie. I aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
1: No, podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takiego... Zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, tak to na luzie.
0: Czyli nie było stresu od rana?
1: Nie było.
0: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
6: No matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki, wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć z innych zadań. No.
1: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem. A matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
7: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla wrocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
8: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnikowa. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują, utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do

0: do tych, którzy po sezonie drzewczym termin zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te dwa zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
1: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. Trzech kierowców było nietrzeźwych.
2: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. Dwa z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
1: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
2: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71 do 86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18 do 29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
3: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fredriksson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
4: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12 w pewnym, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
3: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
1: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
3: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i z zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fredrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
1: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

0: przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
1: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tej drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca, później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
0: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
2: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga, czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
0: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności, indywidualnie lub w zespołach, oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
2: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę 2 transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
0: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem.

0: i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Wielki to honor i zaszczyt móc witać Was wszystkich na powiatowych obchodach Święta Strażaka w Kowalu, rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego. To wielki honor i zaszczyt, ale też i satysfakcja, także i z tego, że wszyscy tutaj zebrani żyjemy w tym wyjątkowym miejscu, na tym wyjątkowym kawałku Polski, gdzie urodziło się dwóch tak znamienitych władców, jak król Kazimierz Wielki i jego ojciec, król Władysław Łokieć.

0: Pietek. Szanowni, Kowal to małe miasteczko, pod względem obszaru czwarta najmniejsza gmina samorządowa w całej Polsce. Staramy się zwracać na siebie uwagę poprzez ład, porządek, zieleń w przestrzeni publicznej, ale także jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co udało nam się zrobić wspólnymi siłami, a czego tutaj nie widać. Mamy najlepiej rozbudowaną w całym województwie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć światłowodową. Mamy w 100% miasteczko oświetlone światłem LED-owym, ale także mamy dobre drogi, bowiem 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum miasta brukiem klinkierowym. To jest oczywiście powód do dumy i chwały, ale przecież miasteczko to nie tylko to, co materialne, to przede wszystkim ludzie. I tutaj chcę bardzo mocno to powiedzieć, że strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny. Chciałbym wyrazić z tego miejsca raz jeszcze swój dla Was, druhny i druhowi, wielki szacunek, a i przy okazji też i pięknie podziękować wspaniale, tak pięknie grającej orkiestrze naszej straży. Myślę, że mam tutaj prawo taką ocenę, taki pogląd wyrazić. Życząc wszystkim przemiłych godzin spędzonych w Kowalu, składając już teraz gratulacje wszystkim odznaczonym.
1: Spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka. Wyjątkową okazję, która pozwala nam zatrzymać się na chwilę i docenić trud, poświęcenie oraz odwagę wszystkich tych, którzy każdego dnia służą drugiemu człowiekowi. Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność. Jako prezes Zarządu Powiatowego pragnę dziś wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczych Straży Pożarnej, jak i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnej w naszym powiecie. Wasza praca, zaangażowanie i profesjonalizm są fundamentem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję Wam również, jak i Waszym rodzicom, za cierpliwość, wsparcie i zrozumienie. Bez Was taka służba byłaby znacznie trudniejsza. Dzisiejsze święto to także moment refleksji nad tym, jak ważna jest ciągła gotowość, doskonalenie umiejętności oraz współpraca między wszystkimi jednostkami. Wspólnie tworzymy system, który skutecznie odpowiada na zagrożenie i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Życzę Wam wszystkim bezpiecznej służby, satysfakcji spełnionej misji oraz wielu powodów do dumy. Niech święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece.
2: Jestem niezmiernie rad i bardzo szczęśliwy, że jako starosta wrocławski kolejny rok z rzędu mogę uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu. Niezwykłą dumą rozpiera moje serce, jak patrzę na sztandary, na Was, w dniu Waszego święta. Ale jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę Wasze zaangażowanie, Waszą pracę, realizację Waszej ciężkiej misji, za to, że bezinteresownie.

0: nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie. Za to chylę przed wami wszystkimi czoło. Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, panu burmistrzowi za organizację dzisiejszego święta. Dziękuję za wszelkie inicjatywy zarządowi podejmowane na co dzień, za integrowanie i wprowadzanie w ruch ochotniczy każdego pokolenia naszych mieszkańców, od najmłodszych i najstarszych, bo to także nasze wspólne przesłanie. Dziękuję za współpracę Państwowej Straży Pożarnej na ręce panów komendantów. W dniu dzisiejszym życzę dobrego świętowania. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na pikniku za tydzień, na który już serdecznie zapraszam w troszkę luźniejszej atmosferze. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma was w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
1: Jak co roku w maju, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Floriana, waszego patrona, spotykamy się i jest to doskonała okazja, żeby podziękować wam za kolejny rok waszej służby, waszego oddania, waszego poświęcenia i tego, że my, samorządowcy, zawsze możemy na was liczyć. Wasza służba to nie tylko odpowiedzialność, to wybór drogi, gdzie potrzebna jest odwaga, wytrwałość i działanie tam, gdzie najczęściej inni, tak już jak już powiedział mój przedmówca, uciekają. I za to bardzo serdecznie wam dziękuję. Jednostki straży tu w powiecie włocławskim to nie tylko prężnie działające jednostki. To przede wszystkim ludzie otwarci, odpowiedzialni i ludzie, którzy tworzą niesamowity klimat. I za to, druhowie, chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować. Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin. Drogie druhny i druhowie, można by o was mówić wiele i te podziękowania mogłyby trwać bardzo długo, ale myślę, że najbardziej niech zostanie w waszych sercach te skromne słowo dziękuję od nas, od samorządowców, od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, od pana marszałka Piotra Całbeckiego, który również was bardzo serdecznie pozdrawia i mam nadzieję, że dalej przez kolejne lata będziecie służyć mieszkańcom naszego województwa.
2: Z całego serca wam dziękuję za to, że po raz kolejny mogę być w tym szczególnym dniu razem z wami. To dla mnie wielki honor i zaszczyt. Druhny i druhowie, my strażacy co 5 lat wędrujemy na Jasną Górę, by stanąć przed obliczem czarnej Madonny i podziękować jej za matczyną opiekę. Dziękuję dzisiaj wam wszystkim za to, że te pierwsze kroki skierowaliśmy tu, do tutejszej świątyni, by stanąć przed krzyżem i podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nad strażacką braci.

gością z powiatu włocławskiego. Teraz jesteśmy tu, stajemy przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który w sposób szczególny dbał o bezpieczeństwo. Myślę, że każda i każdy z was może być dumny, bo wszyscy wy tu obecni jesteście jego naśladowcami. To wy w sposób szczególny teraz dbacie o bezpieczeństwo każdej i każdego obywatela Rzeczypospolitej. Moi drodzy, uważnie słuchałem homilii księdza kapelana. On tak pięknie mówił o waszej strażackiej służbie. Mówił o miłości do ojczyzny, o wielkim waszym oddaniu i tym wszystkim, co robicie dla ludzi. Więc nie będę się powtarzał. Zresztą dołożył jeszcze wiele ciekawych i pięknych słów kolega prezes Mikołajczyk, i za które wam serdecznie dziękuję. I wierzę głęboko w to, druhny i druhowie, że żadne moje kolejne słowo nie jest w stanie zmienić nic w tej sprawie. Dlatego tu, z tego miejsca, pragnę wam podziękować. Podziękować za wszystko, co robicie dla drugiego człowieka. Za ratowanie mienia i życia drugiego człowieka. Za oddanie swojej ojczyźnie. Za miłość i miłość do ojczyzny i wielki patriotyzm. Dziękuję wam po prostu za to, że jesteście. Druhny i druhowie, nikt lepiej od was nie wykona powierzonych zadań. Najczęściej jest tak, że skąd ludzie uciekają, tam wy po prostu idziecie. I za to należą się wam najwyższe słowa uznania i cześć. To dobrze, że są takie majowe dni, kiedy gromadzimy się razem wraz z pocztami sztandarowymi, by w sposób szczególny uhonorować tych, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w danym roku. Zapewne w powiecie włocławskim oprócz złotych znaków związku i medali Chomicza wielu strażaków otrzyma medale różnego rodzaju i podziękowanie za swoją strażacką służbę. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że ja dobrze znam sytuację w ochotniczych strażach pożarnych i zdaję sobie sprawę, że zawsze pieniędzy jest za mało, bo chcielibyście mieć coraz lepszy i bardziej nowoczesny sprzęt. Doskonale to rozumiem i głęboko w to wierzę, że warto marzyć, bo marzenia często się spełniają. A te marzenia spełniają się dlatego, że my mamy wielu życzliwych ludzi. Skoro jest z nami pani marszałek, to na jej ręce chcę podziękować samorządowi województwa za pieniądze i opiekę nad nami, za to, że my, strażacy, możemy jeździć tak wspaniałym sprzętem. Dziękuję także panu staroście. Moi drodzy, trochę wam zazdroszczę, bo sam przecież jestem prezesem zarządu oddziału powiatowego i wiem, że tyle pieniędzy, co przekazuje na działalność ochotniczych straży pożarnych powiat włocławski, to chyba nie ma w całym województwie, a ośmielę się powiedzieć, że i w kraju jest niewielu. Ale stoją tu przecież wielce szanowni samorządowcy na czele z panem burmistrzem Kowala. Moi drodzy, szanowne panie, panowie, wójtowie, burmistrzowie, wasza obecność tu dzisiaj i nie tylko jest najlepszym dowodem, że wam zależy na rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Bo wasza obecność sprawia, że wszyscy strażacy czują waszą opiekę. I dlatego tu, z tego miejsca, w obecności wszystkich strażaków, z całego serca wam dziękuję. Ale słowa wdzięczności także, moi drodzy, skieruję do członków orkiestry. Drodzy orkiestranci, na czele z panem kapelmistrzem, wasza obecność sprawia, że nasza uroczystość nabiera pięknych barw. To wy sprawiacie, że my czujemy się bardziej dowartościowani i bardziej uhonorowani. A ponieważ wiem, że orkiestry w skali województwa i kraju przeżywają kryzys, bo jest ich coraz mniej, bo potrzeba na to wielkich pieniędzy, ale także oddania i swojego serca, to tym bardziej składam wam wielkie podziękowania i mówię, Bóg zapłać. Druhny i druhowie, wam jeszcze raz za wszystko dziękuję. Dziękuję nade wszystko za to piękne wypełnianie strażackiego zawołania. Bogu na chwałę
ludziom

0: na pożytek. Druhny i druhowie, wszystkim, nie tylko wam, życzę nade wszystko zdrowia i radości z każdego przeżytego dnia. A wam, druhny i druhowie, życzę nade wszystko tego, aby święty Florian, który jest naszym patronem, miał was zawsze w swojej opiece. Szczęść wam Boże wszystkim. Do zobaczenia za rok.
1: Chciałbym w imieniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Rafała Świechowicza, swoim własnym oraz wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej serdecznie wam podziękować. Podziękować wam za wsparcie, jakie otrzymujemy od was podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz podczas miejscowych zagrożeń. Chciałbym, aby ta współpraca nigdy nie zagasła. I życzę wam dobrego świętowania. Dziękuję.

0: dobrze.
1: Czasami nie wyjdzie.
2: Jednak takie wyczucie czasu.
3: Czasu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość.

0: Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
1: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
4: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiśleński w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi, także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać, zarówno

0: biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i, nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać, tym bardziej jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
1: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
0: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
2: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
2: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
1: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc. Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też. Tym lepsi. Ja też lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze to wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg nad Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100.

0: A ile mam lat? Nie wiem.
1: Zapomniałem.
0: Zapomniałem.
1: Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
0: Towarzystwo, atmosfera. I to jest,
1: Ta emocje.
0: Integracja. Tak. To jest
1: fajne. No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
2: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
3: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no, ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
0: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
1: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
2: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
2: A ile czasu pan biega?
4: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
2: Od kiedy?
4: 10 lat.
2: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
4: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
2: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
4: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychy jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
2: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
4: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
5: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
2: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
5: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
2: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
5: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
2: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
5: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
6: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
7: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
2: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
7: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no to by trzeba było jednak na

0: asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
0: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
0: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
0: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
2: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
2: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
2: No właśnie tak, wcześniej wspomniałem o warunkach. Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, więc hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
2: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
2: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
3: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
3: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
3: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
3: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
3: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
4: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
5: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli

0: i ósmoklasista czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
2: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem

0: No są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
1: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
0: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przybywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia, poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy, jak będzie po, jakie będą emocje po już.
2: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
3: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
4: Ale... Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
3: Tak, od próbnych było
4: o wiele
3: łatwiejsze. Na 100%.
1: A jakie było wypracowanie?
4: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
3: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
4: Ja wybrałem opowiadanie, odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
1: Czy był dzisiaj stres?
3: Nie, ja nie miałam.
4: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to
3: tak,
4: po prostu napisałem.
3: Straszny stres, ale teraz to nie.
1: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
3: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
4: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
3: Matematyka to słaby punkt.
4: Oj tak, ale... Angielski już myślę, że nawet do setki dobije, bo próbny było 98%.
5: Bardzo dobrze. Jedynym minusem tego był taki, że nie było tego Hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
1: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
5: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował, dopiero potem jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować, ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres mi już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży, zależy jak tam sobie pochodzi, nie niektórzy, ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie polnąć żadnych głupot.
1: Czyli był to łatwy egzamin?
5: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbne.
6: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
1: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
6: Nie.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
6: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
1: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
6: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
1: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
6: Też dobrze i też pewnie.
7: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
1: Czy był stres dzisiaj z rana?
7: Był, no był.
1: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
7: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
1: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
7: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej. Okay.
8: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
3: No, tak samo. Przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwe to było jakoś.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
8: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
3: 20 minut chyba.
8: No, 20 minut. Tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie. I aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
3: No, podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takiego... Zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, tak to na luzie.
1: Czyli nie było stresu od rana?
3: Nie było.
1: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
8: No matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki, wzory, łatwo do przypamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć z innych zadań. No.
3: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem, A matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
2: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminu, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla...

0: wrocławskich służb. Doszło do dwóch poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
1: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnik-Kowa. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. Cztery osoby zostały poszkodowane. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu drzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie drzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te dwa zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
0: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. Trzech kierowców było nietrzeźwych.
2: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. Dwa z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny drugiej w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
0: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
2: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
0: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
3: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridriksson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności. że mieli większą determinację przed tym meczem z Astalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
4: Anwil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12 w pewnym, 14 w pewnym momencie i nagle

0: Ale w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
1: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
2: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachl i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
1: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i z zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fredrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
2: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
3: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tym drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca, później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
2: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
4: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
2: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
4: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją,

0: inteligencją. Będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę dwóch transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu. No, szczególnie oczywiście witam seniorów przed włocławskimi senioraliami,
0: No
1: które
0: właśnie,
1: już wkrótce.
0: Jesteśmy tuż przed tym wydarzeniem, ale może najpierw od tego, jak to się stało, jak to się udało, że tak.

0: pięknie udało się zintegrować to środowisko włocławskich seniorów, bo jesteście naprawdę takim jednym chyba z barwniejszych środowisk i takim bardzo widocznym w mieście, gdzieś cały czas, nawet tu w naszej telewizji przecież mamy przyjemność informować o waszych inicjatywach, o imprezach z koszyczkiem, bez koszyczka, z własnym koszyczkiem. Te wszystkie grupy cały czas działają, cały czas coś robią. Jesteście dowodem na to, że wiek to tylko liczba, a tak naprawdę to, jacy jesteśmy, to chyba tak naprawdę w naszych głowach.
1: No właśnie, pani redaktor, może ja bym chciała tym, którzy nas tam hejtują, generalnie to hejtują, że Włocławek to jest miastem seniorów i wszystko dla seniorów. No chciałam zwrócić uwagę na to, że my po prostu korzystamy z możliwości, tak? Możliwości takie, jakie daje właśnie prezydent miasta Włocławka Krzysztof Kukucki poprzez budżet obywatelski, że Urząd Miasta i Rada Miasta poprzez swoje uchwały, czyli na przykład korzystamy z mikrograntów w ramach rewitalizacji i przypominam, że każdy mieszkaniec może z tego korzystać, bo to są środki do wzięcia przez grupę
0: A że wy
1: mieszkańców.
0: chcecie,
1: A my
0: potraficie i robicie
1: właśnie,
0: to
1: a my sięgamy
0: dobrze,
1: po
0: no
1: te
0: to.
1: środki właśnie.
0: Ale są zarzuty, że
1: No są
0: tak.
1: zarzuty, bo przecież prowadzę Facebooka i korzystam z mediów społecznościowych, że często widzę, no i znowu seniorzy, tak? Tylko że my to, co robimy, to robimy z własnej inicjatywy i polecam, żeby mieszkańcy też się organizowali. Przecież są imprezy organizowane, no niedawna majówka, tak? No były imprezy otwarte dla wszystkich. My jako seniorzy też korzystamy przecież z tych imprez, uroczystości, różnych przedsięwzięć, które organizuje Urząd Miasta.
0: Czyli
1: Oczywiście
0: wy
1: to
0: powinniście być wzorem dla innych,
1: tak,
0: jak to
1: tylko że
0: robić, niż.
1: proszę wziąć pod uwagę, że my jako Rada Trzeciej Kadencji, no we wrześniu będzie 2 lata i zachęcam wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby zajrzeli na stronę Urzędu Miasta, gdzie opublikowałam sprawozdanie z naszej wcześniejszej półtorarocznej działalności. Ile przedsięwzięć zostało zorganizowanych z środków z budżetu generalnie miasta, bo tak jak mówię, z rewitalizacji i z budżetu obywatelskiego. Oczywiście to nie byłoby możliwe bez wsparcia jednostek kultury, tak? No, już w tym miejscu dziękuję Centrum Kultury Browarbe, które organizuje w zasadzie pod naszą, że tak powiem,
0: Chociażby te senioralia, których tutaj
1: tak, te
0: zaproszenie
1: senioralia,
0: właśnie
1: no to bez takiego
0: mam w
1: wsparcia i
0: ręku.
1: zaplecza organizacyjnego my jako Rada byśmy nie mogli tego zrobić, tak? Tak samo jeśli chodzi o przedsięwzięcia realizowane w ramach rewitalizacji, no to przecież wsparciem jest dla nas właśnie Wydział Rewitalizacji, gdzie
0: Dziękuję
1: możemy
0: bardzo,
1: to
0: ale używa
1: wszystko.
0: pani właśnie tego słowa, które jakby zwraca uwagę na to, że to jest wsparcie, ale tak
1: Tak,
0: naprawdę wszystko
1: oczywiście.
0: zależy
1: No
0: od was. To
1: my
0: wy
1: możemy
0: jesteście
1: mieć pomysł, my
0: inicjatorami.
1: możemy złożyć projekt, ale przecież de facto fizycznie my tego nie wykonamy, tak? My możemy tylko opierać się na instytucjach kultury czy na instytucjach związanych z Urzędem Miasta i korzystać z tych środków.
0: Zanim przejdziemy do zaproszenia na senioralia i do omówienia tego programu bogatego, tych wydarzeń, to jeszcze chciałam zapytać, bo wspomniała pani o tym, że ta kadencja, że sprawozdania. Czy udaje wam się chyba to, co w mojej ocenie, kiedy tak patrzę na wszystko, co się dzieje w naszym mieście, zresztą nie tylko w naszym mieście, ale w ogóle, zachęcać nowych jakby uczestników, nowych ludzi, którzy do tej pory jakby nie uważali za konieczne wychodzenie z domu, do tego, żeby brać udział w tych wydarzeniach, bo
1: No,
0: chyba to jest taką miarą też sukcesu,
1: nie,
0: prawda?
1: no, miarą tego sukcesu jest to, że powiem szczerze, że w tym roku to po prostu przerosło nasze oczekiwania, tak? Bo wzrosła liczba osób, jednostek, czy no, organizacyjnych seniorów, czyli klubów, stowarzyszeń i tak dalej, związanych z zrzeszających seniorów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w tych senioraliach. Dodatkowo też zwracają się osoby właśnie niezrzeszone, tylko że to wszystko ma ramy takie dotyczące ilości osób, które mogą uczestniczyć, tak? Jeśli są przedsięwzięcia biletowane. Chciałabym powiedzieć, że my na co dzień współpracujemy z 18 jednostkami zrzeszającymi seniorów. To jest, proszę Państwa, 2000 w tej chwili seniorów.
0: No to
1: To
0: jest
1: są
0: już.
1: 3 uniwersytety.

0: które zrzeszają ponad 1200 osób. To jest 7 klubów seniora. To są dwa zespoły, które zespół, mam na myśli to, że to jest zespół jako zespół i jednocześnie jako jednostka organizacyjna. No i jeszcze dodatkowo na przykład współpracujemy też z sekcją emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, która zrzesza też emerytów. Zwrócili się do nas z prośbą, czy mogliby właśnie być we współpracy z nami. I od samego początku kadencji współpracujemy, więc jeśli chodzi właśnie o tych seniorów niezrzeszonych, to muszę się wytłumaczyć, bo poprzednio, jak byłam tutaj na wywiadzie w telewizji Kujawy, to powiedziałam, że będę się starała, żeby w ramach seniorali było dużo imprez dla wszystkich.
1: Otwartych,
0: no i właśnie, tak. No i właśnie niestety względy bezpieczeństwa, przepisy dotyczące imprez masowych okazały się bezlitosne, tak? Związane to jest z tym właśnie, że jak mamy pierwszy dzień, już zacznę właśnie o tych senioraliach, jeśli mamy pierwszy
1: Powiedzmy
0: dzień...
1: Powiedzmy tylko, że rozpoczynają się one 12 maja,
0: 12, tak.
1: O godzinie 10, wtedy właśnie prezydent
0: wręczy
1: seniorom
0: klucze. No to spotykamy się właśnie w tym roku wyjątkowo na Starym Mieście. Tak, przy kościele, na tym placu, przy kościele świętego Jana, gdzie właśnie była majówka, prawda, gdzie wszyscy mogli uczestniczyć i seniorzy też uczestniczyli i w pochodzie z flagą i we wszystkich tych uroczystościach czynnie uczestniczyli, tak jak wszyscy mieszkańcy Włocławka. Będzie o 10:00, jest oczywiście przekazanie kluczy przez pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego i potem jest barwny przemarsz, tak? No krótki w tym roku ze względu na to,
1: remonty.
0: Że 3 maja jest w remoncie, no ale na przyszły rok pewnie będzie już piękniej
1: i będzie
0: to możliwe,
1: takim,
0: więc uważamy, że to nic drożnego i ten przemarsz będzie do Centrum Kultury Browar B na Łęckiej, tak? No i tam będą występy, no i właśnie.
1: Te prezentacje tych artystycznych zespołów senioralnych,
0: no i
1: tak?
0: Proszę Państwa, wyszło tak, że występujących zespołów jest 17. To jest 200 osób.
1: No,
0: oni
1: masa.
0: Muszą dostać miejsca siedzące, no bo jak będą stali? A sala widowiskowa, w której to się będzie odbywała, to jest, no licząc, niewiele ponad 400 miejsc. No i teraz jak odejmiemy te 200, tak? No jak odejmiemy, załóżmy nawet jeden rząd dla gości zaproszonych, no bo chcemy się pochwalić, prawda, działalnością tych, ja rozumiem, że to jest święto
1: zostaje
0: seniorów, no ale chcemy się też pochwalić, prawda, że kluby, stowarzyszenia, uniwersytety działają tą działalnością
1: czyli
0: artystyczną.
1: Czyli biletów już na
0: no
1: ten...
0: i właśnie. I tu jest naprawdę, przepraszam tych seniorów, którym poprzednio mówiłam, że
1: to
0: będą
1: wszystko.
0: Imprezy otwarte, ale względy bezpieczeństwa BHP, Państwo wiecie, przy imprezach masowych one muszą być zachowane. Daj Boże, że się nic nie stanie, ale gdyby jakiegoś pożaru, jakiejś, no nie wiem, katastrofy budowlanej,
1: nie
0: co mieliśmy,
1: o tym, żeby
0: tak?
1: Przenieść to w plener, bo to
0: tak,
1: by...
0: Tak, życie samo pisze scenariusze. Już w tej chwili wiem, że na pewno nie podejmiemy się takiego działania w przyszłym roku, żeby to zrobić tak, ten pierwszy dzień, ale... Jest jeszcze potańcówka.
1: Ta potańcówka, gdzie
0: jest,
1: ona o
0: będzie
1: 18.
0: na dziedzińcu. Mam nadzieję, że
1: czyli
0: pogoda nam dopisze.
1: Limitów może nie być, tak?
0: Wejściówki są, bo też byśmy chcieli wiedzieć.
1: Czyli tak, można je odbierać, to
0: będzie można je odebrać, nawet jeśli będą jeszcze dostępne, to przed samą tą potańcówką, tak? To będzie potańcówka na dziedzińcu. No i ten pierwszy dzień jest naprawdę katastrofalny, dla mnie bardzo stresujący, no ale... Liczby nie kłamią, tak? Bo tak jak policzyłam, no to i tak jak tu powiedziałam pani redaktor, 400 miejsc, odjąć 200, odjąć właśnie nawet dwa rzędy, no bo jeszcze jest rada, jeszcze jest starosta to, no to już odejmujemy 250, czyli tak naprawdę 150 zostało mi na 1700 osób do rozdziału.
1: No
0: jestem z wykształcenia inżynierem, w związku z tym
1: policzyłam
0: matematycznie, mam całą dokumentację, równanie z jedną niewiadomą
1: i
0: przykro mi, ale niektórzy
1: jesteśmy...
0: tylko dostali po 2, po 6 wejściówek, właśnie pomijając zespoły.

0: które muszą mieć miejsca siedzące, tak?
1: Żyjemy w takim dosyć nieprzewidywalnym klimacie. Nigdy nie wiemy, kiedy będzie ciepło, kiedy zimno. Ostatnio,
0: no i to
1: tak,
0: właśnie nas jak gdyby obligowało i skłaniało, żeby to zrobić w taki ten pierwszy dzień, w takiej postaci, jak jest. No ale myślę, że seniorzy to zrozumieją, naprawdę, bo w pierwszy dzień i w kolejne dni, to proszę wziąć pod uwagę to, ja będę mówiła o tych kolejnych dniach, że to nie zawsze ten sam senior musi być na 6 przedsięwzięciach, bo proszę Państwa, w ciągu 3 dni to jest aż 6 przedsięwzięć, tak? To nie jest powiedziane, że ktoś dostanie wejściówkę na występy, że ta sama osoba dostanie na potańcówkę w pierwszy dzień, tak? Nie musi tak być, prawda? Więc 6 przedsięwzięć razy 400, tak? To jest matematyka 2400, tak? Czyli jest to impreza naprawdę do ogarnięcia dla seniorów. I przejdę do drugiego dnia.
1: W drugim dniu też
0: mamy
1: dwie
0: w trakcie pierwszych wrocławskich targów dla seniorów biletowane.
1: Wrocławskie targi wyrobów i usług dla seniorów. Tak. To
0: zgłosiło się ponad 30 przedsiębiorstw, instytucji, stowarzyszeń, sklepów, organizacji.
1: Prezentować swoją ofertę, tak?
0: Tak, będą przedstawiali swoją ofertę. Ci, którzy uczestniczą w senioraliach międzynarodowych w Krakowie, w których ja też kilkakrotnie byłam, to wiedzą, na czym polega. To będą stoiska, po to nam właśnie jest potrzebna ta sala widowiskowa, bo nie znamy, jaka będzie pogoda. I tam będą stoiska, tak jak pani redaktor albo wszyscy nawet pamiętacie, był festiwal fajansu, tak? Były stoiska, każdy mógł przyjść, wyjść. I tu zachęcam, naprawdę od 10 do 15 nie jest biletowane,
1: dużo,
0: każdy
1: więc
0: może przyjść. I zachęcam właśnie tych seniorów, którzy są w domu, czy sami, czy mają wnuki, wiem, że to jest szkoła w międzyczasie, mają dzieci, ale autobusy przecież przy samym browarze mają przystanek, tak? Więc można sobie sprawdzić. Wiadomo, bo jeżdżę piątką, piątka na 100% staje, przy browarze jest przystanek, 14, czyli można wsiąść w obojętnie jakiej dzielnicy i dojechać do browaru i skorzystać z tej możliwości, bo będzie można naprawdę jest bardzo atrakcyjna oferta, bo będzie można skorzystać z informacji, które są ogólnie niedostępne i kłopotliwe dla seniorów, tak? Chodzi o uzdrowiska. Chodzi o wyrobienie różnego rodzaju kart, które umożliwiają zniżki.
1: Tu też praktyczne porady.
0: Tak, będzie. Tak, będzie można dokonać różnych pomiarów, czy związanych właśnie ze zdrowiem, czy też innego typu informacje. Ta oferta jest bardzo bogata, bo i sklepy zielarskie, i rehabilitacja, i badanie słuchu, i tak jak mówiłam, i z urzędu wyrobienie sobie na przykład
1: karty. Tak?
0: Tak, czy z Narodowego Funduszu Zdrowia, Europejskiej Karty, tak? Czy informacja, jak skorzystać z sanatorium, krok po kroku. Tych informacji będzie można.
1: Ale
0: multum.
1: Równolegle też będą spotkania. Spotkanie z Jackiem Łapińskim, tak, który wygłosi prelekcję pod tytułem "Z uśmiechem ci do twarzy dobry humor, to lepsze życie". Brzmi fajnie.
0: Tak. No ten pan napisał kilka książek właśnie takich, mogłabym powiedzieć, nawet typowo dla seniorów.
1: Który udowadnia, on już że miał, wszystko mamy w głowie, prawda?
0: Tak,
1: że to
0: miał już
1: będziemy
0: takie spotkanie, wiem, że w Stowarzyszeniu Wrocławski Uniwersytet Seniora i z tego to powodu go zaprosiłam, bo podobno było fantastycznie i na pewno wiem, że będzie fantastycznie, ale sala główna jest zajęta przez targi. W związku z tym to może się tylko odbyć w sali kameralnej, która mieści niestety tylko 80 osób.
1: No właśnie.
0: I to drugie spotkanie.
1: Iwona Mazurkiewicz Makosz i Gerard Makosz. Tak. Senatorium Miłości, portal Emeryci, nie Emeryci.
0: No właśnie. I oni też się właśnie podzielą informacją związaną z tym, że PESEL nie może ograniczać, tak, że można podróżować, można się udzielać, można znaleźć miłość. I to też jest w tej samej sali, tak? W tej samej sali właśnie, co to pierwsze spotkanie.

0: spotkanie i też tylko niestety 80 osób. Nic na to nie poradzimy. To tak jak mówię, no, nie myli się ten, kto nic nie robi. I my za każdym razem wyciągamy jakieś wnioski, bo z poprzednich seniorali też nam wyszły pewne wnioski, tak? I nasunęły się. I stąd ten pomysł na przykład właśnie o tych targach, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy tylko w tej przestrzeni wolnej przed salą widowiskową. Było tłoczno, były ograniczenia, możliwość było tylko, żeby góra 5-7 tych firm się wystawiło, no bo względy, tak jak mówię, organizacyjne, bo przecież seniorzy wchodzą, wychodzą, mają ograniczenia ruchowe i stąd właśnie się narodził ten pomysł, żeby
1: Żeby
0: to
1: to było
0: zorganizować,
1: dłużej.
0: ale to logistycznie też nie jest łatwe dla browaru, za co
1: No,
0: im bardzo dziękuję, bo muszą, proszę Państwa, w pierwszy dzień po występach
1: wszystko
0: usprzątnąć
1: sprzątnąć,
0: całą
1: przygotować
0: salę i
1: całą salę.
0: przygotować na rano, na 10, żeby stanowiska były. Także naprawdę logistycznie, proszę, proszę zrozumieć, że my naprawdę chcemy jak najwięcej,
1: Jak najlepiej, jak dla
0: jak
1: największej
0: najlepiej,
1: liczby osób.
0: a to, że może nie zawsze w
1: No
0: odczycie
1: ale
0: takim publicznym wyjdzie, no to przepraszam,
1: na pewno
0: przepraszam.
1: 14 maja myślę, że może dużo osób skorzystać, bo dużo jest też czasu na to, żeby z tego skorzystać. Między 15 a 20 dyskoteka starszego małolata z DJ Wiką. Kto zna DJ Wikę, wie,
0: Tak,
1: że jest to
0: która jest,
1: absolutnie
0: przypominam, rocznik
1: fenomenalna
0: 38,
1: postać.
0: bo
1: Najstarsza
0: sprawdziłam, bo
1: DJ-ka
0: tak.
1: chyba, nie wiem, na świecie.
0: Tak, i cieszymy się, że bardzo, że przyjęła nasze zaproszenie. Jest osobą bardzo kontaktową, bo też znamy ją, część osób zna z tych seniorali w Krakowie, więc jest naprawdę bardzo osobą kontaktową, bezpośrednią. No i też mamy tam wejściówki, tak? No ale tak jak mówię, to jest kolejna grupa 400 osób, które może skorzystać z tych wejściówek, tak? I też będę się starała, żeby kilkanaście, czy może nawet i 20, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo na okrągło jeszcze niektóre kluby, stowarzyszenia oddają te wejściówki, bo komuś tam nie pasuje, bo wyjazd, bo
1: No
0: choroba.
1: właśnie, może to
0: Państwo
1: powiedzmy
0: wiecie
1: też,
0: właśnie.
1: że proszę te
0: Tak,
1: wejściówki rzeczywiście
0: ja to na pewno
1: wykorzystać,
0: tak.
1: tak?
0: Chodzi o te dwa wydarzenia, czyli wydarzenie Potańcówka pod chmurką, bo tak nazwaliśmy to, tak? I dyskoteka Małolata
1: 12 i
0: 14.
1: 14
0: 12
1: maja.
0: godzina 18:21 dziedziniec
1: I
0: i
1: 14, 15,
0: 14
1: 20 prowadzę.
0: godzina 15:20,
1: 20.
0: tak? I widzimy się, bawimy się, nie stresujmy się. Ja dziękuję seniorom za dotychczasową współpracę, bo oni są naprawdę wspaniali, wszyscy wspierają. Wszystkie imprezy, które organizowaliśmy w ramach mikrograntu właśnie rewitalizacji, to były imprezy otwarte. Też mnie ostrzegano i widziano jak gdyby minusy, że nie, no bo może będzie tłoczno, może to, ale daliśmy radę i każdy mógł przyjść. Było naprawdę zawsze bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie, zawsze jest kawa, herbata, zawsze jest coś słodkiego i chętnie zawsze widzimy seniorów i cieszymy się z tej współpracy, bo naprawdę są wspaniali. I oczywiście na te wszystkie spotkania, które organizujemy, zapraszamy właśnie też tych seniorów niezrzeszonych, bo oni mogą w ramach tych mikrograntów, bo one są właśnie też dla wszystkich obywateli, mieszkańców Włocławka, mogą skorzystać. I my takie możliwości dajemy.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, że właśnie wszystkim tu Państwu, że właśnie dzięki Pani Marii Państwo też będą mogli te relacje śledzić w telewizji Kujawy po południu, w naszych programach popołudniowych, każdego dnia, w którym to się będzie odbywało. No i to też jest właśnie inicjatywa Pani Marii z myślą o tych, którzy nie będą mogli
0: No
1: bezpośrednio w tym
0: właśnie,
1: wszystkim być.
0: właśnie.
1: To
0: Ja
1: jest
0: zawsze
1: bardzo ważne,
0: podkreślam,
1: myślę, że.
0: to też takie doświadczenie, tak, że wiele osób mówi, nie, że no nie jest mobilne, jeśli chodzi o internetowo, czy ma tam pewne ograniczenia, ale naprawdę bardzo dużo osób, zupełnie mi obcych, mówi, że ogląda Puls Miasta, ogląda studio i dziękują, i ja tutaj właśnie w ich imieniu bardzo dziękuję Telewizji Kujawy za to, że jest taka możliwość obejrzenia, nawet jeśli jest osoba z ograniczeniem ruchowym i nie wychodzi z domu, to może obejrzeć chociaż, tak? Właśnie.

0: Ja
1: relacja.
0: podkreślam, że jest to też no, w dużej mierze zasługa właśnie pani Marii, że no, taka inicjatywa jest,
1: ale jest otwartość, jest chęć współpracy. Tak. Właśnie, to jest ważne, że jest chęć współpracy, prawda? Tak. I dlatego zapraszam właśnie na ten drugi dzień, żeby na te targi przyjść seniorów, którzy mówią, no nie, ja nie wychodzę, ja nie jestem zainteresowana. Proszę też właśnie młode osoby, które może nie mają takiej pracy, że muszą być w pracy od tej 8 do 15 czy dłużej, żeby może zadbali o swoje babcie, o swoich dziadków i może podwieźli ich nawet samochodem, a oni potem wrócą nawet autobusem, czy też zadzwonią do was. Zwracam się też do młodych wnuków, którzy akurat może skończą wcześniej lekcje i może zróbmy taką inicjatywę, że właśnie, o, to będzie takie międzypokoleniowe spotkanie, prawda? Bo, tak. Bo coś dobrego. Oni oddadzą ten swój wolny czas, a seniorzy skorzystają właśnie. Także naprawdę bardzo proszę.
0: Wszystkich serdecznie zapraszamy. Senioralia 12-14 maja. Dziękuję serdecznie.
1: Ja też dziękuję bardzo i oczywiście widzimy się w ciągu tych 3 dni.
0: Zapraszamy. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
0: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji.

0: za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu, za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
2: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiśleński w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, piękne tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: Jak to wygląda pod względem finału? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że

0: mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
0: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe, i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
0: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
2: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
1: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też. Ja też lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnać Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
6: Tak, emocje. Tak.
5: To jest.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, nie uprawiają sportu, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny, te czasy są dziwne, dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także
5: i duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
6: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
1: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
7: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
1: A ile czasu pan biega?
7: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
1: Od kiedy?
7: 10 lat.
1: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
7: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych.

0: przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć i się już uśmiechamy do siebie.
1: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
0: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
1: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zadowolone właśnie, albo w ogóle nie biegają, nie uprawiają sportu?
0: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
2: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
1: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
2: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
2: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
2: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
3: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
4: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
4: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
4: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też dwóch synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
4: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
5: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
5: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
5: No właśnie tak, wcześniej wspomniałem o warunkach. Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
5: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi.

0: robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest

0: jest, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
1: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
2: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
1: Bardzo zadowolony, jak na tą trasę, super.
2: No właśnie, przejdźmy do samej trasy, czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
1: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
2: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
1: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
2: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
1: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
4: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
3: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
5: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
6: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
5: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia, poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy jakie będą emocje po już.
3: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
7: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
8: Ale... Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
7: Tak, od próbnych było o wiele łatwiejsze. Na 100%.
6: A jakie było wypracowanie?
8: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
7: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
8: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
6: Czy był dzisiaj stres?
7: Nie, ja nie miałam.
8: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to
7: tak,
8: po prostu napisałem.
7: Straszny stres, ale teraz to nie.
6: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
7: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
8: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
7: Matematyka to słaby punkt.
8: Oj tak, ale... Angielski już myślę, że nawet do setki dobije, bo próbny było 98%.
9: Bardzo dobrze. Jedyny minusem tego był taki, że nie było tego hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur.

0: I myślę, że będzie tak około 70%.
1: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
0: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował. Dopiero potem, jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować. Ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres mi już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży. Zależy, jak tam sobie pochodzi niektórzy. Ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie palnąć żadnych głupot.
1: Czyli był to łatwy egzamin?
0: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbny.
2: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
1: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
2: Nie.
1: A jak wyglądały Twoje przygotowania do egzaminów?
2: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
1: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
2: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
1: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
2: Też dobrze i też pewnie.
3: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
1: Czy był stres dzisiaj z rana?
3: Był. No, był.
1: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
3: Znaczy, bardziej tu powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
1: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
3: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej.
4: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
5: No, tak samo, przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwo to było jakoś.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
4: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
5: 20 minut chyba.
4: No, 20 minut, tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie i aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
5: Podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takie zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, tak to na luzie.
1: Czyli nie było stresu od rana?
5: Nie.
4: Nie było.
1: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
4: No, matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki. Wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć z innych zadań. No.
5: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem, a matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
6: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla wrocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
7: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kluczowy na odcinku Smolnik-Kowal. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, w którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje.

0: sytuacji, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te dwa zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
1: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. Trzech kierowców było nietrzeźwych.
2: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. Dwa z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny drugiej w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
1: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
2: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
3: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
4: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
3: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników, no trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
1: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
3: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i z zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fridrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
1: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
5: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tej drugiej edycji, jest

0: to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca. Później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
1: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
2: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga, czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono pięć wniosków i te pięć wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
1: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
2: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę dwóch transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz,

Jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Wielki to honor i zaszczyt móc witać Was wszystkich na powiatowych obchodach Święta Strażaka w Kowalu, rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego. To wielki honor i zaszczyt, ale też i satysfakcja, także i z tego, że wszyscy tutaj zebrani żyjemy w tym wyjątkowym miejscu, na tym wyjątkowym kawałku Polski, gdzie urodziło się dwóch tak znamienitych władców, jak król Kazimierz Wielki i jego ojciec, król Władysław Łokietek. Szanowni, Kowal to małe miasteczko, pod względem obszaru czwarta najmniejsza gmina samorządowa w całej Polsce. Staramy się zwracać na siebie uwagę poprzez ład, porządek, zieleń w przestrzeni publicznej, ale także jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co udało nam się zrobić wspólnymi siłami, a czego tutaj nie widać. Mamy najlepiej rozbudowaną w całym województwie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć światłowodową, mamy w 100% miasteczko oświetlone światłem LED-owym, ale także mamy dobre drogi, bowiem 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum miasta brukiem klinkierowym. To jest oczywiście powód do dumy i chwały, ale przecież miasteczko to nie tylko to, co materialne, to przede wszystkim ludzie. I tutaj chcę bardzo mocno to powiedzieć, że strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na druha prezydenta,

0: Esa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny. Chciałbym wyrazić z tego miejsca raz jeszcze swój dla was, druhny i druhowie, wielki szacunek, a i przy okazji też i pięknie podziękować wspaniale, tak pięknie grającej orkiestrze naszej straży. Myślę, że mam tutaj prawo taką ocenę, taki pogląd wyrazić. Życząc wszystkim przemiłych godzin spędzonych w Kowalu, składając już teraz gratulacje wszystkim odznaczonym.
1: Spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka. Wyjątkową okazję, która pozwala nam zatrzymać się na chwilę i docenić trud, poświęcenie oraz odwagę wszystkich tych, którzy każdego dnia służą drugiemu człowiekowi. Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność. Jako prezes Zarządu Powiatowego pragnę dziś wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczych Straży Pożarnej, jak i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnej w naszym powiecie. Wasza praca, zaangażowanie i profesjonalizm są fundamentem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję wam również, jak i waszym rodzicom, za cierpliwość, wsparcie i zrozumienie. Bez was taka służba byłaby znacznie trudniejsza. Dzisiejsze święto to także moment refleksji nad tym, jak ważna jest ciągła gotowość oraz współpraca między wszystkimi jednostkami. Wspólnie tworzymy system, który skutecznie odpowiada na zagrożenie i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Życzę wam wszystkim bezpiecznej służby, satysfakcji spełnionej misji oraz wielu powodów do dumy. Niech święty Florian ma was zawsze w swojej opiece.
2: Jestem niezmiernie rad i bardzo szczęśliwy, że jako starosta wrocławski kolejny rok z rzędu mogę uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu. Niezwykłą dumą rozpiera moje serce, jak patrzę na sztandary, na was, w dniu waszego święta. Ale jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji. Za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu, za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie. Za to chylę przed wami wszystkimi czoło. Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, panu burmistrzowi za organizację dzisiejszego święta. Dziękuję za wszelkie inicjatywy zarządowi podejmowane na co dzień, za integrowanie i wprowadzanie w ruch ochotniczy każdego pokolenia naszych mieszkańców, od najmłodszych i najstarszych, bo to także nasze wspólne przesłanie. Dziękuję za współpracę Państwowej Straży Pożarnej na ręce panów komendantów. W dniu dzisiejszym życzę dobrego świętowania, Mam nadzieję,

0: że wszyscy spotkamy się na pikniku za tydzień, na który już serdecznie zapraszam w troszkę luźniejszej atmosferze. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma was w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
1: Jak co roku w maju, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Floriana, waszego patrona, spotykamy się i jest to doskonała okazja, żeby podziękować wam za kolejny rok waszej służby, waszego oddania, waszego poświęcenia i tego, że my samorządowcy zawsze możemy na was liczyć. Wasza służba to nie tylko odpowiedzialność, to wybór drogi, gdzie potrzebna jest odwaga, wytrwałość i działanie tam, gdzie najczęściej inni, tak już jak już powiedział mój przedmówca, uciekają. I za to bardzo serdecznie wam dziękuję. Jednostki straży tu w powiecie włocławskim to nie tylko prężnie działające jednostki. To przede wszystkim ludzie otwarci, odpowiedzialni i ludzie, którzy tworzą niesamowity klimat. I za to, druhowie, chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować. Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin. Drogie druhny i druhowie, można by o was mówić wiele i te podziękowania mogłyby trwać bardzo długo, ale myślę, że najbardziej niech zostanie w waszych sercach te skromne słowo dziękuję od nas, od samorządowców, od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, od pana marszałka Piotra Całbeckiego, który również was bardzo serdecznie pozdrawia i mam nadzieję, że dalej przez kolejne lata będziecie służyć mieszkańcom naszego województwa.
2: Z całego serca wam dziękuję za to, że po raz kolejny mogę być w tym szczególnym dniu razem z wami. To dla mnie wielki honor i zaszczyt. Druhny i druhowie, my strażacy co 5 lat wędrujemy na Jasną Górę, by stanąć przed obliczem czarnej Madonny i podziękować jej za matczyną opiekę. Dziękuję dzisiaj wam wszystkim za to, że te pierwsze kroki skierowaliśmy tu, do tutejszej świątyni, by stanąć przed krzyżem i podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nad strażacką bracią z powiatu włocławskiego. Teraz jesteśmy tu, stajemy przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który w sposób szczególny dbał o bezpieczeństwo. Myślę, że każda i każdy z was może być dumny, bo wszyscy wy tu obecni jesteście jego naśladowcami. To wy w sposób szczególny teraz dbacie o bezpieczeństwo każdej i każdego obywatela Rzeczypospolitej. Moi drodzy, uważnie słuchałem homilii księdza kapelana. On tak pięknie mówił o waszej strażackiej służbie. Mówił o miłości do ojczyzny, o wielkim waszym oddaniu i tym wszystkim, co robicie dla ludzi. Więc nie będę się powtarzał. Zresztą dołożył jeszcze wiele ciekawych i pięknych słów kolega prezes Mikołajczyk, i za które wam serdecznie dziękuję i wierzę głęboko w to, druhny i druhowie, że żadne moje kolejne słowo nie jest w stanie zmienić nic w tej sprawie. Dlatego tu, z tego miejsca, pragnę wam podziękować. Podziękować za wszystko, co robicie dla drugiego człowieka. za

0: ratowanie mienia i życia drugiego człowieka, za oddanie swojej ojczyźnie, za miłość i miłość do ojczyzny i wielki patriotyzm. Dziękuję wam po prostu za to, że jesteście. Druhny i druhowie, nikt lepiej od was nie wykona powierzonych zadań. Najczęściej jest tak, że skąd ludzie uciekają, tam wy po prostu idziecie. I za to należą się wam najwyższe słowa uznania i cześć. To dobrze, że są takie majowe dni, kiedy gromadzimy się razem wraz z pocztami sztandarowymi, by w sposób szczególny uhonorować tych, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w danym roku. Zapewne w powiecie włocławskim oprócz złotych znaków związku i medali Chomicza wielu strażaków otrzyma medale różnego rodzaju i podziękowanie za swoją strażacką służbę. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że ja dobrze znam sytuację w ochotniczych strażach pożarnych i zdaję sobie sprawę, że zawsze pieniędzy jest za mało, bo chcielibyście mieć coraz lepszy i bardziej nowoczesny sprzęt. Doskonale to rozumiem i głęboko w to wierzę, że warto marzyć, bo marzenia często się spełniają. A te marzenia spełniają się dlatego, że my mamy wielu życzliwych ludzi. Skoro jest z nami pani marszałek, to na jej ręce chcę podziękować samorządowi województwa za pieniądze i opiekę nad nami, za to, że my, strażacy, możemy jeździć tak wspaniałym sprzętem. Dziękuję także panu staroście. Moi drodzy, trochę wam zazdroszczę, bo sam przecież jestem prezesem zarządu oddziału powiatowego i wiem, że tyle pieniędzy, co przekazuje na działalność ochotniczych straży pożarnych powiat włocławski, to chyba nie ma w całym województwie, a ośmielę się powiedzieć, że i w kraju jest niewielu. Ale stoją tu przecież wielce szanowni samorządowcy na czele z panem burmistrzem Kowala. Moi drodzy, szanowne panie, panowie, wójtowie, burmistrzowie, wasza obecność tu dzisiaj i nie tylko jest najlepszym dowodem, że wam zależy na rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Bo wasza obecność sprawia, że wszyscy strażacy czują waszą opiekę. I dlatego tu, z tego miejsca, w obecności wszystkich strażaków, z całego serca wam dziękuję. Ale słowa wdzięczności także, moi drodzy, skieruję do członków orkiestry. Drodzy orkiestranci, na czele z panem kapelmistrzem, wasza obecność sprawia, że nasza uroczystość nabiera pięknych barw. To wy sprawiacie, że my czujemy się bardziej dowartościowani i bardziej uhonorowani. A ponieważ wiem, że orkiestry w skali województwa i kraju przeżywają kryzys, bo jest ich coraz mniej, bo potrzeba na to wielkich pieniędzy, ale także oddania i swojego serca, to tym bardziej składam wam wielkie podziękowania i mówię, Bóg zapłać. Druhny, druhowie, wam jeszcze raz za wszystko dziękuję. Dziękuję nade wszystko za to piękne wypełnianie strażackiego zawołania. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Druhny i druhowie, wszystkim, nie tylko wam, życzę nade wszystko zdrowia i radości z każdego przeżytego dnia. A wam, druhny i druhowie, życzę nade wszystko tego, aby święty Florian, który jest naszym patronem, miał was zawsze w swojej opiece. Szczęść wam Boże wszystkim. Do zobaczenia za rok.
1: Chciałbym w imieniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Rafała Świechowicza, swoim własnym oraz wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej serdecznie wam podziękować. Podziękować wam za wsparcie, jakie otrzymujemy od was podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz podczas miejscowych zagrożeń. Chciałbym, aby ta współpraca nigdy nie zagasła. I życzę wam dobrego świętowania. Dziękuję.

0: Czasami nie wyjdzie.
1: Jednak takie wyczucie czasu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową

0: narodową tożsamość. Patrząc tutaj na ducha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
1: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
1: Starosta wocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
4: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonać.

0: wykonywać zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i, nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać, tym bardziej jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
1: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
0: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
2: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
2: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
1: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
3: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
4: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
3: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
4: Tak.
3: Jak wyglądają twoje treningi?
4: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
3: A ile już biegasz?
4: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
3: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
5: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
6: Tradycja, biegamy cały czas.
7: Ja też. Tym lepsi. Ja też lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze to wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg na Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
3: A ile panowie już biegacie?
5: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
6: Ja zacząłem po 50, skończę po 100.

0: A ile mam lat? Nie wiem.
1: Zapomniałem.
0: Zapomniałem.
1: Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
0: Towarzystwo, atmosfera. I to jest,
1: ta emocje.
0: Integracja. Tak. To jest
1: fajne. No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
2: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
3: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no, ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
0: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
1: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
2: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
2: A ile czasu pan biega?
4: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
2: Od kiedy?
4: 10 lat.
2: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
4: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
2: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
4: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychy jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
2: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zadowolone właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
4: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
5: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
2: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
5: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
2: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
5: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
2: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
5: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
6: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
7: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
2: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
7: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że No to

0: by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni, jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
0: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
0: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą

0: 11 rok jak biegam. Już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
2: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
2: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
2: No właśnie tak, wcześniej wspomniałem o warunkach. Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
2: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
2: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
3: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
3: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
3: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
3: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
3: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
4: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
5: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
4: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
6: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
7: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
6: Generalnie

0: Bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami. U nas zawsze przybywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami. Mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia. Poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy, jak będzie po, jakie będą emocje po już.
1: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
2: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
3: Ale... Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
2: Tak, od próbnych było
3: o wiele
2: łatwiejsze. Na 100%.
4: A jakie było wypracowanie?
3: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
2: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
3: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
4: Czy był dzisiaj stres?
2: Nie, ja nie miałam.
3: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to tak, po prostu napisałem.
2: Tak, straszny stres, ale teraz to nie.
4: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
2: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
3: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
2: Matematyka to słaby punkt.
3: Oj tak, ale... Angielski już myślę, że nawet do setki dobije, bo próbny było 98%.
5: Bardzo dobrze. Jedynym minusem tego był taki, że nie było tego Hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
4: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
5: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował. Dopiero potem, jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować. Ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres mi już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży. Zależy, jak tam sobie pochodzi niektórzy. Ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie palnąć żadnych głupot.
4: Czyli był to łatwy egzamin?
5: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbne.
6: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
4: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
6: Nie.
4: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
6: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
4: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
6: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
4: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
6: Też dobrze i też pewnie.
7: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
4: Czy był stres dzisiaj z rana?
7: Był, no był.
4: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
7: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
4: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
7: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej. Okay.
8: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
2: No, tak samo. Przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwe to było jakoś.
4: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
8: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
2: 20 minut chyba.
8: No, 20 minut. Tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie. I aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
2: No, podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takiego... Zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, tak to na luzie.
4: Czyli nie było stresu od rana?
2: Nie było.
4: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
8: No matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki, wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć z innych zadań. No.
2: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem. A matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
1: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym.

0: Weekend był pracowity dla włocławskich służb. Doszło do dwóch poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
1: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnik-Kowa. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. Cztery osoby zostały poszkodowane. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te dwa zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
0: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. Trzech kierowców było nietrzeźwych.
2: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. Dwa z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
0: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
2: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
0: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
3: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności. że mieli większą determinację przed tym meczem z Astalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
4: Anwil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, w pewnym 14.

0: w tym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
1: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
2: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
1: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fredrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
2: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
3: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tym drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca. Później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
2: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
4: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga, czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
2: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
4: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład

0: związanych ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę dwóch transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wielki to honor i zaszczyt móc witać Was wszystkich na powiatowych obchodach Święta Strażaka w Kowalu, rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego. To wielki honor i zaszczyt, ale też i satysfakcja, także i z tego, że wszyscy tutaj zebrani żyjemy w tym wyjątkowym miejscu, na tym wyjątkowym kawałku Polski, gdzie urodziło się dwóch tak znamienitych władców, jak król Kazimierz Wielki i jego ojciec, król Władysław Łokietek. Szanowni, Kowal to małe miasteczko, pod względem obszaru czwarta najmniejsza gmina samorządowa w całej Polsce. Staramy się zwracać na siebie uwagę poprzez ład, porządek, zieleń w przestrzeni publicznej, ale także jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co udało nam się zrobić wspólnymi siłami, a czego tutaj nie widać. Mamy najlepiej rozbudowaną w całym województwie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć światłowodową, mamy w 100% miasteczko oświetlone światłem LED-owym, ale także mamy dobre drogi, bowiem 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum miasta brukiem klinkierowym. To jest oczywiście powód do dumy i chwały, ale przecież miasteczko to nie tylko to, co materialne, to przede wszystkim ludzie. I tutaj chcę bardzo mocno to powiedzieć, że strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny. Chciałbym wyrazić z tego miejsca raz jeszcze swój dla Was, druhny i druhowie, wielki szacunek, a i przy okazji też i pięknie podziękować wspaniale, tak pięknie grającej orkiestrze naszej straży. Myślę, że mam tutaj prawo taką ocenę, taki pogląd wyrazić. Życząc wszystkim przemiłych godzin spędzonych w Kowalu, składając już teraz gratulacje wszystkim odznaczonym.
1: Spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka. Wyjątkową okazję, która pozwala nam zatrzymać się na chwilę i docenić trud, poświęcenie oraz odwagę wszystkich tych, którzy każdego dnia służą drugiemu człowiekowi. Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność. Jako prezes Zarządu Powiatowego pragnę dziś wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczych Straży Pożarnej, jak i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnej w naszym powiecie. Wasza praca, zaangażowanie i profesjonalizm są fundamentem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję Wam również, jak i Waszym rodzicom, za cierpliwość, wsparcie i zrozumienie. Bez Was taka służba byłaby znacznie trudniejsza. Dzisiejsze święto to także moment refleksji nad tym, jak ważna jest ciągłość.

0: ciągła gotowość, doskonalenie umiejętności oraz współpraca między wszystkimi jednostkami. Wspólnie tworzymy system, który skutecznie odpowiada na zagrożenie i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Życzę Wam wszystkim bezpiecznej służby, satysfakcji z pełnionej misji oraz wielu powodów do dumy. Niech święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece.
1: Jestem niezmiernie rad i bardzo szczęśliwy, że jako starosta wrocławski kolejny rok z rzędu mogę uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu. Niezwykłą dumą rozpiera moje serce, jak patrzę na sztandary, na Was w dniu Waszego święta. Ale jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę Wasze zaangażowanie, Waszą pracę, realizację Waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie. Za to chylę przed Wami wszystkimi czoło. Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Panu Burmistrzowi za organizację dzisiejszego święta. Dziękuję za wszelkie inicjatywy zarządowi podejmowane na co dzień, za integrowanie i wprowadzanie w ruch ochotniczy każdego pokolenia naszych mieszkańców, od najmłodszych i najstarszych, bo to także nasze wspólne przesłanie. Dziękuję za współpracę Państwowej Straży Pożarnej na ręce panów komendantów. W dniu dzisiejszym życzę dobrego świętowania. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na pikniku za tydzień, na który już serdecznie zapraszam w troszkę luźniejszej atmosferze. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma Was w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
2: Jak co roku w maju, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Floriana, Waszego patrona, spotykamy się i jest to doskonała okazja, żeby podziękować Wam za kolejny rok Waszej służby, Waszego oddania, Waszego poświęcenia i tego, że my samorządowcy zawsze możemy na Was liczyć. Wasza służba to nie tylko odpowiedzialność, to wybór drogi, gdzie potrzebna jest odwaga, wytrwałość i działanie tam, gdzie najczęściej inni, tak już jak już powiedział mój przedmówca, uciekają. I za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jednostki straży tu w powiecie wrocławskim to nie tylko prężnie działające jednostki. To przede wszystkim ludzie otwarci, odpowiedzialni i ludzie, którzy tworzą niesamowity klimat. I za to, druhowie, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować. Chciałabym zwrócić się również za Waszym pośrednictwem do Waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo Was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania Waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w Was, powoduje, że służycie, a

0: a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin. Drogie druhny i druhowie, można by o was mówić wiele i te podziękowania mogłyby trwać bardzo długo, ale myślę, że najbardziej niech zostanie w waszych sercach te skromne słowo dziękuję od nas, od samorządowców, od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, od pana marszałka Piotra Całbeckiego, który również was bardzo serdecznie pozdrawia i mam nadzieję, że dalej przez kolejne lata będziecie służyć mieszkańcom naszego województwa.
1: Z całego serca wam dziękuję za to, że po raz kolejny mogę być w tym szczególnym dniu razem z wami. To dla mnie wielki honor i zaszczyt. Druhny i druhowie, my strażacy co 5 lat wędrujemy na Jasną Górę, by stanąć przed obliczem czarnej Madonny i podziękować jej za matczyną opiekę. Dziękuję dzisiaj wam wszystkim za to, że te pierwsze kroki skierowaliśmy tu, do tutejszej świątyni, by stanąć przed krzyżem i podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nad strażacką bracią z powiatu włocławskiego. Teraz jesteśmy tu, stajemy przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który w sposób szczególny dbał o bezpieczeństwo. Myślę, że każda i każdy z was może być dumny, bo wszyscy wy tu obecni jesteście jego naśladowcami. To wy w sposób szczególny teraz dbacie o bezpieczeństwo każdej i każdego obywatela Rzeczypospolitej. Moi drodzy, uważnie słuchałem homilii księdza kapelana. On tak pięknie mówił o waszej strażackiej służbie. Mówił o miłości do ojczyzny, o wielkim waszym oddaniu i tym wszystkim, co robicie dla ludzi. Więc nie będę się powtarzał. Zresztą dołożył jeszcze wiele ciekawych i pięknych słów kolega prezes Mikołajczyk, i za które wam serdecznie dziękuję i wierzę głęboko w to, druhny i druhowie, że żadne moje kolejne słowo nie jest w stanie zmienić nic w tej sprawie. Dlatego tu, z tego miejsca, pragnę wam podziękować. Podziękować za wszystko, co robicie dla drugiego człowieka. Za ratowanie mienia i życia drugiego człowieka, za oddanie swojej ojczyźnie, za miłość i miłość do ojczyzny i wielki patriotyzm. Dziękuję wam po prostu za to, że jesteście. Druhny i druhowie, nikt lepiej od was nie wykona powierzonych zadań. Najczęściej jest tak, że skąd ludzie uciekają, tam wy po prostu idziecie. I za to należą się wam najwyższe słowa uznania i cześć. To dobrze, że są takie majowe dni, kiedy gromadzimy się razem wraz z pocztami sztandarowymi, by w sposób szczególny uhonorować tych, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w danym roku. Zapewne w powiecie włocławskim oprócz złotych znaków związku i medali Chomicza wielu strażaków otrzyma medale różnego rodzaju i podziękowanie za swoją strażacką służbę. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że ja dobrze znam sytuację w ochotniczych strażach pożarnych i zdaję sobie sprawę, że zawsze pieniędzy jest za mało, bo chcielibyście mieć coraz lepszy i bardziej nowoczesny sprzęt. Doskonale to rozumiem i głęboko w to wierzę, że warto marzyć, bo marzenia często się spełniają. A te marzenia spełniają się dla szczęśliwych ludzi. Skoro jest z nami pani marszałek, to na jej ręce chcę podziękować samorządowi województwa za pieniądze i opiekę nad nami, za to, że my, strażacy, możemy jeździć tak wspaniałym sprzętem. Dziękuję także panu staroście. Moi drodzy, trochę wam zazdroszczę, bo sam przecież jestem prezesem zarządu oddziału powiatowego i wiem, że tyle pieniędzy, co przekazuje na działalność ochotniczych straży pożarnych powiat włocławski, to chyba nie ma w całym województwie, a ośmielę się powiedzieć, że i w kraju jest niewielu. Ale stoją tu przecież wielce szanowni samorządowcy. Moi drodzy, szanowne panie, panowie, wójtowie, burmistrzowie,

0: Wasza obecność tu dzisiaj i nie tylko jest najlepszym dowodem, że wam zależy na rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Bo wasza obecność sprawia, że wszyscy strażacy czują waszą opiekę. I dlatego tu, z tego miejsca, w obecności wszystkich strażaków, z całego serca wam dziękuję. Ale słowa wdzięczności także, moi drodzy, skieruję do członków orkiestry. Drodzy orkiestranci, na czele z panem kapelmistrzem, wasza obecność sprawia, że nasza uroczystość nabiera pięknych barw. To wy sprawiacie, że my czujemy się bardziej dowartościowani i bardziej uhonorowani. A ponieważ wiem, że orkiestry w skali województwa i kraju przeżywają kryzys, bo jest ich coraz mniej, bo potrzeba na to wielkich pieniędzy, ale także oddania i swojego serca, to tym bardziej składam wam wielkie podziękowania i mówię: Bóg zapłać. Druhny, druhowie, wam jeszcze raz za wszystko dziękuję. Dziękuję nade wszystko za to piękne wypełnianie strażackiego zawołania. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Druhny i druhowie, wszystkim, nie tylko wam, życzę nade wszystko zdrowia i radości z każdego przeżytego dnia. A wam, druhny i druhowie, życzę nade wszystko tego, aby święty Florian, który jest naszym patronem, miał was zawsze w swojej opiece. Szczęść wam Boże wszystkim. Do zobaczenia za rok.
1: Chciałbym w imieniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Rafała Świechowicza, swoim własnym oraz wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej serdecznie wam podziękować. Podziękować wam za wsparcie, jakie otrzymujemy od was podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz podczas miejscowych zagrożeń. Chciałbym, aby ta współpraca nigdy nie zagasła. I życzę wam dobrego świętowania. Dziękuję.

Jednak takie wyczucie czasu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już

0: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
0: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
4: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
0: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiśleński w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu.

0: stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym i mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
2: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
2: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
3: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
2: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
3: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
2: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
3: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
0: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
2: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
4: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
2: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
4: Tak.
2: Jak wyglądają twoje treningi?
4: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
2: A ile już biegasz?
4: No w tym roku, no jakoś...

0: 6 lat, już coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
2: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
3: No, sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
4: Tradycja, biegamy cały czas.
5: Ja też, lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Agańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnać Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę, także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
2: A ile panowie już biegacie?
3: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
4: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
5: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
4: Towarzystwo, atmosfera. I to jest,
5: Tak, emocje.
4: Integracja. Tak. To jest
5: fajne. No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
2: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, nie uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
3: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no, ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
4: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
5: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
2: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
6: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
2: A ile czasu pan biega?
6: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
2: Od kiedy?
6: 10 lat.
2: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
6: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. No, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
2: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
6: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
2: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
6: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
7: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
2: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
7: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie. w Lipnie.
2: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
7: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to byłem w koszulce, biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem

0: największy wieżowiec w Chicago. 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
0: Tak. Każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana.

0: a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
1: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
0: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
1: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak koło 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
0: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
1: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
0: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
1: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też dwóch synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
0: A ile pan już biega?
1: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
0: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
2: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
0: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
2: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
0: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wyglądała trasa? Czy była trudna, łatwa?
2: No właśnie tak, wcześniej wspomniałem o warunkach. Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, więc hamowało strasznie.
0: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
2: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
0: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
2: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
3: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
0: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
3: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
0: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
3: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
0: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
3: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
0: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
3: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
0: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
4: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa, 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap.

0: tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
2: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
3: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
2: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia, poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy jakie będą emocje po już.
1: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
4: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
5: Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
4: Tak, od próbnych było
5: o wiele
4: łatwiejsze. Na 100%.
3: A jakie było wypracowanie?
5: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
4: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
5: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
3: Czy był dzisiaj stres?
4: Nie, ja nie miałam.
5: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to
4: tak,
5: po prostu napisałem.
4: Straszny stres, ale teraz to nie.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
4: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
5: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
4: Matematyka to słaby punkt.
5: Oj tak, ale angielski już myślę, że nawet do setki dobiję, bo próbny było 98%.
6: Bardzo dobrze. Jedynym minusem tego był taki, że nie było tego hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
3: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
6: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował, dopiero potem jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować, ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres mi już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży, zależy jak tam sobie pochodzi niektórzy, ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie palnąć żadnych głupot.
3: Czyli był to łatwy egzamin?
6: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbne.
7: Dobrze, nic mi nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
3: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
7: Nie.
3: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
7: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
3: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka?
7: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
3: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
7: Też dobrze i też pewnie.
8: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
3: Czy był stres dzisiaj z rana?
8: Był, no był.
3: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
8: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
3: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
8: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej. Okay.
9: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
4: No, tak samo. Przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwe to było jakoś.
3: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
9: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
4: 20 minut chyba.
9: No, 20 minut. Tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie. I aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
8: No,
4: podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takie no,

0: zdania złożone, pojedyncze. No i tylko chcę powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę. No, tak to na luzie.
1: Czyli nie było stresu od rana?
2: Nie było.
1: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
2: No, matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki. Wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest... Będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć z innych zadań. No.
0: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem. A matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
3: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla wrocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
4: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnik-Kowal. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, w którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu drzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie drzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te 2 zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
3: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. 3 kierowców było nietrzeźwych.
5: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. 2 z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
3: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
5: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,5. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od 3 osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał 3 zarzuty.
3: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środków

0: środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
1: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
2: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, w pewnym, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
1: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
0: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachl i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
1: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i z zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fridrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
0: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
3: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tym drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca, później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
0: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
4: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
0: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności. działalności, indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.

0: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę dwóch transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu. No, szczególnie oczywiście witam seniorów przed włocławskimi senioraliami,
0: No
1: które
0: właśnie,
1: już wkrótce.
0: Jesteśmy tuż przed tym wydarzeniem, ale może najpierw od tego, jak to się stało, jak to się udało, że tak pięknie udało się zintegrować to środowisko włocławskich seniorów, bo jesteście naprawdę takim jednym chyba z barwniejszych środowisk i takim bardzo widocznym w mieście, gdzieś cały czas, nawet tu w naszej telewizji przecież mamy przyjemność informować o waszych inicjatywach, o imprezach z koszyczkiem, bez koszyczka, z własnym koszyczkiem. Te wszystkie grupy cały czas działają, cały czas coś robią. Jesteście dowodem na to, że wiek to tylko liczba, a tak naprawdę to, jacy jesteśmy, to chyba tak naprawdę w naszych głowach.
1: No właśnie, pani redaktor, może ja bym chciała tym, którzy nas tam hejtują, generalnie to hejtują, że Włocławek to jest miastem seniorów i wszystko dla seniorów. No chciałam zwrócić uwagę na to, że my po prostu korzystamy z możliwości, tak? Możliwości takie, jakie daje właśnie prezydent miasta Włocławka Krzysztof Kukucki poprzez budżet obywatelski, że Urząd Miasta i Rada Miasta poprzez swoje uchwały, czyli na przykład korzystamy z mikrograntów w ramach rewitalizacji i przypominam, że każdy mieszkaniec może z tego korzystać, bo to są środki do wzięcia przez grupę mieszkańców.
0: Że wy chcecie, potraficie i robicie
1: właśnie,
0: to dobrze.
1: A my
0: sięgamy
1: po
0: no
1: te
0: to...
1: środki właśnie.
0: Ale są zarzuty, że...
1: No są tak. Zarzuty, bo przecież prowadzę Facebooka i korzystam z mediów społecznościowych, że często widzę, no i znowu seniorzy, tak? Tylko, że my to, co robimy, to robimy z własnej inicjatywy i polecam, żeby mieszkańcy też się organizowali. Przecież są imprezy organizowane, no niedawna majówka, tak? No były imprezy otwarte dla wszystkich. My jako seniorzy też korzystamy przecież z tych imprez, uroczystości, różnych przedsięwzięć, które organizuje Urząd Miasta. Oczywiście
0: czyli wy powinniście być wzorem dla innych,
1: tak,
0: jak to
1: tylko,
0: robić?
1: Że, proszę wziąć pod uwagę, że my jako Rada Trzeciej Kadencji, no we wrześniu będzie 2 lata i zachęcam wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby zajrzeli na stronę Urzędu Miasta, gdzie opublikowałam sprawozdanie z naszej wcześniejszej półtorarocznej działalności. Ile przedsięwzięć zostało zorganizowanych z środków z budżetu generalnie miasta, bo tak jak mówię, z rewitalizacji i z budżetu obywatelskiego. Oczywiście to nie byłoby możliwe bez wsparcia jednostek kultury. Tak? No, już w tym miejscu dziękuję Centrum Kultury Browar B, który organizuje w zasadzie pod naszą, że tak powiem...
0: Chociażby te senioralia,
1: tak,
0: które tutaj zaproszenie
1: senioralia,
0: właśnie.
1: No to bez takiego wsparcia i zaplecza organizacyjnego my jako Rada byśmy nie mogli tego zrobić, tak? Tak samo jeśli chodzi o przedsięwzięcia realizowane w ramach rewitalizacji, no to przecież wsparciem jest dla nas właśnie Wydział Rewitalizacji, gdzie możemy
0: Zobaczcie,
1: to
0: ale
1: wszystko...
0: Używa pani właśnie tego słowa, które jakby... Zwraca uwagę na to, że to jest wsparcie, ale
1: tak,
0: tak naprawdę wszystko zależy
1: no
0: od was. To
1: my
0: wy
1: możemy
0: jesteście
1: mieć pomysł, my możemy złożyć projekt, ale przecież de facto fizycznie my tego nie wykonamy, tak? My możemy tylko opierać się na instytucjach kultury czy na instytucjach związanych z Urzędem Miasta i korzystać z tych środków.
0: Zanim przejdziemy do zaproszenia na senioralia i do omówienia tego programu bogatego, tych wydarzeń, to jeszcze chciałam zapytać, bo wspomniała pani o tym, że ta kadencja, że sprawozdanie. Czy udaje wam się chyba to, co w mojej ocenie, kiedy tak patrzę na wszystko, co się dzieje w naszym mieście, zresztą nie tylko w naszym mieście, ale w ogóle, zachęcać nowych jakby uczestników, nowych...

0: ludzie, którzy do tej pory jakby nie uważali za konieczne wychodzenie z domu do tego, żeby brać udział w tych wydarzeniach, no, bo chyba to jest taką miarą też sukcesu, prawda?
1: Nie, no, miarą tego sukcesu jest to, że powiem szczerze, że w tym roku to po prostu przerosło nasze oczekiwania, tak? Bo wzrosła liczba osób, jednostek, czy no, organizacyjnych seniorów, czyli klubów, stowarzyszeń i tak dalej, związanych z, zrzeszających seniorów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w tych senioraliach. Dodatkowo też zwracają się osoby właśnie niezrzeszone, tylko że to wszystko ma ramy takie dotyczące ilości osób, które mogą uczestniczyć, tak? Jeśli są przedsięwzięcia biletowane. Chciałabym powiedzieć, że my na co dzień współpracujemy z 18 jednostkami zrzeszającymi seniorów. To jest, proszę Państwa, 2000 w tej chwili seniorów.
0: No to jest
1: to
0: już...
1: są trzy uniwersytety, które zrzeszają ponad 1200 osób. To jest 7 klubów seniora, to są 2 zespoły, które zespół, mam na myśli to, że to jest zespół jako zespół i jednocześnie jako jednostka organizacyjna. No i jeszcze dodatkowo na przykład współpracujemy też z sekcją emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, która zrzesza też emerytów. Zwrócili się do nas z prośbą, czy mogliby właśnie być w tych, we współpracy z nami i od samego początku kadencji współpracujemy, więc jeśli chodzi właśnie o tych seniorów niezrzeszonych, to muszę się wytłumaczyć, bo poprzednio, jak byłam tutaj na wywiadzie w telewizji Kujawy, to powiedziałam, że będę się starała, żeby w ramach seniorali było dużo imprez dla wszystkich.
0: Otwartych,
1: no
0: i nie tak,
1: właśnie,
0: tak.
1: No i właśnie niestety względy bezpieczeństwa, przepisy dotyczące imprez masowych okazały się bezlitosne, tak? Związane to jest z tym właśnie, że jak mamy pierwszy dzień, już zacznę właśnie o tych senioraliach, jeśli mamy pierwszy
0: powiedzmy
1: dzień...
0: Powiedzmy tylko, że rozpoczynają się one 12 maja
1: 12,
0: o godzinie 10, wtedy właśnie prezydent wręczy
1: no to spotykamy się właśnie w tym roku wyjątkowo na Starym Mieście, tak, przy kościele, na tym placu, przy kościele świętego Jana, gdzie właśnie była majówka, prawda, gdzie wszyscy mogli uczestniczyć i seniorzy też uczestniczyli i w pochodzie z flagą i we wszystkich tych uroczystościach czynnie uczestniczyli, tak jak wszyscy mieszkańcy Wrocławka. Będzie o 10:00, jest oczywiście przekazanie kluczy przez pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego i potem jest barwny przemarsz, tak? No krótki w tym roku ze względu na to,
0: remonty.
1: Że 3 maja jest w remoncie, no ale na przyszły rok pewnie będzie już piękniej i będzie to możliwe, więc uważamy, że to nic drożnego i ten przemarsz będzie do Centrum Kultury Browar B na Łęckiej, tak? No i tam będą występy, no i właśnie.
0: Te prezentacje tych artystycznych zespołów senioralnych,
1: no i proszę Państwa, wyszło tak, że występujących zespołów jest 17. To jest 200 osób.
0: No,
1: oni
0: masa.
1: Muszą dostać miejsca siedzące, no bo jak będą stali? A sala widowiskowa, w której to się będzie odbywała, to jest, no licząc, niewiele ponad 400 miejsc. No i teraz jak odejmiemy te 200, tak? No jak odejmiemy, załóżmy nawet jeden rząd dla gości zaproszonych, no bo chcemy się pochwalić, prawda, działalnością tych, ja rozumiem, że to jest święto seniorów, no ale chcemy się też pochwalić, prawda, że kluby, stowarzyszenia, uniwersytety działają tą działalnością artystyczną.
0: Czyli rozumiem, że biletów już na
1: no
0: ten...
1: i właśnie, i tu jest naprawdę, przepraszam tych seniorów, którym poprzednio mówiłam, że będą imprezy otwarte, ale względy bezpieczeństwa BHP, Państwo wiecie, przy imprezach masowych one muszą być zachowane. Daj Boże, że się nic nie stanie, ale gdyby jakiegoś pożaru, jakiejś, no nie wiem, katastrofy budowlanej,
0: nie
1: co mieliśmy,
0: o tym, żeby
1: tak?
0: przenieść to w plener, bo to
1: tak,
0: by...
1: Tak, życie samo pisze scenariusze. Już w tej chwili wiem, że na pewno nie podejmiemy się takiego działania w przyszłym roku, żeby to zrobić tak, ten pierwszy dzień, ale... Jest jeszcze potańcówka.
0: Ta potańcówka.

0: Polska, gdzie jest, to ona o
1: będzie
0: 18.
1: na dziedzińcu. Mam nadzieję, że pogoda nam
0: limitów
1: dopisze.
0: Może nie być, tak?
1: Wejściówki są, bo też byśmy też chcieli wiedzieć.
0: Mhm. Tak, można je odbierać, to
1: będzie można je odebrać, nawet jeśli będą jeszcze dostępne, to przed samą tą potańcówką, tak? To będzie potańcówka na dziedzińcu. No i ten pierwszy dzień jest naprawdę katastrofalny, dla mnie bardzo stresujący, no ale liczby nie kłamią, tak? Bo tak jak policzyłam, no to i tak jak tu powiedziałam pani redaktor, 400 miejsc, odjąć 200, odjąć właśnie nawet dwa rzędy, no bo jeszcze jest rada, jeszcze jest starosta to, no to już odejmujemy 250, czyli tak naprawdę 150 zostało mi na 1700 osób do rozdziału. No jestem z wykształcenia inżynierem, w związku z tym policzyłam matematycznie, mam całą dokumentację, równanie z jedną niewiadomą i przykro mi, ale niektórzy tylko dostali po dwie, po sześć wejściówek właśnie, pomijając zespoły, które muszą mieć miejsca siedzące, tak?
0: Żyjemy w takim dosyć nieprzewidywalnym klimacie. Nigdy nie wiemy, kiedy będzie ciepło, kiedy zimno ostatnio.
1: No i to
0: tak.
1: Właśnie nas jak gdyby i trochę was obligowało i skłaniało, żeby to zrobić w taki ten pierwszy dzień, w takiej postaci jak jest. No ale myślę, że seniorzy to zrozumieją, naprawdę, bo w pierwszy dzień i w kolejne dni, to proszę wziąć pod uwagę to, ja będę mówiła o tych kolejnych dniach, że to nie zawsze ten sam senior musi być na sześciu przedsięwzięciach, bo proszę państwa, w ciągu trzech dni to
0: sporo
1: jest aż
0: dzieje.
1: Sześć przedsięwzięć, tak? To nie jest powiedziane, że ktoś dostanie wejściówkę na występy, że ta sama osoba dostanie na potańcówkę w pierwszy dzień, tak? Nie musi tak być, prawda? Więc sześć przedsięwzięć razy 400, tak? To jest matematyka 2400, tak? Czyli jest to impreza naprawdę do ogarnięcia dla seniorów. I przejdę do drugiego dnia.
0: W drugim dniu też
1: mamy dwie w trakcie pierwszych wrocławskich targów dla seniorów biletowane.
0: Wrocławskie targi wyrobów i usług dla seniorów.
1: Tak.
0: Cóż to
1: no to właśnie, to zgłosiło się ponad 30 przedsiębiorstw, instytucji, stowarzyszeń, sklepów,
0: będą
1: organizacji.
0: Prezentować swoją ofertę, tak?
1: Tak, będą przedstawiali swoją ofertę. Ci, którzy uczestniczą w senioraliach międzynarodowych w Krakowie, w których ja też kilkakrotnie byłam, to wiedzą, na czym polega. To będą stoiska, po to nam właśnie jest potrzebna ta sala widowiskowa, bo nie znamy, jaka będzie pogoda. I tam będą stoiska, tak jak pani redaktor albo wszyscy nawet pamiętacie, był festiwal fajansu, tak? Były stoiska, każdy mógł przyjść, wyjść i tu zachęcam, naprawdę od 10 do 15 nie jest biletowane,
0: dużo,
1: każdy
0: więc
1: może przyjść i zachęcam właśnie tych seniorów, którzy są w domu, czy sami, czy mają wnuki, wiem, że to jest szkoła w międzyczasie, mają dzieci, ale autobusy przecież przy samym browarze mają przystanek, tak? Więc można sobie sprawdzić. Wiadomo, bo jeżdżę piątką, piątka na 100% staje przy browarze, jest przystanek. Czternastka, czyli można wsiąść w obojętnie jakiej dzielnicy i dojechać do browaru i skorzystać z tej możliwości, bo będzie można naprawdę jest bardzo atrakcyjna oferta, bo będzie można skorzystać z informacji, które są ogólnie niedostępne i kłopotliwe dla seniorów, tak? Chodzi o uzdrowiska. Chodzi o wyrobienie różnego rodzaju kart, które umożliwiają zniżki.
0: Tu też praktyczne porady,
1: tak? Będzie można dokonać różnych pomiarów, czy związanych właśnie ze zdrowiem, czy też innego typu informacje. Ta oferta jest bardzo bogata, bo i sklepy zielarskie, i rehabilitacja, i badanie słuchu, i tak jak mówiłam, i z urzędu wyrobienie sobie na przykład
0: karty
1: tak? Tak, czy z Narodowego Funduszu Zdrowia, Europejskiej Karty, tak? Czy informacja, jak skorzystać z sanatorium, krok po kroku. Tych informacji będzie można.
0: Ale
1: multum.
0: Równolegle też będą spotkania. Właśnie. Spotkanie z Jackiem Łapińskim, tak, który wygłosi prelekcję pod tytułem Z uśmiechem ci do twarzy dobry humor, to lepsze życie brzmi fajnie.
1: Tak. No ten pan napisał

0: kilka książek, właśnie takich, mogłabym powiedzieć, nawet typowo dla seniorów.
1: Który
0: On
1: udowadnia,
0: już
1: że wszystko mamy w głowie, prawda?
0: Tak,
1: Że to,
0: miał
1: jaki
0: już takie
1: będziemy.
0: spotkanie, wiem, że w Stowarzyszeniu Wrocławski Uniwersytet Seniora i z tego to powodu go zaprosiłam, bo podobno było fantastycznie i na pewno wiem, że będzie fantastycznie, ale sala główna jest zajęta przez targi. W związku z tym to może się tylko odbyć w sali kameralnej, która mieści niestety tylko 80 osób.
1: No właśnie. I
0: to drugie spotkanie też.
1: Iwona Mazurkiewicz-Makosz i Gerard Makosz.
0: Tak.
1: Sanatorium Miłości, portal Emeryci, nie Emeryci.
0: No właśnie.
1: No
0: i oni też się właśnie podzielą informacją związaną z tym, że PESEL nie może ograniczać, tak, że można podróżować, można się udzielać, można znaleźć miłość. I to też jest w tej samej sali, tak? W tej samej sali właśnie, co to pierwsze spotkanie i też tylko niestety 80 osób. Nic na to nie poradzimy. To, tak jak mówię, no, nie myli się ten, kto nic nie robi. I my za każdym razem wyciągamy jakieś wnioski, bo z poprzednich seniorali też nam wyszły pewne wnioski, tak? I nasunęły się. I stąd ten pomysł na przykład właśnie o tych targach, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy tylko w tej przestrzeni wolnej przed salą widowiskową. Było tłoczno, były ograniczenia, możliwość było tylko, żeby góra 5-7 tych firm się wystawiło, no bo względy, tak jak mówię, organizacyjne, bo przecież seniorzy wchodzą, wychodzą, mają ograniczenia ruchowe i stąd właśnie się narodził ten pomysł, żeby to zorganizować. Ale to logistycznie też nie jest łatwe dla browaru, za co im bardzo dziękuję, bo muszą, proszę Państwa, w pierwszy dzień po występach usprzątnąć całą salę i przygotować na rano, na 10, żeby stanowiska były. Także naprawdę logistycznie proszę zrozumieć, że my naprawdę chcemy jak najwięcej,
1: jak najlepiej liczby osób.
0: A to, że może nie zawsze w odczytu takim publicznym wyjdzie, no to przepraszam.
1: Na pewno 14 maja myślę, że może dużo osób skorzystać, bo dużo jest też czasu na to, żeby z tego skorzystać. Między 15 a 20 dyskoteka starszego małolata z DJ Wiką. Kto zna DJ Wikę, wie, że jest to absolutnie
0: która jest, przypominam, rocznik 38, bo sprawdziłam.
1: Najstarsza DJ-ka chyba, nie wiem, na świecie.
0: Tak, tak. I cieszymy się, że bardzo, że przyjęła nasze zaproszenie. Jest osobą bardzo kontaktową, bo też znamy ją, część osób zna z tych seniorali w Krakowie, więc jest naprawdę bardzo osobą kontaktową, bezpośrednią. No i też mamy tam wejściówki, tak? No ale, tak jak mówię, to jest kolejna grupa 400 osób, które może skorzystać z tych wejściówek, tak? I też będę się starała, żeby kilkanaście, czy może nawet i 20, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo na okrągło jeszcze niektóre kluby, stowarzyszenia oddają te wejściówki, bo komuś tam nie pasuje, bo wyjazd, bo choroba.
1: No właśnie, może to powiedzmy
0: wiecie,
1: też, że proszę te wejściówki rzeczywiście.
0: Ja to na pewno
1: wykorzystać.
0: Na pewno
1: tak.
0: Chodzi o te dwa wydarzenia, czyli wydarzenie Potańcówka pod chmurką, bo tak nazwaliśmy to, tak? I dyskoteka Małolata 14. 12
1: maja.
0: Godzina 18:21 dziedziniec.
1: I
0: 14
1: 15,
0: godzina 15 i 20, tak? I widzimy się, bawimy się, nie stresujmy się. Ja dziękuję seniorom za dotychczasową współpracę, bo oni są naprawdę wspaniali. Wszyscy wspierają. Wszystkie imprezy, które organizowaliśmy w ramach mikrograntu właśnie rewitalizacji, to były imprezy otwarte. Też mnie ostrzegano. I widziano jak gdyby minusy, że nie, no bo może będzie tłoczno, może to, ale daliśmy radę i każdy mógł przyjść. Było naprawdę zawsze bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie, zawsze jest kawa, herbata, zawsze jest coś słodkiego i chętnie zawsze widzimy seniorów i cieszymy się z tej współpracy, bo naprawdę są wspaniali i oczywiście na te wszystkie spotkania, które organizujemy, zapraszamy właśnie też tych seniorów. Również zrzeszonek, bo oni mogą w ramach tych mikrograntów, bo one są właśnie też dla wszystkich obywateli, mieszkańców Wrocławia.

0: ławka mogą skorzystać i my
1: Ja
0: takie możliwości dajemy.
1: jeszcze tylko dopowiem, że właśnie wszystkim tu Państwu, że właśnie dzięki Pani Marii Państwo też będą mogli te relacje śledzić w Telewizji Kujawy po południu, w naszych programach popołudniowych, każdego dnia, w którym to się będzie odbywało. No i to też jest właśnie inicjatywa Pani Marii z myślą o tych, którzy nie będą mogli
0: No
1: bezpośrednio w tym
0: właśnie,
1: wszystkim
0: właśnie.
1: być. To
0: Ja
1: jest
0: zawsze
1: bardzo ważne,
0: podkreślam,
1: myślę, że.
0: to też takie doświadczenie, tak, że wiele osób mówi, nie, że no nie jest mobilne, jeśli chodzi o internetowo, czy ma tam pewne ograniczenia, ale naprawdę bardzo dużo osób, zupełnie mi obcych, mówi, że ogląda Puls Miasta, ogląda studio i dziękują. I ja tutaj właśnie w ich imieniu bardzo dziękuję Telewizji Kujawy za to, że jest taka możliwość obejrzenia, nawet jeśli jest osoba z ograniczeniem ruchowym i nie wychodzi z domu, to może obejrzeć chociaż, tak? Właśnie
1: A
0: te
1: ja
0: relacje.
1: podkreślam, że jest to też no, w dużej mierze zasługa właśnie pani Marii, że
0: No
1: taka
0: bez przesady, bez przesady,
1: inicjatywa jest, bo
0: ale
1: do
0: jest
1: tego
0: otwartość,
1: potrzeba
0: jest chęć
1: współpracy.
0: współpracy.
1: Tak.
0: Właśnie to jest ważne, że jest chęć współpracy, prawda? I
1: Tak.
0: dlatego zapraszam właśnie na ten drugi dzień, żeby na te targi przyjść seniorów, którzy mówią, no nie, ja nie wychodzę, ja nie jestem zainteresowana. Proszę też właśnie młode osoby, które może nie mają takiej pracy, że muszą być w pracy od tej 8 do 15 czy dłużej, żeby może zadbali o swoje babcie, o swoich dziadków i może podwieźli ich nawet samochodem, a oni potem wrócą nawet autobusem, czy też zadzwonią do was. Zwracam się też właśnie do młodych wnuków, którzy akurat może skończą wcześniej lekcje. I może zróbmy taką inicjatywę, że właśnie o, to będzie takie międzypokoleniowe spotkanie, prawda? Bo
1: Tak.
0: coś dobrego, oni oddadzą ten swój wolny czas, a
1: A
0: ich
1: seniorzy spędzą
0: seniorzy
1: czas
0: skorzystają
1: zupełnie
0: właśnie.
1: inaczej
0: Także
1: niż na co
0: naprawdę
1: dzień.
0: bardzo proszę,
1: Wszystkich serdecznie
0: bardzo proszę.
1: zapraszamy, senioralia 12-14 maja. Dziękuję serdecznie za
0: Ja też
1: dzisiejsze
0: dziękuję
1: spotkanie.
0: bardzo i oczywiście widzimy się w ciągu tych 3 dni.
1: Zapraszamy. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich,

0: Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo Was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania Waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z Was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie Waszych rodzin.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
2: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę Wasze zaangażowanie, Waszą pracę, realizację Waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
3: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod terytorycznym i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawskiego.

0: Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
1: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
2: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
1: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
2: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
1: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
0: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
2: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym powiedz, no to się zgodziłam, nie?
2: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
2: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
2: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
0: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
2: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też. Tym lepsi. Ja też lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnę Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
2: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
6: Tak, emocje.
5: Integracja. Tak. To jest.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
2: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza.

0: i napędza do dalszej działania. Także...
1: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
2: To jest tak, że nie chce się.

0: Na ścianie chcę, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
1: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
2: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
1: A ile czasu pan biega?
2: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
1: Od kiedy?
2: 10 lat.
1: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
2: Lepsze samopoczucie na pewno. A resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. No, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
1: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
2: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
1: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają w prawie sportu?
2: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
3: No jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
1: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
3: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan to za granicą, prawda?
3: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to byłem w koszulce, biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
3: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora, i dla niej właśnie biegnę.
4: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
5: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
5: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak koło 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
5: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
5: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
5: Już będzie 11 rok, jak biegam. Już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
6: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
6: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wynik

0: i mam dobre doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wyglądała trasa? Czy była trudna, łatwa?
0: No właśnie, tak wcześniej wspomniałem o warunkach. Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
0: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla Was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest Pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
4: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
3: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
5: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
6: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
5: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia, poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy jakie będą emocje po już.
3: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
7: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
8: Ale dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
7: Tak, od próbnych było
8: o wiele
7: łatwiejsze. Na 100%.
6: A jakie

0: było wypracowanie?
1: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
2: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
1: Ja wybrałem opowiadanie, odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
0: Czy był dzisiaj stres?
2: Nie, ja nie miałam.
1: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to tak, po prostu napisałem.
2: Straszny stres, ale teraz to nie.
0: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
2: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
1: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
2: Matematyka to słaby punkt.
1: Oj tak, ale angielski już myślę, że nawet do setki dobiję, bo próbny było 98%.
3: Bardzo dobrze. Jedyny minusem tego był taki, że nie było tego Hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
0: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
3: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował. Dopiero potem, jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować. Ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres u mnie już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży, zależy jak tam sobie pochodzi niektórzy. Ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie palnąć żadnych głupot.
0: Czyli był to łatwy egzamin?
3: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbny.
4: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
0: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
4: Nie.
0: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
4: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
0: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
4: Przed matematyką się czuję najpewniej i dobrze.
0: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
4: Też dobrze i też pewnie.
5: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
0: Czy był stres dzisiaj z rana?
5: Był, no.
0: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
5: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
0: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
5: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej.
6: Okay. Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
7: No, tak samo. Przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwe to było jakoś.
0: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
6: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
7: 20 minut chyba.
6: No, 20 minut, tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie. I aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
7: No, podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takiego zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, tak to luzie.
0: Czyli nie było stresu od rana?
6: Nie było.
0: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
6: No matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki, wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć i innych zadań. No.
7: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem. A matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
8: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla wrocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
9: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnikowa. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki.

0: wioski Nissan. Cztery osoby zostały poszkodowane. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te dwa zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
1: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. Trzech kierowców było nietrzeźwych.
2: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. Dwa z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
1: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
2: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Ginsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
3: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
4: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
3: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników, no trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
1: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
3: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i z zawodnikami

0: Będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Edvarda Fredrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
1: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
2: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tej drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca, później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
1: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
3: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
1: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
3: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę 2 transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca,

0: który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Wielki to honor i zaszczyt móc witać Was wszystkich na powiatowych obchodach Święta Strażaka w Kowalu, rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego. To wielki honor i zaszczyt, ale też i satysfakcja, także i z tego, że wszyscy tutaj zebrani żyjemy w tym wyjątkowym miejscu, na tym wyjątkowym kawałku Polski, gdzie urodziło się dwóch tak znamienitych władców, jak król Kazimierz Wielki i jego ojciec, król Władysław Łokietek. Szanowni, Kowal to małe miasteczko, pod względem obszaru czwarta najmniejsza gmina samorządowa w całej Polsce. Staramy się zwracać na siebie uwagę poprzez ład, porządek, zieleń w przestrzeni publicznej,

0: ale także jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co udało nam się zrobić wspólnymi siłami, a czego tutaj nie widać. Mamy najlepiej rozbudowaną w całym województwie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć światłowodową, mamy w 100% miasteczko oświetlone światłem LED-owym, ale także mamy dobre drogi, bowiem 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum miasta brukiem klinkierowym. To jest oczywiście powód do dumy i chwały, ale przecież miasteczko to nie tylko to, co materialne, to przede wszystkim ludzie. I tutaj chcę bardzo mocno to powiedzieć, że strażacy to sól kowalskiej ziemi, to od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce i to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny. Chciałbym wyrazić z tego miejsca raz jeszcze swój dla was druhny i druhowi wielki szacunek, a i przy okazji też i pięknie podziękować wspaniale, tak pięknie grającej orkiestrze naszej straży. Myślę, że mam tutaj prawo taką ocenę, taki pogląd wyrazić. Życząc wszystkim przemiłych godzin spędzonych w Kowalu, składając już teraz gratulacje wszystkim odznaczonym.
1: Spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka. Wyjątkową okazję, która pozwala nam zatrzymać się na chwilę i docenić trud, poświęcenie oraz odwagę wszystkich tych, którzy każdego dnia służą drugiemu człowiekowi. Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność. Jako prezes Zarządu Powiatowego pragnę dziś wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczych Straży Pożarnej, jak i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnej w naszym powiecie. Wasza praca, zaangażowanie i profesjonalizm są fundamentem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję wam również, jak i waszym rodzicom, za cierpliwość, wsparcie i zrozumienie. Bez was taka służba byłaby znacznie trudniejsza. Dzisiejsze święto to także moment refleksji nad tym, jak ważna jest ciągła gotowość, doskonalenie umiejętności oraz współpraca między wszystkimi jednostkami. Wspólnie tworzymy system, który skutecznie odpowiada na zagrożenie i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Życzę wam wszystkim bezpiecznej służby, satysfakcji spełnionej misji oraz wielu powodów do dumy. Niech święty Florian ma was zawsze w swojej opiece.
2: Jestem niezmiernie rad i bardzo szczęśliwy, że jako starosta wrocławski kolejny rok z rzędu mogę uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu. Niezwykłą dumą rozpiera moje serce, jak patrzę na sztandary, na was, w dniu waszego święta. Ale jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji. Za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu, za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że

0: uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie. Za to chylę przed wami wszystkimi czoło. Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, panu burmistrzowi za organizację dzisiejszego święta. Dziękuję za wszelkie inicjatywy zarządowi podejmowane na co dzień, za integrowanie i wprowadzanie w ruch ochotniczy każdego pokolenia naszych mieszkańców, od najmłodszych i najstarszych, bo to także nasze wspólne przesłanie. Dziękuję za współpracę Państwowej Straży Pożarnej na ręce panów komendantów. W dniu dzisiejszym życzę dobrego świętowania. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na pikniku za tydzień, na który już serdecznie zapraszam, w troszkę luźniejszej atmosferze. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma was w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
1: Jak co roku w maju, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Floriana, waszego patrona, spotykamy się i jest to doskonała okazja, żeby podziękować wam za kolejny rok waszej służby, waszego oddania, waszego poświęcenia i tego, że my, samorządowcy, zawsze możemy na was liczyć. Wasza służba to nie tylko odpowiedzialność, to wybór drogi, gdzie potrzebna jest odwaga, wytrwałość i działanie tam, gdzie najczęściej inni, tak już jak już powiedział mój przedmówca, uciekają. I za to bardzo serdecznie wam dziękuję. Jednostki straży tu w powiecie włocławskim to nie tylko prężnie działające jednostki. To przede wszystkim ludzie otwarci, odpowiedzialni i ludzie, którzy tworzą niesamowity klimat. I za to, druhowie, chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować. Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin. Drogie druhny i druhowie, można by o was mówić wiele i te podziękowania mogłyby trwać bardzo długo, ale myślę, że najbardziej niech zostanie w waszych sercach te skromne słowo dziękuję od nas, od samorządowców, od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, od pana marszałka Piotra Całbeckiego, który również was bardzo serdecznie pozdrawia i mam nadzieję, że dalej przez kolejne lata będziecie służyć mieszkańcom naszego województwa.
2: Z całego serca wam dziękuję za to, że po raz kolejny mogę być w tym szczególnym dniu razem z wami. To dla mnie wielki honor i zaszczyt. Druhny i druhowie, my strażacy co 5 lat wędrujemy na Jasną Górę, by stanąć przed obliczem czarnej Madonny i podziękować jej za matczyną opiekę. Dziękuję dzisiaj wam wszystkim za to, że te pierwsze kroki skierowaliśmy tu, do tutejszej świątyni, by stanąć przed krzyżem i podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nad strażacką bracią z powiatu włocławskiego. Teraz jesteśmy tu, stajemy przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który w sposób szczególny dbał o bezpieczeństwo. Myślę, że każda i każdy

z was może być dumny, bo wszyscy wy tu obecni jesteście jego naśladowcami. To wy w sposób szczególny teraz dbacie o bezpieczeństwo każdej i każdego obywatela Rzeczypospolitej. Moi drodzy, uważnie słuchałem homilii księdza kapelana. On tak pięknie mówił o waszej strażackiej służbie. Mówił o miłości do ojczyzny, o wielkim waszym oddaniu i tym wszystkim, co robicie dla ludzi. Więc nie będę się powtarzał. Zresztą dołożył jeszcze wiele ciekawych i pięknych słów kolega prezes Mikołajczyk, i za które wam serdecznie dziękuję. I wierzę głęboko w to, druhny i druhowie, że żadne moje kolejne słowo nie jest w stanie zmienić nic w tej sprawie. Dlatego tu, z tego miejsca, pragnę wam podziękować. Podziękować za wszystko, co robicie dla drugiego człowieka. Za ratowanie mienia i życia drugiego człowieka. Za oddanie swojej ojczyźnie. Za miłość i miłość do ojczyzny i wielki patriotyzm. Dziękuję wam po prostu za to, że jesteście. Druhny i druhowie, nikt lepiej od was nie wykona powierzonych zadań. Najczęściej jest tak, że skąd ludzie uciekają, tam wy po prostu idziecie. I za to należą się wam najwyższe słowa uznania i cześć. To dobrze, że są takie majowe dni, kiedy gromadzimy się razem wraz z pocztami sztandarowymi, by w sposób szczególny uhonorować tych, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w danym roku. Zapewne w powiecie włocławskim oprócz złotych znaków związku i medali Chomicza wielu strażaków otrzyma medale różnego rodzaju i podziękowanie za swoją strażacką służbę. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że ja dobrze znam sytuację w ochotniczych strażach pożarnych i zdaję sobie sprawę, że zawsze pieniędzy jest za mało, bo chcielibyście mieć coraz lepszy i bardziej nowoczesny sprzęt. Doskonale to rozumiem i głęboko w to wierzę, że warto marzyć, bo marzenia często się spełniają. A te marzenia spełniają się dlatego, że my mamy wielu życzliwych ludzi. Skoro jest z nami pani marszałek, to na jej ręce chcę podziękować samorządowi województwa za pieniądze i opiekę nad nami, za to, że my, strażacy, możemy jeździć tak wspaniałym sprzętem. Dziękuję także panu staroście. Moi drodzy, trochę wam zazdroszczę, bo sam przecież jestem prezesem zarządu oddziału powiatowego i wiem, że tyle pieniędzy, co przekazuje na działalność ochotniczych straży pożarnych powiat włocławski, to chyba nie ma w całym województwie, a ośmielę się powiedzieć, że i w kraju jest niewielu. Ale stoją tu przecież wielce szanowni samorządowcy na czele z panem burmistrzem Kowala. Moi drodzy, szanowne panie, panowie, wójtowie, burmistrzowie, wasza obecność tu dzisiaj i nie tylko jest najlepszym dowodem, że wam zależy na rozwoju ochotniczych straży pożarnych, bo wasza obecność sprawia, że wszyscy strażacy czują waszą opiekę i dlatego tu z tego miejsca w obecności wszystkich strażaków z całego serca wam dziękuję. Ale słowa wdzięczności także, moi drodzy, skieruję do członków orkiestry. Drodzy orkiestranci, na czele z panem kapelmistrzem, wasza obecność sprawia, że nasza uroczystość nabiera pięknie. To wy sprawiacie, że my czujemy się bardziej dowartościowani i bardziej uhonorowani. A ponieważ wiem, że orkiestry w skali województwa i kraju przeżywają kryzys, bo jest ich coraz mniej, bo potrzeba na to wielkich pieniędzy, ale także oddania i swojego serca, to tym bardziej składam wam wielkie podziękowania i mówię, Bóg zapłać. Druhny i druhowie, wam jeszcze raz za wszystko dziękuję. Dziękuję nade wszystko za to piękne wypełnianie strażackiego zawołania. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Druhny i druhowie, wszystkim, nie tylko wam, życzę nade wszystko zdrowia i radości z każdego przeżytego dnia. A wam, druhny i druhowie, życzę nade wszystko tego, aby święty Florian

0: jest naszym patronem, miał was zawsze w swojej opiece. Szczęść wam Boże wszystkim. Do zobaczenia za rok.
1: Chciałbym w imieniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Rafała Świechowicza, swoim własnym oraz wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej serdecznie wam podziękować. Podziękować wam za wsparcie, jakie otrzymujemy od was podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz podczas miejscowych zagrożeń. Chciałbym, aby ta współpraca nigdy nie zagasła. I życzę wam dobrego świętowania. Dziękuję.

0: Czasami nie wyjdzie.
1: Jednak takie wyczucie czasu.
2: Czasu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, matka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
0: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
4: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
0: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix...

0: biegu województwa kujawsko-pomorskiego. Odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest tam niezmiernie uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
1: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
0: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
1: A jak to wygląda pod względem finału? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
0: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
2: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
2: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
1: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
3: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
4: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
3: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
4: Tak.
3: Jak wyglądają twoje treningi?
4: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
3: A ile już biegasz?
4: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z

0: odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
2: No, sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
3: Tradycja, biegamy cały czas.
4: Ja też, lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Agańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnę Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę, także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.

0: Ile panowie już biegacie?
1: No, generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
2: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat, nie wiem.
3: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
2: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
3: Tak, emocje.
2: Integracja. Tak. To jest.
3: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
0: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
1: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no, ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
2: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
3: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
0: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
0: A ile czasu pan biega?
4: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
0: Od kiedy?
4: 10 lat.
0: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
4: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
0: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
4: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychy jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
0: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
4: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
5: No jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
0: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
5: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
0: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan to za granicą, prawda?
5: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to byłem w koszulce, biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
0: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
5: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
0: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
6: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak

0: tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
0: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
0: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
0: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też dwóch synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
0: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
2: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
2: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
2: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem, no i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
2: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
2: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
3: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
3: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
3: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
3: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
3: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
4: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
5: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa, 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście

0: kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
2: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
3: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
2: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie. A teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy, jak będzie po, jakie będą emocje po już.
1: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
4: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
5: Ale... Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
4: Tak, od próbnych było
5: o wiele
4: łatwiejsze. Na 100%.
3: A jakie było wypracowanie?
5: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
4: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
5: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
3: Czy był dzisiaj stres?
4: Nie, ja nie miałam.
5: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to
4: tak,
5: po prostu napisałem.
4: Tak, straszny stres, ale teraz to nie.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
4: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
5: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
4: Matematyka to słaby punkt.
5: Oj tak, ale... Angielski już myślę, że nawet do setki dobije, bo próbny było 98%.
6: Bardzo dobrze. Jedynym minusem tego był taki, że nie było tego hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
3: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
6: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował, dopiero potem jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować, ale aż dostałem egzamin do ręki, no to ten stres mi już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży, zależy jak tam sobie pochodzi niektórzy, ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie palnąć żadnych głupot.
3: Czyli był to łatwy egzamin?
6: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbne.
7: Dobrze, nic mi nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
3: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
7: Nie.
3: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
7: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
3: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
7: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
3: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
7: Też dobrze i też pewnie.
8: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
3: Czy był stres dzisiaj z rana?
8: Był, no był.
3: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
8: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
3: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
8: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej. Okay.
4: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
9: No, tak samo. Przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwe to było jakoś.
3: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
4: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
9: 20 minut chyba.
4: No, 20 minut. Tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie. I aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
8: No,
9: podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć.

0: uczyć, takie zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, no, tak to na luzie.
1: Czyli nie było stresu od rana?
2: Nie było.
1: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
2: No, matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki. Wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest... Będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć z innych zadań. No.
0: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem. A matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
3: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla wrocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
4: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kluczowy na odcinku Smolnik-Kowal. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, w którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu drzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie drzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te 2 zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
3: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. 3 kierowców było nietrzeźwych.
5: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. 2 z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
3: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
5: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę. który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
3: 34-latek został doprowadzony do prokuratury.

0: wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
1: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
2: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, w pewnym, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
1: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
0: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachl i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
1: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i z zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fridrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
0: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
3: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tym drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca, później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
0: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
4: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
0: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności. działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy.

0: przed ogłoszeniem naboru.
1: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę 2 transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
0: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu. No, szczególnie oczywiście witam seniorów przed włocławskimi senioraliami,
0: No
1: które
0: właśnie,
1: już wkrótce.
0: Jesteśmy tuż przed tym wydarzeniem, ale może najpierw od tego, jak to się stało, jak to się udało, że tak pięknie udało się zintegrować to środowisko włocławskich seniorów, bo jesteście naprawdę takim jednym chyba z barwniejszych środowisk i takim bardzo widocznym w mieście, gdzieś cały czas, nawet tu w naszej telewizji przecież mamy przyjemność informować o waszych inicjatywach, o imprezach z koszyczkiem, bez koszyczka, z własnym koszyczkiem. Te wszystkie grupy cały czas działają, cały czas coś robią. Jesteście dowodem na to, że wiek to tylko liczba, a tak naprawdę to, jacy jesteśmy, to chyba tak naprawdę w naszych głowach.
1: No właśnie, pani redaktor, może ja bym chciała tym, którzy nas tam hejtują, generalnie to hejtują, że Włocławek to jest miastem seniorów i wszystko dla seniorów. No chciałam zwrócić uwagę na to, że my po prostu korzystamy z możliwości, tak? Możliwości takie, jakie daje właśnie prezydent miasta Włocławka Krzysztof Kukucki poprzez budżet obywatelski, że Urząd Miasta i Rada Miasta poprzez swoje uchwały, czyli na przykład korzystamy z mikrograntów w ramach rewitalizacji i przypominam, że każdy mieszkaniec może z tego korzystać, bo to są środki do wzięcia przez grupę mieszkańców.
0: A że wy chcecie, potraficie i robicie
1: właśnie,
0: to
1: a my
0: dobrze,
1: po
0: no
1: te
0: to...
1: środki właśnie.
0: Ale są zarzuty, że...
1: No są zarzuty, bo przecież prowadzę Facebooka i korzystam z mediów społecznościowych, że często widzę, no i znowu seniorzy, tak? Tylko, że my to, co robimy, to robimy z własnej inicjatywy i polecam, żeby mieszkańcy też się organizowali. Przecież są imprezy organizowane, no niedawna majówka, tak? No były imprezy otwarte dla wszystkich. My jako seniorzy też korzystamy przecież z tych imprez, uroczystości, różnych przedsięwzięć, które organizuje Urząd Miasta. Oczywiście
0: czyli wy powinniście być wzorem dla innych,
1: tak,
0: jak to
1: tylko,
0: robić?
1: Że, proszę wziąć pod uwagę, że my jako Rada Trzeciej Kadencji, no we wrześniu będzie 2 lata i zachęcam wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby zajrzeli na stronę Urzędu Miasta, gdzie opublikowałam sprawozdanie z naszej wcześniejszej półtorarocznej działalności. Ile przedsięwzięć zostało zorganizowanych z środków z budżetu generalnie miasta, bo tak jak mówię, z rewitalizacji i z budżetu obywatelskiego. Oczywiście to nie byłoby możliwe bez wsparcia jednostek kultury, tak? No, już w tym miejscu dziękuję Centrum Kultury Browarbe, który organizuje w zasadzie pod naszą, że tak powiem...
0: Chociażby te senioralia, których
1: tak,
0: tutaj
1: te
0: zaproszenie
1: właśnie. No to bez takiego wsparcia i zaplecza organizacyjnego my jako Rada byśmy nie mogli tego zrobić, tak? Tak samo jeśli chodzi o przedsięwzięcia realizowane w ramach rewitalizacji, no to przecież wsparciem jest dla nas właśnie Wydział Rewitalizacji, gdzie możemy
0: Zobaczcie,
1: to
0: ale
1: wszystko...
0: Używa pani właśnie tego słowa, które jakby... Zwraca uwagę na to, że to jest wsparcie, ale
1: tak
0: naprawdę
1: tak,
0: wszystko zależy
1: no
0: od was. To
1: my
0: wy
1: możemy
0: jesteście
1: mieć pomysł, my
0: inicjatorami.
1: Możemy złożyć projekt, ale przecież de facto fizycznie my tego nie wykonamy, tak? My możemy tylko opierać się na instytucjach kultury czy na instytucjach związanych z Urzędem Miasta i korzystać z tych środków.
0: Zanim przejdziemy do zaproszenia na senioralia i do omówienia tego programu bogatego, tych wydarzeń, to jeszcze chciałam zapytać, bo wspomniała pani o tym, że ta kadencja, że sprawozdania. Czy udaje wam się, chyba to, co w mojej ocenie, kiedy tak patrzę na wszystko, co się dzieje w naszym mieście, zresztą nie tylko w naszym mieście, ale w ogóle, zachęcać nowych jakby uczestników, nowych ludzi, którzy do tej pory jakby nie uważali za konieczne wychodzenie z domu do tego, żeby brać udział w tych wydarzeniach,
1: no,
0: bo chyba to jest taką miarą też sukcesu, prawda?
1: Nie, no, miarą tego sukcesu jest to, że powiem szczerze, że w tym roku to po prostu przerosło nasze oczekiwania, tak? Bo wzrosła liczba osób, jednostek, czy no... organizacyjnych seniorów, czyli klubów, stowarzyszeń i tak dalej, związanych z zrzeszającymi

0: tych seniorów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w tych senioraliach. Zwracają się osoby właśnie niezrzeszone, tylko że to wszystko ma ramy takie dotyczące ilości osób, które mogą uczestniczyć, tak? Jeśli są przedsięwzięcia biletowane. Chciałabym powiedzieć, że my na co dzień współpracujemy z 18 jednostkami zrzeszającymi seniorów. To jest, proszę Państwa, 2000 w tej chwili seniorów.
1: No to jest
0: to są
1: już...
0: 3 uniwersytety, które zrzeszają ponad 1200 osób. To jest 7 klubów seniora. To są 2 zespoły, które zespół, mam na myśli to, że to jest zespół jako zespół i jednocześnie jako jednostka organizacyjna. No i jeszcze dodatkowo na przykład współpracujemy też z sekcją emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, która zrzesza też emerytów. Zwrócili się do nas z prośbą, czy mogliby właśnie być we współpracy z nami. I od samego początku kadencji współpracujemy, więc jeśli chodzi właśnie o tych seniorów niezrzeszonych, to muszę się wytłumaczyć, bo poprzednio, jak byłam tutaj na wywiadzie w telewizji Kujawy, to powiedziałam, że będę się starała, żeby w ramach seniorali było dużo imprez dla wszystkich. No i
1: nie
0: właśnie,
1: tak.
0: No i właśnie niestety względy bezpieczeństwa, przepisy dotyczące imprez masowych okazały się bezlitosne, tak? Związane to jest z tym właśnie, że jak mamy pierwszy dzień, już zacznę właśnie o tych senioraliach, jeśli mamy pierwszy
1: Powiedzmy
0: dzień.
1: Tylko, że rozpoczynają się one 12 maja
0: 12,
1: o
0: tak.
1: godzinie 10, wtedy właśnie prezydent
0: No to
1: wręczy
0: spotykamy
1: seniorom
0: się
1: klucze
0: właśnie w tym roku wyjątkowo na Starym Mieście. Tak, przy kościele, na tym placu, przy kościele świętego Jana, gdzie właśnie była majówka, prawda, gdzie wszyscy mogli uczestniczyć i seniorzy też uczestniczyli i w pochodzie z flagą i we wszystkich tych uroczystościach czynnie uczestniczyli, tak jak wszyscy mieszkańcy Włocławka. Będzie o 10:00, jest oczywiście przekazanie kluczy przez pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego i potem jest barwny przemarsz, tak? No krótki w tym roku ze względu na
1: na
0: to, że
1: remonty.
0: 3 maja jest w remoncie, no ale na przyszły rok pewnie będzie już piękniej i
1: I będzie
0: będzie to
1: przemarsz
0: możliwe,
1: takim
0: więc
1: już odnowiony, prawda?
0: uważamy, że to nic drożnego i ten przemarsz będzie do Centrum Kultury Browar B na Łęckiej, tak? No i tam będą występy, no i właśnie.
1: Te prezentacje tych artystycznych
0: Tak.
1: zespołów senioralnych,
0: No i proszę
1: tak?
0: Państwa, wyszło tak, że występujących zespołów jest 17. To jest 200 osób.
1: No,
0: Oni
1: masa.
0: muszą dostać miejsca siedzące, no bo jak będą stali? A sala widowiskowa, w której to się będzie odbywała, to jest, no licząc, niewiele ponad 400 miejsc. No i teraz jak odejmiemy te 200, tak? No jak odejmiemy, załóżmy nawet jeden rząd dla gości zaproszonych, no bo chcemy się pochwalić, prawda, działalnością tych, ja rozumiem, że to jest święto
1: zostaje.
0: Seniorów, no ale chcemy się też pochwalić, prawda, że kluby, stowarzyszenia, uniwersytety działają tą działalnością
1: Czyli rozumiem, że
0: artystyczną.
1: Biletów już na
0: No
1: ten...
0: i właśnie, i tu jest naprawdę, przepraszam tych seniorów, którym poprzednio mówiłam, że będą imprezy otwarte, ale względy bezpieczeństwa BH Państwo wiecie, przy imprezach masowych one muszą być zachowane. Daj Boże, że się nic nie stanie, ale gdyby jakiegoś pożaru, jakiejś, no nie wiem, katastrofy budowlanej,
1: nie
0: co
1: myśleliście o tym,
0: mieliśmy,
1: żeby
0: tak?
1: przenieść to w plener, bo to
0: Tak,
1: by...
0: tak. Życie samo pisze scenariusze. Już w tej chwili wiem, że na pewno nie podejmiemy się takiego działania w przyszłym roku, żeby to zrobić tak, ten pierwszy dzień, ale jest jeszcze potańcówka.
1: Ta potańcówka, gdzie
0: Jest,
1: ona o
0: będzie
1: godzinie
0: na dziedzińcu.
1: 18.
0: Mam nadzieję, że
1: Czyli
0: pogoda
1: tu
0: nam
1: już
0: dopisze.
1: limitów może nie być, tak?
0: Wejściówki są, bo też
1: Też
0: byśmy
1: są.
0: chcieli wiedzieć.
1: Czyli
0: Tak, to
1: można je odbierać, to
0: będzie można je odebrać, nawet
1: wydarzeniem może tam.
0: jeśli będą jeszcze dostępne, to przed samą tą potańcówką, tak? To będzie potańcówka na dziedzińcu. No i ten pierwszy dzień jest naprawdę katastrofalny, dla mnie bardzo stresujący, no ale liczby nie kłamią, tak? Bo tak jak policzyłam, no to i tak jak tu powiedziałam,

0: Mam pani redaktor 400 miejsc, odjąć 200, odjąć właśnie nawet dwa rzędy, no bo jeszcze jest rada, jeszcze jest starosta to, no to już odejmujemy 250, czyli tak naprawdę 150 zostało mi na 1700 osób do rozdziału.
1: No
0: Jestem z
1: 200.
0: wykształcenia inżynierem, w związku z tym
1: Policzone.
0: policzyłam matematycznie, mam całą dokumentację, równanie z jedną niewiadomą
1: tak.
0: i
1: I
0: przykro
1: tutaj
0: mi,
1: zawsze
0: ale niektórzy
1: jesteśmy.
0: tylko dostali po dwie, po sześć wejściówek, właśnie pomijając zespoły, które muszą mieć miejsca siedzące, tak?
1: Żyjemy w takim dosyć nieprzewidywalnym klimacie. Nigdy nie wiemy, kiedy będzie ciepło, kiedy zimno
0: No i
1: ostatnio,
0: to
1: tak?
0: właśnie nas jak gdyby
1: I trochę was to pewnie też
0: obligowało
1: do
0: i
1: zrobienia tego.
0: skłaniało, żeby to zrobić w taki ten pierwszy dzień, w takiej postaci jak jest. No ale myślę, że seniorzy to zrozumieją, naprawdę, bo w pierwszy dzień i w kolejne dni, to proszę wziąć pod uwagę to, ja będę mówiła o tych kolejnych dniach, że to nie zawsze ten sam senior musi być na sześciu przedsięwzięciach, bo proszę państwa, w ciągu 3 dni to
1: Sporo
0: jest
1: się
0: aż
1: dzieje.
0: sześć przedsięwzięć, tak? To nie jest powiedziane, że ktoś dostanie wejściówkę na występy, że ta sama osoba dostanie na potańcówkę w pierwszy dzień, tak? Nie musi tak być, prawda? Więc 6 przedsięwzięć razy 400, tak? To jest matematyka 200, 2400, tak? Czyli jest to impreza naprawdę do ogarnięcia dla seniorów. I przejdę do drugiego dnia. W
1: Drugi
0: drugim
1: dzień
0: dniu
1: też wszystko
0: mamy
1: chyba, że się dzieje.
0: dwie w trakcie pierwszych wrocławskich targów dla seniorów biletowane. No,
1: Wrocławskie
0: bo są
1: targi wyrobów i usług dla seniorów.
0: Tak.
1: Cóż
0: No
1: to
0: to
1: będzie?
0: właśnie, to zgłosiło się ponad 30 przedsiębiorstw, instytucji, stowarzyszeń, sklepów,
1: Będą
0: organizacji.
1: Prezentować swoją ofertę,
0: tak?
1: Tak,
0: będą przedstawiali swoją ofertę ci, którzy uczestniczą w senioraliach międzynarodowych w Krakowie, w których ja też kilkakrotnie byłam, to wiedzą, na czym polega. To będą stoiska, po to nam właśnie jest potrzebna ta sala widowiskowa, bo nie znamy, jaka będzie pogoda. I tam będą stoiska, tak jak pani redaktor albo wszyscy nawet pamiętacie, był festiwal fajansu, tak? Były stoiska, każdy mógł przyjść, wyjść i tu zachęcam, naprawdę od 10 do 15
1: czyli
0: nie
1: czasu
0: jest
1: jest bardzo
0: biletowane,
1: dużo,
0: każdy
1: więc.
0: może przyjść i zachęcam właśnie tych seniorów, którzy są w domu, czy sami, czy mają wnuki, wiem, że to jest szkoła w międzyczasie, mają dzieci, ale autobusy przecież przy samym browarze mają przystanek, tak? Więc można sobie sprawdzić. Wiadomo, bo jeżdżę piątką, piątka na 100% staje przy browarze, jest przystanek. Czternastka, czyli można wsiąść w obojętnie jakiej dzielnicy i dojechać do browaru i skorzystać z tej możliwości, bo będzie można naprawdę, naprawdę jest bardzo atrakcyjna oferta, bo będzie można skorzystać z informacji, które są ogólnie niedostępne i kłopotliwe dla seniorów, tak? Chodzi o uzdrowiska. Chodzi o wyrobienie różnego rodzaju kart, które umożliwiają
1: I tu
0: zniżki.
1: też praktyczne
0: Tak,
1: porady, tak, będą.
0: będzie można dokonać różnych pomiarów, czy związanych właśnie ze zdrowiem, czy też i innego typu informacje. Ta oferta jest bardzo bogata, bo i sklepy zielarskie, i rehabilitacja, i badanie słuchu, i tak jak mówiłam, i z urzędu wyrobienie sobie na przykład
1: karty seniora,
0: karty,
1: tak?
0: tak, czy z Narodowego Funduszu Zdrowia, europejskiej karty, tak, czy informacja, jak skorzystać z sanatorium krok po kroku. Tych informacji będzie można
1: ale
0: multum.
1: równolegle też będą
0: Właśnie.
1: Spotkanie z Jackiem Łapińskim, który
0: Tak.
1: wygłosi prelekcję pod tytułem Z uśmiechem ci do twarzy dobry humor, to lepsze życie brzmi fajnie.
0: Tak, no ten pan napisał kilka książek, właśnie takich, mogłabym powiedzieć, nawet typowo dla seniorów.
1: Który
0: On
1: udowadnia,
0: już
1: że wszystko mamy w głowie, prawda?
0: Tak,
1: Że to
0: miał
1: jaki
0: już takie
1: będziemy.
0: Spotkanie, wiem, że w Stowarzyszeniu Wrocławskim Uniwersytet Seniora i z tego to powodu go zaprosiłam, bo podobno było fantastycznie i na pewno wiem, że będzie fantastycznie, ale sala główna jest zajęta przez targi. W związku z tym to może się tylko

0: odbyć w sali kameralnej, która mieści niestety tylko 80 osób.
1: No właśnie, i
0: I to drugie spotkanie też.
1: Iwona Mazurkiewicz Makosz i Gerard Makosz. Tak. Senatorium Miłości, portal Emeryci, nie Emeryci.
0: No właśnie, no i oni też się właśnie podzielą informacją związaną z tym, że PESEL nie może ograniczać, tak, że można podróżować, można się udzielać, można znaleźć miłość. I to też jest w tej samej sali, tak? W tej samej sali właśnie, co to pierwsze spotkanie i też tylko niestety 80 osób. Nic na to nie poradzimy. To, tak jak mówię, no, nie myli się ten, kto nic nie robi. I my za każdym razem wyciągamy jakieś wnioski, bo z poprzednich seniorali też nam wyszły pewne wnioski, tak? I nasunęły się. I stąd ten pomysł na przykład właśnie o tych targach, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy tylko w tej przestrzeni wolnej przed salą widowiskową. Było tłoczno, były ograniczenia, możliwość było tylko, żeby góra 5-7 tych firm się wystawiło, no bo względy, tak jak mówię, organizacyjne, bo przecież seniorzy wchodzą, wychodzą, mają ograniczenia ruchowe i stąd właśnie się narodził ten pomysł, żeby to zorganizować. Ale to logistycznie też nie jest łatwe dla browaru, za co im bardzo dziękuję, bo muszą, proszę Państwa, w pierwszy dzień po występach usprzątnąć całą salę i przygotować na rano, na 10, żeby stanowiska były. Także naprawdę logistycznie proszę zrozumieć, że my naprawdę chcemy jak najwięcej,
1: jak najlepiej, dla największej liczby osób.
0: A to, że może nie zawsze w odczytu publicznym wyjdzie, no to przepraszam.
1: Na pewno 14 maja myślę, że może dużo osób skorzystać, bo dużo jest też czasu na to, żeby z tego skorzystać. Między 15 a 20 dyskoteka starszego małolata z DJ Wiką. Kto zna DJ Wikę, wie, że jest to absolutnie
0: która jest, przypominam, rocznik 38, bo sprawdziłam.
1: Najstarsza DJ-ka chyba, nie wiem, na świecie.
0: Tak, tak. I cieszymy się, że bardzo, że przyjęła nasze zaproszenie. Jest osobą bardzo kontaktową, bo też znamy ją, część osób zna z tych seniorali w Krakowie, więc jest naprawdę bardzo osobą kontaktową, bezpośrednią. No i też mamy tam wejściówki, tak? No ale, tak jak mówię, to jest kolejna grupa 400 osób, które może skorzystać z tych wejściówek, tak? I też będę się starała, żeby kilkanaście, czy może nawet i 20, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo na okrągło jeszcze niektóre kluby, stowarzyszenia oddają te wejściówki, bo komuś tam nie pasuje, bo wyjazd, bo choroba.
1: Właśnie, może Państwo powiedzmy wiecie, też, właśnie. Że proszę te wejściówki rzeczywiście wykorzystać.
0: Ja to na pewno
1: wykorzystać.
0: Chodzi o te dwa wydarzenia, czyli wydarzenie Potańcówka pod chmurką, bo tak nazwaliśmy to, tak? I dyskoteka Małolata 12 godzina 18:21 dziedziniec. I 14 godzina 15 i 20, tak? I widzimy się, bawimy się, nie stresujmy się. Ja dziękuję seniorom za dotychczasową współpracę, bo oni są naprawdę wspaniali, wszyscy wspierają. Wszystkie imprezy, które organizowaliśmy w ramach mikrograntu właśnie rewitalizacji, to były imprezy otwarte. Też mnie ostrzegano i widziano jak gdyby minusy, że nie, no bo może będzie tłoczno, może to. Ale daliśmy radę i każdy mógł przyjść. Było naprawdę zawsze bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie. Zawsze jest kawa, herbata, zawsze jest coś słodkiego. I chętnie zawsze widzimy seniorów i cieszymy się z tej współpracy, bo naprawdę są wspaniali. I oczywiście na te wszystkie spotkania, które organizujemy, zapraszamy właśnie też tych seniorów niezrzeszonych, bo oni mogą w ramach tych mikrograntów, bo one są właśnie też dla wszystkich obywateli, mieszkańców Włocławka, mogą skorzystać i my takie możliwości dajemy.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, że właśnie wszystkim tu Państwu, że właśnie dzięki Pani Mar i Państwo też będą mogli te relacje śledzić w Telewizji Kujawy po południu, w naszych programach popołudniowych, każdego dnia, w którym to się będzie odbywało. No i to też jest właśnie inicjatywa Pani Marii z myślą o tych, którzy nie będą mogli bezpośrednio w tym przestać być.
0: To ja jest bardzo podkreślam, ważne, myślę, że to też takie doświadczenie, tak, że wiele osób

0: Mówi, nie? Że no nie jest mobilne, jeśli chodzi o internetowo, czy ma tam pewne ograniczenia, ale naprawdę bardzo dużo osób, zupełnie mi obcych, mówi, że ogląda Puls Miasta, ogląda studio i dziękują. I ja tutaj właśnie w ich imieniu bardzo dziękuję Telewizji Kujawy za to, że jest taka możliwość obejrzenia, nawet jeśli jest osoba z ograniczeniem ruchowym i nie wychodzi z domu, to może obejrzeć chociaż, tak? Właśnie
1: A
0: te
1: ja
0: relacje.
1: podkreślam, że jest to też w dużej mierze zasługa właśnie pani Marii, że
0: No
1: taka
0: bez przesady, bez przesad,
1: inicjatywa jest, bo
0: ale
1: do
0: jest
1: tego
0: otwartość,
1: potrzeba
0: jest chęć
1: współpracy.
0: współpracy.
1: Tak.
0: Właśnie to jest ważne, że jest chęć współpracy, prawda? I dlatego zapraszam właśnie na ten drugi dzień, żeby na te targi przyjść seniorów, którzy mówią, no nie, ja nie wychodzę, ja nie jestem zainteresowana. Proszę też właśnie młode osoby, które może nie mają takiej pracy, że muszą być w pracy od tej 8 do 15 czy dłużej, żeby może zadbali o swoje babcie, o swoich dziadków i może podwieźli ich nawet samochodem, a oni potem wrócą nawet autobusem, czy też zadzwonią do was. Zwracam się też do młodych wnuków, którzy akurat może skończą wcześniej lekcje i może zróbmy taką inicjatywę, że właśnie, o, to będzie takie międzypokoleniowe spotkanie, prawda? Bo
1: Tak.
0: coś dobrego. Oni oddadzą ten swój wolny czas, a
1: A
0: ich
1: seniorzy spędzą
0: seniorzy
1: czas
0: skorzystają
1: zupełnie
0: właśnie.
1: inaczej
0: Także
1: niż na co
0: naprawdę
1: dzień.
0: bardzo proszę,
1: Wszystkich serdecznie
0: bardzo
1: czas
0: proszę.
1: zapraszamy senioralia 12-14 maja. Dziękuję serdecznie za
0: Ja
1: dzisiejsze
0: też dziękuję
1: spotkanie.
0: bardzo i oczywiście widzimy się w ciągu tych 3 dni.
1: Zapraszamy. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Wielki to honor i zaszczyt móc witać Was wszystkich na powiatowych obchodach Święta Strażaka w Kowalu, rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego. To wielki honor i zaszczyt, ale też i satysfakcja, także i z tego, że wszyscy tutaj zebrani żyjemy w tym wyjątkowym miejscu, na tym wyjątkowym kawałku Polski, gdzie urodziło się dwóch tak znamienitych władców, jak król Kazimierz Wielki i jego ojciec, król Władysław Łokietek. Szanowni, Kowal to małe miasteczko, pod względem obszaru czwarta najmniejsza gmina samorządowa w całej Polsce. Staramy się zwracać na siebie uwagę poprzez ład, porządek, zieleń w przestrzeni publicznej, ale także jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co udało nam się zrobić wspólnymi siłami, a czego tutaj nie widać. Mamy najlepiej rozbudowaną w całym województwie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć światłowodową, mamy w 100% miasteczko oświetlone światłem LED-owym, ale także mamy dobre drogi, bowiem 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum miasta brukiem klinkierowym. To jest oczywiście powód do dumy i chwały, ale przecież miasteczko to nie tylko to, co materialne, to przede wszystkim ludzie. I tutaj chcę bardzo mocno to powiedzieć, że strażacy to sól kowalskiej ziemi,

to od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce i to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany

0: Isnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny. Chciałbym wyrazić z tego miejsca raz jeszcze swój dla was druhny i druhowi wielki szacunek, a i przy okazji też i pięknie podziękować wspaniale, tak pięknie grającej orkiestrze naszej straży. Myślę, że mam tutaj prawo taką ocenę, taki pogląd wyrazić. Życząc wszystkim przemiłych godzin spędzonych w Kowalu, składając już teraz gratulacje wszystkim odznaczonym.
1: Spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka. Wyjątkową okazję, która pozwala nam zatrzymać się na chwilę i docenić trud, poświęcenie oraz odwagę wszystkich tych, którzy każdego dnia służą drugiemu człowiekowi. Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność. Jako prezes Zarządu Powiatowego pragnę dziś wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczych Straży Pożarnej, jak i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnej w naszym powiecie. Wasza praca, zaangażowanie i profesjonalizm są fundamentem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję wam również, jak i waszym rodzicom, za cierpliwość, wsparcie i zrozumienie. Bez was taka służba byłaby znacznie trudniejsza. Dzisiejsze święto to także moment refleksji nad tym, jak ważna jest ciągła gotowość, doskonalenie umiejętności oraz współpraca między wszystkimi jednostkami. Wspólnie tworzymy system, który skutecznie odpowiada na zagrożenie i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Życzę wam wszystkim bezpiecznej służby, satysfakcji spełnionej misji oraz wielu powodów do dumy. Niech święty Florian ma was zawsze w swojej opiece.
2: Jestem niezmiernie rad i bardzo szczęśliwy, że jako starosta wrocławski kolejny rok z rzędu mogę uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu. Niezwykłą dumą rozpiera moje serce, jak patrzę na sztandary, na was, w dniu waszego święta. Ale jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji. Za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu, za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie. Za to chylę przed wami wszystkimi czoło. Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, panu burmistrzowi za organizację dzisiejszego święta. Dziękuję za wszelkie inicjatywy zarządowi podejmowane na co dzień, za integrowanie i wprowadzanie w ruch ochotniczy każdego pokolenia naszych mieszkańców, od najmłodszych i najstarszych, bo to także nasze wspólne przesłanie. Dziękuję za współpracę Państwowej Straży Pożarnej na ręce panów komendantów. W dniu dzisiejszym życzę dobrego świętowania. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na pikniku za tydzień, na który już serdecznie zapraszam, w troszkę luźniejszej atmosferze. Tyle samo powrotów, co wyjazdów, niech święty Florian ma was w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
3: Jak co roku w maju, kiedy obchodzimy Dzień

0: spotykamy się i jest to doskonała okazja, żeby podziękować Wam za kolejny rok Waszej służby, Waszego oddania, Waszego poświęcenia i tego, że my, samorządowcy, zawsze możemy na Was liczyć. Wasza służba to nie tylko odpowiedzialność, to wybór drogi, gdzie potrzebna jest odwaga, wytrwałość i działanie tam, gdzie najczęściej inni, tak już jak już powiedział mój przedmówca, uciekają. I za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jednostki straży tu w powiecie włocławskim to nie tylko prężnie działające jednostki. To przede wszystkim ludzie otwarci, odpowiedzialni i ludzie, którzy tworzą niesamowity klimat. I za to, druhowie, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować. Chciałabym zwrócić się również za Waszym pośrednictwem do Waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo Was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania Waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z Was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie Waszych rodzin. Drogie druhny i druhowie, można by o Was mówić wiele i te podziękowania mogłyby trwać bardzo długo, ale myślę, że najbardziej niech zostanie w Waszych sercach te skromne słowo dziękuję od nas, od samorządowców, od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od Pana Marszałka Piotra Całbeckiego, który również Was bardzo serdecznie pozdrawia i mam nadzieję, że dalej przez kolejne lata będziecie służyć mieszkańcom naszego województwa.
1: Z całego serca Wam dziękuję za to, że po raz kolejny mogę być w tym szczególnym dniu razem z Wami. To dla mnie wielki honor i zaszczyt. Druhny i druhowie, my strażacy co 5 lat wędrujemy na Jasną Górę, by stanąć przed obliczem czarnej Madonny i podziękować jej za matczyną opiekę. Dziękuję dzisiaj Wam wszystkim za to, że te pierwsze kroki skierowaliśmy tu, do tutejszej świątyni, by stanąć przed krzyżem i podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nad strażacką bracią z powiatu włocławskiego. Teraz jesteśmy tu, stajemy przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który w sposób szczególny dbał o bezpieczeństwo. Myślę, że każda i każdy z Was może być dumny, bo wszyscy Wy tu obecni jesteście jego naśladowcami. To Wy w sposób szczególny teraz dbacie o bezpieczeństwo każdej i każdego obywatela Rzeczypospolitej. Moi drodzy, uważnie słuchałem homilii księdza kapelana. On tak pięknie mówił o Waszej strażackiej służbie. Mówił o miłości do ojczyzny, o wielkim Waszym oddaniu i tym wszystkim, co robicie dla ludzi. Więc nie będę się powtarzał. Zresztą dołożył jeszcze wiele ciekawych i pięknych słów kolega prezes Mikołajczyk, i za które Wam serdecznie dziękuję i wierzę głęboko w to, druhny i druhowie, że żadne moje kolejne słowo nie jest w stanie zmienić nic w tej sprawie. Dlatego tu, z tego miejsca, pragnę Wam podziękować. Podziękować za wszystko, co robicie dla drugiego człowieka. Za ratowanie mienia i życia drugiego człowieka, za oddanie swojej ojczyźnie, za miłość i miłość do ojczyzny i wielki patriotyzm. Dziękuję Wam po prostu za to, że jesteście. Druhny i druhowie, nikt lepiej od Was nie wykona

0: powierzonych zadań. Najczęściej jest tak, że skąd ludzie uciekają, tam wy po prostu idziecie. I za to należą się wam najwyższe słowa uznania i cześć. To dobrze, że są takie majowe dni, kiedy gromadzimy się razem wraz z pocztami sztandarowymi, by w sposób szczególny uhonorować tych, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w danym roku. Zapewne w powiecie włocławskim oprócz złotych znaków związku i medali Chomicza wielu strażaków otrzyma medale różnego rodzaju i podziękowanie za swoją strażacką służbę. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że ja dobrze znam sytuację w ochotniczych strażach pożarnych i zdaję sobie sprawę, że zawsze pieniędzy jest za mało, bo chcielibyście mieć coraz lepszy i bardziej nowoczesny sprzęt. Doskonale to rozumiem i głęboko w to wierzę, że warto marzyć, bo marzenia często się spełniają. A te marzenia spełniają się dlatego, że my mamy wielu życzliwych ludzi. Skoro jest z nami pani marszałek, to na jej ręce chcę podziękować samorządowi województwa za pieniądze i opiekę nad nami, za to, że my, strażacy, możemy jeździć tak wspaniałym sprzętem. Dziękuję także panu staroście. Moi drodzy, trochę wam zazdroszczę, bo sam przecież jestem prezesem zarządu oddziału powiatowego i wiem, że tyle pieniędzy, co przekazuje na działalność ochotniczych straży pożarnych powiat włocławski, to chyba nie ma w całym województwie, a ośmielę się powiedzieć, że i w kraju jest niewielu. Ale stoją tu przecież wielce szanowni samorządowcy na czele z panem burmistrzem Kowala. Moi drodzy, szanowne panie, panowie, wójtowie, burmistrzowie, wasza obecność tu dzisiaj i nie tylko jest najlepszym dowodem, że wam zależy na rozwoju ochotniczych straży pożarnych, bo wasza obecność sprawia, że wszyscy strażacy czują waszą opiekę. I dlatego tu, z tego miejsca, w obecności wszystkich strażaków, z całego serca wam dziękuję. Ale słowa wdzięczności także, moi drodzy, skieruję do członków orkiestry. Drodzy orkiestranci, na czele z panem kapelmistrzem, wasza obecność sprawia, że nasza uroczystość nabiera pięknych barw. To wy sprawiacie, że my czujemy się bardziej dowartościowani i bardziej uhonorowani. A ponieważ wiem, że orkiestry w skali województwa i kraju przeżywają kryzys, bo jest ich coraz mniej, bo potrzeba na to wielkich pieniędzy, ale także oddania i swojego serca, to tym bardziej składam wam wielkie podziękowania i mówię: Bóg zapłać. Druhny, druhowie, wam jeszcze raz za wszystko dziękuję. Dziękuję nade wszystko za to piękne wypełnianie strażackiego zawołania. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Druhny i druhowie, wszystkim, nie tylko wam, życzę nade wszystko zdrowia i radości z każdego przeżytego dnia. A wam, druhny i druhowie, życzę nade wszystko tego, aby święty Florian, który jest naszym patronem, miał was zawsze w swojej opiece. Szczęść wam Boże wszystkim. Do zobaczenia za rok.
1: Chciałbym w imieniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Rafała Świechowicza, swoim własnym oraz wszystkich strażaków Państwowej serdecznie wam podziękować. Podziękować wam za wsparcie, jakie otrzymujemy od was podczas działań ratowniczych gaśniczych oraz podczas miejscowych zagrożeń. Chciałbym, aby ta współpraca nigdy nie zagasła. I życzę wam dobrego świętowania. Dziękuję.

Jednak takie wyczucie czasu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu. No, szczególnie oczywiście witam seniorów przed włocławskimi senioraliami,
0: No właśnie,
1: które już wkrótce.
0: Jesteśmy tuż przed tym wydarzeniem, ale może najpierw od tego, jak to się stało, jak to się udało, że tak pięknie

0: udało się zintegrować to środowisko wrocławskich seniorów, bo jesteście naprawdę takim jednym chyba z barwniejszych środowisk i takim bardzo widocznym w mieście, gdzieś cały czas, nawet tu w naszej telewizji przecież mamy przyjemność informować o waszych inicjatywach, o imprezach z koszyczkiem, bez koszyczka, z własnym koszyczkiem. Te wszystkie grupy cały czas działają, cały czas coś robią. Jesteście dowodem na to, że wiek to tylko liczba, a tak naprawdę to, jacy jesteśmy, to chyba tak naprawdę w naszych głowach.
1: No właśnie, pani redaktor, może ja bym chciała tym, którzy nas tam hejtują, generalnie to hejtują, że Wrocławek to jest miastem seniorów i wszystko dla seniorów, no chciałam zwrócić uwagę na to, że my po prostu korzystamy z możliwości, tak? Możliwości takie, jakie daje właśnie prezydent miasta Wrocławka Krzysztof Kukucki poprzez budżet obywatelski, że Urząd Miasta i Rada Miasta poprzez swoje uchwały, czyli na przykład korzystamy z mikrograntów w ramach rewitalizacji i przypominam, że każdy mieszkaniec może z tego korzystać, bo to są środki do wzięcia przez grupę mieszkańców.
0: A że wy chcecie, potraficie i robicie
1: właśnie,
0: to
1: a my
0: dobrze,
1: po te
0: no to...
1: środki właśnie.
0: Ale są zarzuty, że...
1: No są tak. Zarzuty, bo przecież prowadzę Facebooka i korzystam z mediów społecznościowych, że często widzę, no i znowu seniorzy, tak? Tylko, że my to, co robimy, to robimy z własnej inicjatywy i polecam, żeby mieszkańcy też się organizowali. Przecież są imprezy organizowane, no niedawna majówka, tak? No były imprezy otwarte dla wszystkich. My jako seniorzy też korzystamy przecież z tych imprez, uroczystości, różnych przedsięwzięć, które organizuje Urząd Miasta. Oczywiście.
0: Czyli wy powinniście być wzorem dla innych,
1: tak,
0: jak to
1: tylko,
0: robić?
1: Że, proszę wziąć pod uwagę, że my jako Rada Trzeciej Kadencji, no we wrześniu będzie 2 lata i zachęcam wszystkich mieszkańców Wrocławka, żeby zajrzeli na stronę Urzędu Miasta, gdzie opublikowałam sprawozdanie z naszej wcześniejszej półtorarocznej działalności. Ile przedsięwzięć zostało zorganizowanych z środków z budżetu generalnie miasta, bo tak jak mówię, z rewitalizacji i z budżetu obywatelskiego. Oczywiście to nie byłoby możliwe bez wsparcia jednostek kultury, tak? No, już w tym miejscu dziękuję Centrum Kultury Browarbe, który organizuje w zasadzie pod naszą, że tak powiem...
0: Chociażby te senioralia,
1: tak,
0: których tutaj zaproszenie
1: senioralia,
0: właśnie.
1: No to bez takiego wsparcia i zaplecza organizacyjnego my jako Rada byśmy nie mogli tego zrobić, tak? Tak samo jeśli chodzi o przedsięwzięcia realizowane w ramach rewitalizacji, no to przecież wsparciem jest dla nas właśnie Wydział Rewitalizacji, gdzie możemy
0: Zobaczcie,
1: to wszystko...
0: Ale używa pani właśnie tego słowa, które jakby... Zwraca uwagę na to, że to jest wsparcie, ale
1: tak
0: naprawdę wszystko zależy
1: no
0: od was. To
1: my
0: wy
1: możemy mieć pomysł, my możemy złożyć projekt, ale przecież de facto fizycznie my tego nie wykonamy, tak? My możemy tylko opierać się na instytucjach kultury czy na instytucjach związanych z Urzędem Miasta i korzystać z tych środków.
0: Zanim przejdziemy do zaproszenia na senioralia i do omówienia tego programu bogatego, tych wydarzeń, to jeszcze chciałam zapytać, bo wspomniała pani o tym, że ta kadencja, że sprawozdanie. Czy udaje wam się chyba to, co w mojej ocenie, kiedy tak patrzę na wszystko, co się dzieje w naszym mieście, zresztą nie tylko w naszym mieście, ale w ogóle, zachęcać nowych jakby uczestników, nowych ludzi, którzy do tej pory jakby nie uważali za konieczne wychodzenie z domu do tego, żeby brać udział w tych wydarzeniach, bo no, chyba to jest taką miarą też sukcesu, prawda?
1: Nie, no, miarą tego sukcesu jest to, że powiem szczerze, że w tym roku to po prostu przerosło nasze oczekiwania, tak? Bo wzrosła liczba osób, jednostek, czy no... organizacyjnych seniorów, czyli klubów, stowarzyszeń i tak dalej, związanych z zrzeszających seniorów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w tych senioraliach. Dodatkowo też zwracają się osoby właśnie niezrzeszone, tylko że to wszystko ma ramy takie dotyczące ilości osób, które mogą uczestniczyć, tak? Jeśli są przedsięwzięcia biletowane. Chciałabym powiedzieć, że my na co dzień współpracujemy z 18 jednostkami zrzeszającymi seniorów. To jest, proszę państwa, 2000 w tej chwili seniorów.
0: No to
1: są 3 uniwersytety, które...

0: zrzeszają ponad 1200 osób. To jest 7 klubów seniora. To są dwa zespoły, które zespół, mam na myśli to, że to jest zespół jako zespół i jednocześnie jako jednostka organizacyjna. No i jeszcze dodatkowo na przykład współpracujemy też z sekcją emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, która zrzesza też emerytów. Zwrócili się do nas z prośbą, czy mogliby właśnie być we współpracy z nami. I od samego początku kadencji współpracujemy, więc jeśli chodzi właśnie o tych seniorów niezrzeszonych, to muszę się wytłumaczyć, bo poprzednio, jak byłam tutaj na wywiadzie w telewizji Kujawy, to powiedziałam, że będę się starała, żeby w ramach seniorali było dużo imprez dla wszystkich. No i właśnie niestety względy bezpieczeństwa, przepisy dotyczące imprez masowych okazały się bezlitosne, tak? Związane to jest z tym właśnie, że jak mamy pierwszy dzień, już zacznę właśnie o tych senioraliach, jeśli mamy pierwszy
1: powiedzmy
0: dzień...
1: Powiedzmy tylko, że rozpoczynają się one 12 maja o godzinie 10, wtedy właśnie prezydent
0: wręczy seniorom klucze. No to spotykamy się właśnie w tym roku wyjątkowo na Starym Mieście. Tak, przy kościele, na tym placu, przy kościele świętego Jana, gdzie właśnie była majówka, prawda, gdzie wszyscy mogli uczestniczyć i seniorzy też uczestniczyli i w pochodzie z flagą i we wszystkich tych uroczystościach czynnie uczestniczyli, tak jak wszyscy mieszkańcy Włocławka. Będzie o 10:00, jest oczywiście przekazanie kluczy przez pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego i potem jest barwny przemarsz, tak? No krótki w tym roku ze względu na to, remonty. Że 3 maja jest w remoncie, no ale na przyszły rok pewnie będzie już piękniej i będzie to możliwe, więc uważamy, że to nic drożnego i ten przemarsz będzie do Centrum Kultury Browar B na Łęckiej, tak? No i tam będą występy, no i właśnie.
1: Te prezentacje tych artystycznych zespołów senioralnych,
0: no i proszę Państwa, wyszło tak, że występujących zespołów jest 17. To jest 200 osób. No, oni muszą dostać miejsca siedzące, no bo jak będą stali? A sala widowiskowa, w której to się będzie odbywała, to jest, no licząc, niewiele ponad 400 miejsc. No i teraz jak odejmiemy te 200, tak? No jak odejmiemy, załóżmy nawet jeden rząd dla gości zaproszonych, no bo chcemy się pochwalić, prawda, działalnością tych, ja rozumiem, że to jest święto seniorów, no ale chcemy się też pochwalić, prawda, że kluby, stowarzyszenia, uniwersytety działają tą działalnością artystyczną.
1: Czyli rozumiem, że biletów już na ten...
0: No i właśnie, i tu jest naprawdę, przepraszam tych seniorów, którym poprzednio mówiłam, że będą imprezy otwarte, ale względy bezpieczeństwa BH Państwo wiecie, przy imprezach masowych one muszą być zachowane. Daj Boże, że się nic nie stanie, ale gdyby jakiejś, no nie wiem, katastrofy budowlanej,
1: nie
0: co mieliśmy,
1: o tym, żeby...
0: tak? Tak, życie samo pisze scenariusze. Już w tej chwili wiem, że na pewno nie podejmiemy się takiego działania w przyszłym roku, żeby to zrobić tak, ten pierwszy dzień, ale... Jest jeszcze potańcówka.
1: Ta potańcówka, gdzie
0: jest,
1: ona
0: będzie
1: 18.
0: na dziedzińcu. Mam nadzieję, że
1: czyli
0: pogoda nam dopisze.
1: Może nie być, tak?
0: Wejściówki są, bo też byśmy chcieli wiedzieć.
1: Czyli tak, można je odbierać, to
0: będzie można je odebrać, nawet jeśli będą jeszcze dostępne, to przed samą tą potańcówką, tak? To będzie potańcówka na dziedzińcu. No i ten pierwszy dzień jest naprawdę katastrofalny, dla mnie bardzo stresujący, no ale... Liczby nie kłamią, tak? Bo tak jak policzyłam, no to i tak jak tu powiedziałam pani redaktor, 400 miejsc, odjąć 200, odjąć właśnie nawet dwa rzędy, no bo jeszcze jest rada, jeszcze jest starosta to, no to już odejmujemy 250, czyli tak naprawdę 150 zostało mi na 1700 osób do rozdziału. No jestem z wykształcenia inżynierem, w związku z tym policzyłam matematycznie, mam całą dokumentację, równanie z jedną niewiadomą i przykro mi, ale niektórzy tylko dostali po 2, po 6 wejściówek właśnie pomijając zespoły, które muszą mieć

0: miejsca siedzące, tak?
1: Żyjemy w takim dosyć nieprzewidywalnym klimacie. Nigdy nie wiemy, kiedy będzie ciepło, kiedy zimno.
0: No i to
1: tak.
0: Właśnie nas jak gdyby
1: i trochę
0: obligowało
1: i
0: skłaniało, żeby to zrobić w taki ten pierwszy dzień, w takiej postaci, jak jest. No ale myślę, że seniorzy to zrozumieją, naprawdę, bo w pierwszy dzień i w kolejne dni, to proszę wziąć pod uwagę to, ja będę mówiła o tych kolejnych dniach, że to nie zawsze ten sam senior musi być na 6 przedsięwzięciach, bo proszę Państwa, w ciągu 3 dni to
1: sporo
0: jest aż
1: się
0: 6
1: dzieje.
0: Przedsięwzięć, tak? To nie jest powiedziane, że ktoś dostanie wejściówkę na występy, że ta sama osoba dostanie na potańcówkę w pierwszy dzień, tak? Nie musi tak być, prawda? Więc 6 przedsięwzięć razy 400, tak? To jest matematyka 2400, tak? Czyli jest to impreza naprawdę do ogarnięcia dla seniorów. I przejdę do drugiego dnia.
1: Drugi
0: w drugim
1: dzień
0: dniu
1: też wszystko
0: mamy
1: się
0: dwie w trakcie pierwszych wrocławskich targów dla seniorów biletowane.
1: Wrocławskie targi wyrobów i usług dla seniorów.
0: Tak.
1: Cóż to
0: no
1: będzie?
0: To właśnie, to zgłosiło się ponad 30 przedsiębiorstw, instytucji, stowarzyszeń, sklepów,
1: będą
0: organizacji.
1: Prezentować swoją ofertę, tak?
0: Tak, będą przedstawiali swoją ofertę. Ci, którzy uczestniczą w senioraliach międzynarodowych w Krakowie, w których ja też kilkakrotnie byłam, to wiedzą, na czym polega. To będą stoiska, po to nam właśnie jest potrzebna ta sala widowiskowa, bo nie znamy, jaka będzie pogoda. I tam będą stoiska, tak jak pani redaktor albo wszyscy nawet pamiętacie, był festiwal fajansu, tak? Były stoiska, każdy mógł przyjść, wyjść i tu zachęcam, naprawdę od 10 do 15, nie jest biletowane,
1: dużo,
0: każdy
1: więc
0: może przyjść i zachęcam właśnie tych seniorów, którzy są w domu, czy sami, czy mają wnuki, wiem, że to jest szkoła w międzyczasie, mają dzieci, ale autobusy przecież przy samym browarze mają przystanek, tak? Więc można sobie sprawdzić. Wiadomo, bo jeżdżę piątką. Piątka na 100% staje przy browarze, jest przystanek. Czternastka, czyli można wsiąść w obojętnie jakiej dzielnicy i dojechać do browaru i skorzystać z tej możliwości, bo będzie można naprawdę jest bardzo atrakcyjna oferta, bo będzie można skorzystać z informacji, które są ogólnie niedostępne i kłopotliwe dla seniorów, tak? Chodzi o uzdrowiska. Chodzi o wyrobienie różnego rodzaju kart, które umożliwiają zniżki.
1: I tu też praktyczne porady,
0: tak? Będzie,
1: tak?
0: Będzie można dokonać różnych pomiarów, czy związanych właśnie ze zdrowiem, czy też innego typu informacje. Ta oferta jest bardzo bogata, bo i sklepy zielarskie, i rehabilitacja, i badanie słuchu, i tak jak mówiłam, i z urzędu wyrobienie sobie na przykład
1: karty. Tak?
0: Tak, czy z Narodowego Funduszu Zdrowia, Europejskiej Karty, tak? Czy informacja, jak skorzystać z sanatorium, krok po kroku. Tych informacji będzie można.
1: Ale
0: multum.
1: Równolegle też będą spotkania.
0: Właśnie.
1: Spotkanie z Jackiem Łapińskim,
0: tak,
1: który wygłosi prelekcję pod tytułem Z uśmiechem ci do twarzy dobry humor, to lepsze życie. Brzmi fajnie.
0: Tak. No ten pan napisał kilka książek właśnie takich, mogłabym powiedzieć, nawet typowo dla seniorów.
1: Który udowadnia, że wszystko mamy w głowie, prawda?
0: Tak,
1: że to
0: miał już
1: będziemy
0: takie spotkanie, wiem, że w Stowarzyszeniu Wrocławskim Uniwersytet Seniora i z tego to powodu go zaprosiłam, bo podobno było fantastycznie i na pewno wiem, że będzie fantastycznie, ale sala główna jest zajęta przez targi. W związku z tym to może się tylko odbyć w sali kameralnej, która mieści niestety tylko 80 osób.
1: No właśnie.
0: I to drugie spotkanie.
1: Iwona Mazurkiewicz, Makosz i Gerard Makosz.
0: Tak.
1: Senatorium Miłości, portal Emeryci, nie Emeryci.
0: No właśnie. I oni też się właśnie podzielą informacją związaną z tym, że PESEL nie może ograniczać, tak, że można podróżować, można się udzielać, można znaleźć miłość. I to też jest w tej samej sali, tak? W tej samej sali właśnie, co to pierwsze spotkanie i też tylko nie

0: niestety 80 osób. Nic na to nie poradzimy. To, tak jak mówię, no, nie myli się ten, kto nic nie robi. I my za każdym razem wyciągamy jakieś wnioski, bo z poprzednich seniorali też nam wyszły pewne wnioski, tak? I nasunęły się. I stąd ten pomysł na przykład właśnie o tych targach, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy tylko w tej przestrzeni wolnej przed salą widowiskową. Było tłoczno, były ograniczenia, możliwość było tylko, żeby góra 5-7 tych firm się wystawiło, no bo względy, tak jak mówię, organizacyjne, bo przecież seniorzy wchodzą, wychodzą, mają ograniczenia ruchowe i stąd właśnie się narodził ten pomysł, żeby to zorganizować. Ale to logistycznie też nie jest łatwe dla browaru, za co im bardzo dziękuję, bo muszą, proszę Państwa, w pierwszy dzień po występach usprzątnąć całą salę i przygotować na rano, na 10, żeby stanowiska były. Także naprawdę logistycznie proszę zrozumieć, że my naprawdę chcemy jak najwięcej,
1: jak najlepiej liczby osób.
0: A to, że może nie zawsze w odczytu publicznym wyjdzie, no to przepraszam.
1: Na pewno 14 maja myślę, że może dużo osób skorzystać, bo dużo jest też czasu na to, żeby z tego skorzystać. Między 15 a 20 dyskoteka starszego małolata z DJ Wiką. Kto zna DJ Wikę, wie, że jest to absolutnie
0: która jest, przypominam, rocznik 30. 8, bo sprawdziłam.
1: DJ-ka chyba, nie wiem, na świecie.
0: Tak, tak. I cieszymy się, że bardzo, że przyjęła nasze zaproszenie. Jest osobą bardzo kontaktową, bo też znamy ją, część osób zna z tych seniorali w Krakowie, więc jest naprawdę bardzo osobą kontaktową, bezpośrednią. No i też mamy tam wejściówki, tak? No ale, tak jak mówię, to jest kolejna grupa 400 osób, które może skorzystać z tych wejściówek, tak? I też będę się starała, żeby kilkanaście, czy może nawet i 20, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo na okrągło jeszcze niektóre kluby, stowarzyszenia oddają te wejściówki, bo komuś tam nie pasuje, bo wyjazd, bo choroba.
1: Właśnie, może Państwo powiedzmy wiecie, też, właśnie. Że proszę te wejściówki rzeczywiście wykorzystać.
0: Ja to na pewno. Chodzi o te dwa wydarzenia, czyli wydarzenie Potańcówka pod chmurką, bo tak nazwaliśmy to, tak? I dyskoteka Małolata 12 maja. Godzina 18:21 dziedziniec. I 14 godzina 15:20, tak? I widzimy się, bawimy się, nie stresujmy się. Ja dziękuję seniorom za dotychczasową współpracę, bo oni są naprawdę wspaniali, wszyscy wspierają. Wszystkie imprezy, które organizowaliśmy w ramach mikrograntu właśnie rewitalizacji, to były imprezy otwarte. Też mnie ostrzegano i widziano jak gdyby minusy, że nie, no bo może będzie tłoczno, może to, ale daliśmy radę i każdy mógł przyjść. Było naprawdę zawsze bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie, zawsze jest kawa, herbata, zawsze jest coś słodkiego. I chętnie zawsze widzimy seniorów i cieszymy się z tej współpracy, bo naprawdę są wspaniali. I oczywiście na te wszystkie spotkania, które organizujemy, zapraszamy właśnie też tych seniorów niezrzeszonych, bo oni mogą w ramach tych mikrograntów, bo one są właśnie też dla wszystkich obywateli, mieszkańców Włocławka, mogą skorzystać i my takie możliwości dajemy.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, że właśnie wszystkim tu Państwu, że właśnie dzięki Pani Mar i Państwo też będą mogli te relacje śledzić w Telewizji Kujawy po południu, w naszych programach popołudniowych, każdego dnia, w którym to się będzie odbywało. No i to też jest właśnie inicjatywa Pani Marii z myślą o tych, którzy nie będą mogli bezpośrednio w tym przestać być.
0: To ja jest zawsze bardzo podkreślam, ważne, myślę, że... to też takie doświadczenie, tak, że wiele osób mówi, nie, że no nie jest mobilne, jeśli chodzi o internetowo, czy ma tam pewne ograniczenia, ale naprawdę bardzo dużo osób, zupełnie mi obcych, mówi, że ogląda Puls Miasta, ogląda studio i dziękują, i ja tutaj właśnie w ich imieniu bardzo dziękuję Telewizji Kujawy za to, że jest taka możliwość obejrzenia, nawet jeśli jest osoba z ograniczeniem ruchowym i nie wychodzi z domu, to może obejrzeć chociaż, tak? właśnie
1: A
0: te
1: ja
0: relacje.
1: podkreślam, że jest to

0: Też no, w dużej mierze zasługa właśnie pani Marii, że
1: No
0: taka
1: bez przesady, bez przesady,
0: inicjatywa jest, bo
1: ale
0: do
1: jest
0: tego
1: otwartość,
0: potrzeba
1: jest chęć
0: współpracy.
1: współpracy.
0: Tak.
1: Właśnie to jest ważne, że jest chęć współpracy, prawda? I dlatego zapraszam właśnie na ten drugi dzień, żeby na te targi przyjść seniorów, którzy mówią, no nie, ja nie wychodzę, ja nie jestem zainteresowana. Proszę też właśnie młode osoby, które może nie mają takiej pracy, że muszą być w pracy od tej 8 do 15 czy dłużej, żeby może zadbali o swoje babcie, o swoich dziadków i może podwieźli ich nawet samochodem, a oni potem wrócą nawet autobusem, czy też zadzwonią do was. Zwracam się też do młodych wnuków, którzy akurat może skończą wcześniej lekcje i może zróbmy taką inicjatywę, że właśnie, o, to będzie takie międzypokoleniowe spotkanie, prawda? Bo,
0: tak.
1: bo coś dobrego, oni oddadzą ten swój wolny czas, a ich
0: seniorzy,
1: seniorzy
0: czas
1: skorzystają
0: zupełnie
1: właśnie.
0: inaczej
1: Także
0: niż na co
1: naprawdę
0: dzień.
1: bardzo proszę,
0: Wszystkich serdecznie
1: bardzo
0: czas
1: proszę.
0: zapraszamy, senioralia 12-14 maja. Dziękuję serdecznie za
1: Ja
0: dzisiejsze
1: też dziękuję
0: spotkanie.
1: bardzo i oczywiście widzimy się w ciągu tych 3 dni.
0: Zapraszamy. Dziękuję.
1: Dziękuję. We'll be right back.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się targi seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacji, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Wrocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportów były we Wrocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Wrocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala wrocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Wrocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Wrocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo

0: w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, no tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
2: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swojej umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
3: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
2: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
4: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
4: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
5: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
3: Mhm. Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
5: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
3: Właśnie, w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka?
5: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania.

0: oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
1: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
2: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału

0: w tegorocznych ósmych już z kolei senioraliach.
1: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę włocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
2: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz...

0: mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
1: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
2: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
3: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
4: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
3: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
4: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
3: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
5: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
5: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
5: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej. kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do

0: badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się bez znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta, zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej. Szybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
3: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny, dziwny sposób?
2: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
3: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują.

0: naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 7 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojska Polskiego 18. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: białobura. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica 3 Maja 3/5. Płeć: suczka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowa. Wielkość: mała. Cechy szczególne: w typie shih tzu. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Ruda 2/6. Płeć: nieznany. Znana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniekąd kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia. Ponieważ w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o zasadach przyjmowania zwierząt do naszego schroniska, natomiast dzisiaj skupimy się na zasadach adopcji. Jeśli chodzi o sam proces adopcyjny, no tak w dużym skrócie polega on na tym, że przychodzą Państwo do naszego schroniska, wybierają sobie psa lub kota, czasami inne zwierzę, jeżeli akurat mamy jakieś inne zwierzę, czy królika, czy żółwia. Można oczywiście i zachęcamy do tego, aby zapoznać się przed przyjazdem z naszymi podopiecznymi albo na naszej stronie internetowej, albo na naszym profilu na Facebooku. I po przyjeździe przeprowadzamy taki krótki wywiad, żeby zobaczyć, w jakie warunki idą nasi podopieczni. Z takich wymagań adopcyjnych prosimy zawsze, aby wypełnić nam kwestionariusz przedadopcyjny. To jest taka ankieta. Następnie po zapoznaniu ze zwierzęciem, jeżeli wszystko jest ok, ze

strony człowieka i zwierzaka. Takie zwierzę bardzo często już od razu może od nas wyjść do domu. Oczywiście zdarzyć się może, że poprosimy kogoś o kilkukrotny przyjazd, na przykład jeżeli zwierzę jest lękliwe, ma jakieś problemy z zachowaniem, być może jest nieufne w stosunku do obcych, natomiast generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli takie zwierzę zachowuje się no, w sposób prawidłowy, żeby już na tej pierwszej wizycie zwierzaka od nas adoptować. Jeśli chodzi o jakieś takie wymagania. Nie narzucamy nikomu, że musi mieć na przykład, nie wiem, dom z ogrodem koniecznie. Wyadoptujemy nasze zwierzęta zarówno do domków, jak i do mieszkań, także nie narzucamy nikomu, gdzie ma mieszkać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkanie, konieczna jest zgoda właściciela mieszkania pisemna z własnoręcznym podpisem na to, aby takie zwierzę w tym mieszkaniu przebywało. Podyktowane jest to faktem, że no zdarzało nam się, że zwierzę zostało adoptowane, osoba wynajmowała mieszkanie, a kiedy właściciel dowiadywał się, że w mieszkaniu jest zwierzę, no niestety taki zwierzak do nas wracał. Jest to zawsze każdy powrót jest dla zwierzęcia traumą, której chcemy uniknąć, więc chcemy wiedzieć, że osoba, która rzeczywiście fizycznie posiada to mieszkanie, nie ma nic przeciwko temu, aby zwierzak w tym mieszkaniu przebywał. Oczywiście każdy proces adopcyjny zakończony jest podpisaniem umowy adopcyjnej. Niektórzy się śmieją, że papierów więcej niż u nas, niż przy adopcji dziecka, natomiast no, wydaje nam się, że w porównaniu do innych placówek czy fundacji no, ta nasza papierologia jest dość mocno ograniczona. W kwestionariuszu adopcyjnym pytamy między innymi o to, gdzie Państwo mieszkają, właśnie czy w domu, czy w mieszkaniu, czy to jest własny budynek, czy to jest właśnie wynajem, jak długo zwierzę będzie przebywać samo, no, takie podstawowe pytania. Zbieramy też wywiad ustny od potencjalnych adoptujących. Jest to podyktowane tym, że staramy się jak najlepiej dopasować zwierzaka do nowego opiekuna. Bardzo często spotkają się Państwo z tym, że pracownik schroniska po wysłuchaniu, dowiedzeniu się, jak wygląda sytuacja w domu, tak, w jakim wieku są członkowie rodziny, czy są jakieś inne zwierzęta i tak dalej, że pracownik zaproponuje jakieś konkretne zwierzę. Jeżeli podoba nam się jakiś inny zwierzak, oczywiście, jeżeli będzie się nadawał dla Państwa, no to jak najbardziej dojdzie do zapoznania tutaj z tym zwierzęciem. Natomiast prosimy, żeby u nas nie skupiać się jednak na wyglądzie, tylko na tym, jakie zwierzę ma temperament, czy jest nieufne, czy jest przyjaźnie nastawione. Oczywiście wielkość zwierzęcia też tutaj jest takim czynnikiem, które dużo osób bierze pod uwagę. Natomiast pamiętajmy, że średni pies także odnajdzie się w mieszkaniu. A bardzo często, chociaż oczywiście nie jest to reguła, te mniejsze psiaki na przykład mają sobie bardzo dużo energii i potrzebują częstszych spacerów, potrzebują wybiegania na ogródku, potrzebują po prostu więcej ruchu. Jako schronisko nie mamy także nic przeciwko temu, żeby na przykład pies poszedł na zewnątrz, do budy, do kojca. Warunkami tutaj jest jednak to, żeby ten kojec, buda były odpowiednio ocieplone, zabezpieczone przed warunkami środowiskowymi. Tak, no, każde zwierzę musi mieć odpowiednie schronienie przed deszczem, nie może marznąć, nie może się przegrzewać. No i drugi warunek jest taki, że pies musi mieć odpowiednią okrywę.
Tak, zdarza się, że większy pies ma cienką sierść,

bez podszerstka i na przykład ktoś odradzi zabranie go właśnie do domu, do kojca czy do budy. Natomiast oczywiście, jeżeli taki pies nadaje się do przebywania na zewnątrz, nie robimy problemów, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie zwierzę na zewnątrz wyszło od nas. Takim jeszcze, no powiedzmy, że wymaganiem naszym, takim naszym życzeniem tak naprawdę jest to, żeby przede wszystkim te zwierzaki, które od nas wychodzą, miały w nowym domu lepiej niż u nas. Ponieważ oczywiście są to zwierzęta z różnych sytuacji, tak? Zabrane, znalezione. No i jedna taka rzecz, prosimy zawsze o to, aby adopcja była świadoma. Co to znaczy świadoma adopcja? To znaczy, że musimy mieć świadomość tego, że zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest przedmiot, to jest żywe stworzenie, które wymaga od nas zapewnienia mu komfortu, zapewnienia mu przestrzeni, zapewnienia jego potrzeb gatunkowych, tak? Czyli jeżeli chodzi o psy, psy potrzebują spacerów, potrzebują węszenia, potrzebują zabawy, bliskości opiekuna. Koty podobnie, oprócz tego, że oczywiście nie każdy kot będzie wychodził na spacer, tak? One raczej załatwiają się do kuwety. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli bierzemy małe zwierzę, młode, szczeniaka, kociaka, musimy liczyć się niestety ze stratami w domu, tak? Szczenięta, szczególnie te w okresie ząbkowania, gryzą wszystko, co im się nawinie pod zęby. Będą na pewno tym zwierzakom zdarzać się wypadki, tak? Więc tutaj jest dodatkowa nauka czystości. Musimy mieć świadomość tego, że kot mały, młody będzie nas może budził w nocy, będzie wymagał częstej zabawy, będzie wymagał częstszego karmienia. Może nas podrapać, oczywiście ugryźć, jeżeli się wystraszy, czy coś mu się nie spodoba w naszym zachowaniu, tak? Pamiętajmy, że zwierzę to potencjalnie obowiązek na kilkanaście, czasami ponad 20 lat, w zależności od tego, czy bierzemy młodsze, starsze zwierzę. I musimy zdawać sobie sprawę, że jest to duży wydatek, tak? Oprócz tych podstawowych tak naprawdę kosztów typu karma, woreczki, nakupy, smycz, obroża dla psa, kuweta, żwirek dla kota, dochodzą nam tutaj także koszty zniszczeń w domach, nie ukrywajmy, może się to zdarzyć. Dochodzą nam też, proszę o tym pamiętać, koszty weterynaryjne. Dla psów obowiązkowe jest coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dla kotów w tym momencie nie ma w Polsce obowiązkowych szczepień, natomiast oczywiście polecamy szczepienia na choroby zakaźne. Oczywiście musimy brać pod uwagę nagłe wypadki. Pamiętajmy, że nie ma u nas Narodowego Funduszu Leczenia Zwierząt, nie płacimy składek na nasze zwierzęta. Weterynarze prowadzą praktyki prywatne i za to leczenie będą pobierać opłaty, jeżeli coś z naszym zwierzęciem się stanie. Musimy też mieć świadomość tego, że zwierzęta schroniskowe to nie są zwierzęta, które my całkowicie znamy. Bardzo często trafiają do nas zwierzaki, których nie znamy przeszłości, nie wiemy, co przeszły, nie wiemy, co je zdenerwuje tak do końca. Wszystkie nasze ogłoszenia, to co wiemy o zwierzęciu, my obserwujemy w warunkach schroniskowych. Schronisko to nie jest dom. Zwierzę, które tutaj jest wylęknione, wycofane w domu po jakimś czasie, jak poczuje się pewnie, może zacząć się, że tak brzydko powiem, panoszyć, poczuje się królem, zacznie zagarniać nam przestrzeń, zacznie nam zagarniać zasoby. Pies, który u nas się dogadywał z innymi, może nagle nie być przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt na spacerze.
Kot, który tutaj jest ogromnym miziakiem, któremu brakuje człowieka, bo no nie oszukujmy się, naszym zwierzętom jednak brakuje.

0: brakuje człowieka. My wchodzimy do nich tylko kilka razy dziennie, nie zawsze mamy czas, żeby się z nimi pobawić, pogłaskać, wziąć na kolana. Więc taki kot, który w schronisku jest największym miziakiem, w domu mając człowieka na co dzień na przykład, może stać się bardziej niezależny. Także różne rzeczy się zdarzają. Nie zawsze oczywiście to się zdarza, ale zwierzę może prezentować problemy behawioralne. Może się czegoś wystraszyć, może dopiero w domu okazać się, że ma jakiś lęk. Może mieć w domu pies czy kot lęk separacyjny, nad którym musimy popracować tak, żeby zapewnić mu odpowiedni komfort. Także oczywiście zachęcamy do adopcji. Może to oczywiście zachęcamy do adopcji, to na razie wywalmy, to na sam koniec powiem, nie? Część osób przyjeżdża do schroniska z zamiarem adopcji i z takim nastawieniem, że jak wezmą sobie pieska, to on będzie super, mega wdzięczny, od razu będzie ich kochał, całował, wchodził na kolanka, wykonywał sztuczki, przynosił kapcie. Należy zdać sobie sprawę, że niektóre zwierzęta są u nas zaledwie kilka tygodni, niektóre zwierzęta są u nas kilka miesięcy lub lat. Jeżeli takie zwierzę zabierzemy do domu, jest to dla niego stres, jest to dla niego zmiana miejsca, pojawiają się nowi ludzie, takie zwierzę od nowa musi się nauczyć przebywać w tym nowym miejscu. Takie zwierzę może być nieufne, może minąć trochę czasu i minie trochę czasu, zanim przyzwyczai się do nowych warunków, do nowych zasad, do tego, że ludzcy rodzice cały czas są w domu, że być może w domu są dzieci. Takie zwierzę może nie pokazywać nam tej wdzięczności, w cudzysłowie, od razu. Musi się do nas przyzwyczaić, musi nauczyć się, że nowy człowiek nie zrobi mu krzywdy, że po prostu trafił lepiej. Jak się zorientuje, no to oczywiście jest już wasz. Ale nastawmy się na to, że zwierzęta ze schroniska mogą wymagać pracy i nie zawsze od razu będą takie, jakich oczekujemy. Jeżeli chcemy zwierzę konkretnego koloru, konkretnego charakteru, polecamy raczej zapoznać się z dobrymi hodowlami albo no, kupić sobie na razie pluszaka i zastanowić się, czy jesteśmy gotowi po prostu na żywe zwierzę w domu. Oczywiście zachęcamy do adopcji. Wiemy, jak fantastyczne są adoptowane zwierzęta. Sami takie mamy, dużo znajomych naszych takie ma. Czasami trzeba włożyć w takiego psiaka, kociaka, dużo pracy, ale oczywiście ta praca opłaca się, zwraca się z nawiązką. Odwiedziny w naszym schronisku, te odwiedziny oczywiście w sprawie adopcji, odbywają się codziennie między 12 a 17, także na zapoznanie ze zwierzętami zapraszamy w tych właśnie godzinach.
1: Do adopcji polecają się Aksa. Aksa to około 4,5-letnia sporej wielkości suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Prawdopodobnie zanim do nas trafiła, biegała swobodnie po podwórku i nie była uczona chodzenia na smyczy. Wnioskujemy tak, ponieważ na początku pobytu w schronisku smycz sprawiał jej duży dyskomfort. Na szczęście zrobiła w tej kwestii duże postępy, ale i tak widzimy, że wolałaby biegać bez tego paska na szyi, który ogranicza jej ruch. Tym bardziej, że Aksa jest aktywną dziewczyną. Uwielbia gonitwy. Spacer musi być dość szybki, najlepiej połączony z eksploracją i zabawą. W stosunku do innych psów wydaje się być wybiórcza. Zachęcamy zatem do zabrania obecnego pupila na spacer zapoznawczy. Aksa powinna świetnie odnaleźć się w domu z ogrodem i wśród aktywnych ludzi, którzy zechcą zabierać się na szybkie przechadzki i razem poznawać ciekawostki, jakie ma do zaoferowania świat. Aksa zarejestrowana jest pod numerem 13307/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Miłek. Miłek to około 4-letni średniej wielkości czarny kot, który bez wątpienia zasługuje na miłość i uwagę człowieka. Miłek trafił do nas z kocim katarem, który niestety na pewien czas odizolował go od kocich towarzyszy oraz od odwiedzin ludzi, którzy mogliby go oswajać ze swoją obecnością oraz ludzkim dotykiem. Dzisiaj Miłek mieszka w pokoju z innymi kotami i jak wynika z naszych obserwacji, Miłek nie jest kotem dominującym, jest uległym kocim kolegą i nie wchodzi w konflikty z innymi kotami.

kotami. W stosunku do człowieka jest jeszcze bardzo ostrożny i nieśmiały. Reaguje na nawoływanie, podejdzie, pozwoli podsunąć człowiekowi dłoń do powąchania, po czym się wycofuje. Miłek ma piękne oczy, jest spokojnym kotem, który szuka cierpliwego oraz kochającego opiekuna. Opiekuna, który zobaczy w Miłku niezwykłego czarnego kota, lecz wyjątkowego, wrażliwego mruczka. Czy jest ktoś, kto zechce przygarnąć czarnego kota na szczęście i dać mu spokój i bezpieczeństwo? Miłek zarejestrowany jest pod numerem 45 48 /116 /24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacji, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Wrocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportów były we Wrocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Wrocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia, stąd dzisiejsza gala, gala wrocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Wrocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Wrocławek się w większości kojarzy z

0: koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna, lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, no, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
2: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć: dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
3: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
2: Absolutnie, to jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie w części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to że to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
4: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, trzech trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich. Rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat. Zdobyliśmy 11 medali. 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych wojewódzkich. Wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach. Także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
4: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo. Dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
5: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
3: Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
5: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie. Myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia. Po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
3: Właśnie w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo

0: Zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Wrocławku, czy też lekkoatletyka.
1: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry. A my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry, i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać. Też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach. I fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
2: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to no, 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
3: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli w Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką.

0: Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
1: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
2: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
1: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
3: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
4: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
5: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
4: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
5: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
4: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
6: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
6: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
6: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym

0: OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
3: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet

0: powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja no, potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca no, będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj no, najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
0: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniacze do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 7 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojska Polskiego 18. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: białobura. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica 3 Maja 3/5. Płeć: suczka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowa. Wielkość: mała. Cechy szczególne: w typie shih tzu. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Ruda 2/6. Płeć: nieznany. Znana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniekąd kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia. Ponieważ w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o zasadach przyjmowania zwierząt do naszego schroniska, natomiast dzisiaj skupimy się na zasadach adopcji. Jeśli chodzi o sam proces adopcyjny, no tak w dużym skrócie polega on na tym, że przychodzą Państwo do naszego schroniska, wybierają sobie psa lub kota, czasami inne zwierzę, jeżeli akurat mamy jakieś inne zwierzę, czy królika, czy żółwia. Można oczywiście i zachęcamy do tego, aby zapoznać się przed przyjazdem z naszymi podopiecznymi albo na naszej stronie internetowej, albo na naszym profilu na Facebooku. I po przyjeździe przeprowadzamy taki krótki wywiad, żeby zobaczyć, w jakie warunki idą nasi podopieczni. Z takich wymagań adopcyjnych prosimy zawsze, aby wypełnić nam kwestionariusz przedadopcyjny. To jest taka ankieta. Następnie po zapoznaniu ze zwierzęciem, jeżeli wszystko jest ok, ze strony człowieka i zwierzaka, takie zwierzę bardzo często już od razu może od nas wyjść do domu. Oczywiście zdarzyć się może, że poprosimy kogoś o kilkukrotny przyjazd, na przykład jeżeli zwierzę jest lękliwe, ma jakieś problemy z zachowaniem, być może jest nieufne w stosunku do obcych, natomiast generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli takie zwierzę zachowuje się no, w sposób prawidłowy, żeby już na tej pierwszej wizycie zwierzaka od nas adoptować. Jeśli chodzi o jakieś takie wymagania. Nie narzucamy nikomu, że musi mieć na przykład, nie wiem, dom z ogrodem koniecznie. Wyadoptujemy nasze zwierzęta zarówno do domków, jak i do mieszkań, także nie narzucamy nikomu, gdzie ma mieszkać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkanie, konieczna jest zgoda właściciela mieszkania pisemna z własnoręcznym podpisem na to, aby takie zwierzę w tym mieszkaniu przebywało. Podyktowane jest to faktem, że no zdarzało nam się, że zwierzę zostało adoptowane, osoba wynajmowała mieszkanie, a kiedy właściciel dowiadywał się, że w mieszkaniu jest zwierzę, no niestety taki zwierzak do nas wracał. Jest to zawsze każdy powrót jest dla zwierzęcia traumą, której chcemy uniknąć, więc chcemy wiedzieć, że osoba, która rzeczywiście fizycznie posiada to mieszkanie, nie ma nic przeciwko temu, aby

zwierzak w tym mieszkaniu przebywa. Oczywiście każdy proces adopcyjny zakończony jest podpisaniem umowy adopcyjnej. Niektórzy się śmieją, że papierów więcej niż u nas, niż przy adopcji dziecka, natomiast no, wydaje nam się, że w porównaniu do innych placówek czy fundacji, no, ta nasza papierologia jest dość mocno ograniczona. W kwestionariuszu adopcyjnym pytamy między innymi o to, gdzie Państwo mieszkają, właśnie czy w domu, czy w mieszkaniu, czy to jest własny budynek, czy to jest właśnie wynajem, jak długo zwierzę będzie przebywać samo, no, takie podstawowe pytania. Zbieramy też wywiad ustny od potencjalnych adoptujących. Jest to podyktowane tym, że staramy się jak najlepiej dopasować zwierzaka do nowego opiekuna. Bardzo często spotkają się Państwo z tym, że pracownik schroniska po wysłuchaniu, dowiedzeniu się, jak wygląda sytuacja w domu, tak, w jakim wieku są członkowie rodziny, czy są jakieś inne zwierzęta i tak dalej, że pracownik zaproponuje jakieś konkretne zwierzę. Jeżeli podoba nam się jakiś inny zwierzak, oczywiście, jeżeli będzie się nadawał dla Państwa, no to jak najbardziej dojdzie do zapoznania tutaj z tym zwierzęciem. Natomiast prosimy, żeby u nas nie skupiać się jednak na wyglądzie, tylko na tym, jakie zwierzę ma temperament, czy jest nieufne, czy jest przyjaźnie nastawione. Oczywiście wielkość zwierzęcia też tutaj jest takim czynnikiem, które dużo osób bierze pod uwagę. Natomiast pamiętajmy, że średni pies także odnajdzie się w mieszkaniu, a bardzo często, chociaż oczywiście nie jest to reguła, te mniejsze psiaki na przykład mają sobie bardzo dużo energii i potrzebują częstszych spacerów, potrzebują wybiegania na ogródku, potrzebują po prostu więcej ruchu. Jako schronisko nie mamy także nic przeciwko temu, żeby na przykład pies poszedł na zewnątrz, do budy, do kojca. Warunkami tutaj jest jednak to, żeby ten kojec, buda były odpowiednio ocieplone, zabezpieczone przed warunkami środowiskowymi. Tak, no, każde zwierzę musi mieć odpowiednie schronienie przed deszczem, nie może marznąć, nie może się przegrzewać. No i drugi warunek jest taki, że pies musi mieć odpowiednią okrywę. Tak, zdarza się, że większy pies ma cienką sierść, bez podszerstka i na przykład ktoś odradzi zabranie go właśnie do domu, do kojca czy do budy. Natomiast oczywiście, jeżeli taki pies nadaje się do przebywania na zewnątrz, nie robimy problemów, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie zwierzę na zewnątrz wyszło od nas. Takim jeszcze, no, powiedzmy, że wymaganiem naszym, no, wymaganiem, takim naszym życzeniem tak naprawdę jest to, żeby przede wszystkim te zwierzaki, które od nas wychodzą, miały w nowym domu lepiej niż u nas. Ponieważ oczywiście są to zwierzęta z różnych sytuacji, tak, zabrane, znalezione. No i jedna taka rzecz, prosimy zawsze o to, aby adopcja była świadoma. Co to znaczy świadoma adopcja? To znaczy, że musimy mieć świadomość tego, że zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest przedmiot, to jest żywe stworzenie, które wymaga od nas zapewnienia mu komfortu, zapewnienia mu przestrzeni, zapewnienia jego potrzeb gatunkowych, tak? Czyli jeżeli chodzi o psy, psy potrzebują spacerów, potrzebują węszenia, potrzebują zabawy, bliskości opiekuna. Koty podobnie, oprócz tego, że oczywiście no nie każdy kot będzie wychodził na spacer, tak? One raczej załatwiają się do kuwety. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli bierzemy małe zwierzę, młode, szczeniaka, kociaka,
Musimy liczyć się, no niestety, ze stratami w domu, tak? Szczenięta, szczególnie te w okresie ząbkowania.

gryzą wszystko, co im się nawinie pod zęby. No będą na pewno tym zwierzakom zdarzać się wypadki, tak, więc tutaj jest dodatkowa nauka czystości. Musimy mieć świadomość tego, że kot mały, młody będzie nas może budził w nocy, będzie wymagał częstej zabawy, będzie wymagał częstszego karmienia. Może nas podrapać, oczywiście ugryźć, jeżeli się wystraszy, czy coś mu się nie spodoba w naszym zachowaniu, tak? Pamiętajmy, że zwierzę to potencjalnie obowiązek na kilkanaście, czasami ponad 20 lat, w zależności od tego, czy bierzemy młodsze, starsze zwierzę. I musimy zdawać sobie sprawę, że jest to duży wydatek, tak, oprócz tych no, podstawowych tak naprawdę kosztów typu karma, no, woreczki na kupy, smycz, obroża dla psa, kuweta, żwirek dla kota, dochodzą nam tutaj także koszty no, zniszczeń w domach, no nie ukrywajmy, może się to zdarzyć, dochodzą nam też, proszę o tym pamiętać, koszty weterynaryjne. Dla psów obowiązkowe jest coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dla kotów w tym momencie nie ma w Polsce obowiązkowych szczepień, natomiast oczywiście polecamy szczepienia na choroby zakaźne. No i oczywiście musimy brać pod uwagę nagłe wypadki. Pamiętajmy, że nie ma u nas Narodowego Funduszu Leczenia Zwierząt, nie płacimy składek na nasze zwierzęta. Weterynarze prowadzą praktyki prywatne i no, za to leczenie będą pobierać opłaty, jeżeli coś z naszym zwierzęciem się stanie. Musimy też mieć świadomość tego, że zwierzęta schroniskowe to nie są zwierzęta, które my całkowicie znamy. Bardzo często trafiają do nas zwierzaki, których nie znamy przeszłości, nie wiemy co przeszły, nie wiemy co je zdenerwuje tak do końca. Wszystkie nasze ogłoszenia, to co wiemy o zwierzęciu, my obserwujemy w warunkach schroniskowych. Schronisko to nie jest dom. Zwierzę, które tutaj jest wylęknione, wycofane w domu po jakimś czasie, jak poczuje się pewnie, może zacząć się, że tak brzydko powiem, panoszyć, poczuje się królem, zacznie zagarniać nam przestrzeń, zacznie nam zagarniać zasoby. Pies, który u nas się dogadywał z innymi, może nagle no, nie być przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt na spacerze. Kot, który tutaj jest ogromnym miziakiem, któremu brakuje człowieka, bo no nie oszukujmy się, naszym zwierzętom jednak brakuje człowieka. My wchodzimy do nich tylko kilka razy dziennie, nie zawsze mamy czas, żeby się z nimi pobawić, pogłaskać, wziąć na kolana. Więc taki kot, który w schronisku jest największym miziakiem, w domu mając człowieka na co dzień na przykład, może stać się bardziej niezależny. Także różne rzeczy się zdarzają. Nie zawsze oczywiście to się zdarza, ale zwierzę może prezentować problemy behawioralne. Może się czegoś wystraszyć, może dopiero w domu okazać się, że ma jakiś lęk. Może mieć w domu pies czy kot lęk separacyjny, nad którym musimy popracować tak, żeby zapewnić mu odpowiedni komfort. Także oczywiście zachęcamy do adopcji. Może to oczywiście zachęcamy do adopcji, to na razie wywalmy, to na sam koniec powiem, nie? Część osób przyjeżdża do schroniska z zamiarem adopcji i z takim nastawieniem, że jak wezmą sobie pieska, to on będzie super, mega wdzięczny, od razu będzie ich kochał, całował, wchodził na kolanka, wykonywał sztuczki, przynosił kapcie. Należy zdać sobie sprawę, że niektóre zwierzęta są u nas zaledwie kilka tygodni, niektóre zwierzęta są u nas kilka miesięcy lub lat. Jeżeli takie zwierzę zabierzemy do domu, jest to dla niego stres, jest to dla niego zmiana miejsca, pojawiają się nowi ludzie, takie zwierzę od nowa musi się nauczyć przebywać w tym nowym miejscu. Takie zwierzę może być nieufne, może minąć trochę czasu i minie trochę czasu, zanim przyzwyczai się do nowych warunków, do nowych zasad, do tego, że

0: ludzcy rodzice cały czas są w domu, że być może w domu są dzieci. Takie zwierzę może nie pokazywać nam tej wdzięczności w cudzysłowie od razu. Musi się do nas przyzwyczaić, musi nauczyć się, że nowy człowiek nie zrobi mu krzywdy, że po prostu trafił lepiej. Jak się zorientuje, no to oczywiście jest już wasz. Ale nastawmy się na to, że zwierzęta ze schroniska mogą wymagać pracy i nie zawsze od razu będą takie, jakich oczekujemy. Jeżeli chcemy zwierzę konkretne, tak, konkretnej wielkości, konkretnego koloru, konkretnego charakteru, polecamy raczej zapoznać się z dobrymi hodowlami albo no, kupić sobie na razie pluszaka i zastanowić się, czy jesteśmy gotowi po prostu na żywe zwierzę w domu. Oczywiście zachęcamy do adopcji. Wiemy, jak fantastyczne są adoptowane zwierzęta. Sami takie mamy, dużo znajomych naszych takie ma. Czasami trzeba włożyć w takiego psiaka, kociaka dużo pracy, ale oczywiście ta praca opłaca się, zwraca się z nawiązką. Odwiedziny w naszym schronisku, te odwiedziny oczywiście w sprawie adopcji, odbywają się codziennie między 12 a 17, także na zapoznanie ze zwierzętami zapraszamy w tych właśnie godzinach.
1: Do adopcji polecają się Aksa. Aksa to około 4,5-letnia sporej wielkości suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Prawdopodobnie zanim do nas trafiła, biegała swobodnie po podwórku i nie była uczona chodzenia na smyczy. Wnioskujemy tak, ponieważ na początku pobytu w schronisku smycz sprawiał jej duży dyskomfort. Na szczęście zrobiła w tej kwestii duże postępy, ale i tak widzimy, że wolałaby biegać bez tego paska na szyi, który ogranicza jej ruch. Tym bardziej, że Aksa jest aktywną dziewczyną. Uwielbia gonitwy. Spacer musi być dość szybki, najlepiej połączony z eksploracją i zabawą. W stosunku do innych psów wydaje się być wybiórczy. Zachęcamy zatem do zabrania obecnego pupila na spacer zapoznawczy. Aksa powinna świetnie odnaleźć się w domu z ogrodem i wśród aktywnych ludzi, którzy zechcą zabierać się na szybkie przechadzki i razem poznawać ciekawostki, jakie ma do zaoferowania świat. Aksa zarejestrowana jest pod numerem 13307/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Miłek. Miłek to około 4-letni średniej wielkości czarny kot, który bez wątpienia zasługuje na miłość i uwagę człowieka. Miłek trafił do nas z kocim katarem, który niestety na pewien czas odizolował go od kocich towarzyszy oraz od odwiedzin ludzi, którzy mogliby go oswajać ze swoją obecnością oraz ludzkim dotykiem. Dzisiaj Miłek mieszka w pokoju z innymi kotami i jak wynika z naszych obserwacji, Miłek nie jest kotem dominującym, jest uległym kocim kolegą i nie wchodzi w konflikty z innymi kotami. W stosunku do człowieka jest jeszcze bardzo ostrożny i nieśmiały. Reaguje na nawoływanie, podejdzie, pozwoli podsunąć człowiekowi dłoń do powąchania, po czym się wycofuje. Miłek ma piękne oczy, jest spokojnym kotem. Opiekuna. Opiekuna, który zobaczy w Miłku niezwykłego czarnego kota, lecz wyjątkowego, wrażliwego mruczka. Czy jest ktoś, kto zechce przygarnąć czarnego kota na szczęście i dać mu spokój i bezpieczeństwo? Miłek zarejestrowany jest pod numerem 4548/116/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz.

0: Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Wrocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki...

0: do uprawiania sportów były we Włocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i no, zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia, stąd dzisiejsza gala, gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo no, oczywiście Włocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, no, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
2: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swojej umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, w wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
3: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
2: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
4: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
4: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
5: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna.

0: aktywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwę aeroklubu już od dłuższego czasu.
1: Mhm. Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
0: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na, gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
1: Właśnie, w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Osławka, mieszkańców także naszego regionu, do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Wrocławku, czy też lekkoatletyka?
0: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
2: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
3: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha, to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda, będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów,

0: stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w trzeci dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
1: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
2: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
1: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
3: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
4: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
5: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
4: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
5: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
4: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
6: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO-2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO-1.
6: Przypomnę, że robot chirurgiczny

0: da Vinci. On w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
0: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta, zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej, szybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie zadłużenie mieszkańców, no jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również no jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy na

0: Natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, no, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, no, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
1: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny, dziwny sposób?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają, natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja no, potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca no, będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj no, najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
1: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej w stronę Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniacze do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERF-em. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie, nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent WUCOWKA. Dzień dobry, panie
1: Dzień dobry, panie
0: prezydencie.
1: redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, pamięta pan ten dzień 7 maja 2024 roku. To było 2 lata temu, kiedy został pan zaprzysiężony i podjął się trudnej, co by nie powiedzieć, roli prezydenta WUCOWKA. Miał pan bardzo rozbudowany swój program. W zeszłym roku pan już część tego programu mógł odhaczyć i rozliczyć. No, przyszedł podsumowanie 2 lat. Proszę powiedzieć, czy jest pan zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 2 lata i czy wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Nie no, oczywiście, że zawsze jest jakiś niedosyt i zawsze chciałoby się więcej, więc czy wszystko idzie zgodnie z planem, to pewnie. Ja akurat mam taką duszę, że chcę więcej i więcej, w myśl zasady dzisiaj rekord, jutro norma. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te 2 lata to był czas takiej zespołowej, wytężonej pracy i te efekty powoli są widoczne. Zresztą no, mieszkańcy też jak piszą do mnie, no, to podkreślają to bardzo często, że widzą te zmiany i o to chodzi. Najważniejsze, że mamy pomysł, mówię w liczbie mnogiej, bo przecież to jest gra zespołowa, to tutaj pojedyncza osoba niczego nie zrobi, więc i podziękowania dla moich tych bliższych współpracowników, w sensie pracowników Urzędu Miasta, ale też dla pracowników jednostek, ale też dla tych wszystkich osób, które angażują się na przykład w kolejne konsultacje społeczne, które organizujemy. Czyli dla mieszkańców też podziękowania dla mieszkańców, którzy sygnalizują różnego rodzaju albo rozwiązania na przyszłość, albo też coś, co no, nie domaga. Ostatnio miałem taką interwencję mieszkańca odnośnie Placu Zabaw. Oczywiście no, już ją realizujemy, ale mi osobiście zawsze zależy na tej interakcji, na tym, żeby z mieszkańcami mieć ten kontakt i jak najlepiej się z nimi komunikować. No, z tej obszernej jednak listy, bo ja pamiętam, jak prezentowałem program wyborczy, to szczególnie moi przeciwnicy mówili, że to jest nierealne, że to jest ponad stan, że i tak dalej. No jednak pokazuję krok po kroku, że jest realne. No chociażby przykład 3 Maja Tumskiej. Ten plac od bodajże chyba 2013 albo 2012 roku leżał i...
0: I zmieniały się pomysły na zagospodarowanie.
1: Co kampania wyborcza, to jakiś nowy pomysł. Ja w kampanii wyborczej powiedziałem, że będziemy tam budować kamienice z lokalami użytkowymi i dzisiaj faktycznie to się dzieje. Tak samo jak 3 maja 4, 3 maja 6, Cyganka, jedna, druga, bo chociażby fabryka Wódek, która, czyli Teatr Nasz, bo to bliższe, który też przez całe lata stał i straszył. Udało się no, jakieś 1,5 roku temu, czyli w październiku 2024 roku tą nieruchomość przejąć. To udało się, to jest złe słowo, bo to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy. No i dzisiaj mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu, może tygodni już tam się zaczną prace. Tak samo jak chociażby z tunelem na ulicy Wienieckiej. Ja pamiętam jeszcze kilka kadencji temu, jak byłem radnym miasta. Słyszałem bardzo często, że no, warunki terenowe tam uniemożliwiają realizację tej inwestycji. Dzisiaj mamy już prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda utrzymał tę decyzję, która została już jakiś czas temu wydana, więc też szykujemy się z...

0: przygotowaniem przetargu na inwestycję, na którą naprawdę bardzo duża część mieszkańców naszego miasta czeka. I tak krok po kroku kolejne rzeczy realizujemy. Siódmy blok na Cellozowej, alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przecież w tej kadencji oddana, przejście pieszo-rowerowe pod ulicą Wyszyńskiego wraz z przebudową zabytkowego mostu w ciągu ulicy Wyszyńskiego, też w tej kadencji oddany. Włower, który się nie cieszył popularnością wśród decydentów, ale wśród mieszkańców bardzo, ja mówiłem o tym w kampanii wyborczej, i Włower jest i mieszkańcy się z tego Włoweru cieszą. O aptece całodobowej już nie wspominam, bo też słyszeliśmy jako mieszkańcy, że to jest niemożliwe, a jednak już od blisko 2 lat apteka całodobowa funkcjonuje w naszym mieście i co ważne, korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale też mieszkańcy regionu włocławskiego. To jest za nami, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest osadzone w jakiejś perspektywie i w jakimś szerszym kontekście. I to nie jest tak, że my punktowo, wycinkowo coś realizujemy, tylko to wpisuje się w większą całość. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju miasta, dlatego że ta strategia rozwoju miasta, mimo że przyjęta chyba w 2022 roku, więc nie tak dawno, no już stała się nie pasuje, bo chociażby mamy tą gigantyczną inwestycję w rozwój gospodarczy naszego miasta, tutaj mówię o elektrowni atomowej, której wartość inwestycji ponad 50 miliardów.
1: To już jest fakt, panie prezydencie.
0: To jest fakt o tyle, że trwają prace. Inaczej, inwestor wydaje kolejne pieniądze na przygotowanie dokumentacji środowiskowej. To już ten proces trwa, na badania geologiczne za chwilę będą nawet badania sejsmiczne wykonywane. Ja jestem po serii spotkań z inwestorem, więc jeszcze w tym roku powstanie duża taka stacja meteorologiczna, która też jest niezbędna do tego, żeby cały ten proces jednak bardzo trudnej inwestycji związanej z, no też z naszym bezpieczeństwem, bo zbudować to jest jedno, ale później no my jako mieszkańcy miasta no chcemy oczywiście korzystać z tych dodatkowych pieniędzy, które wpłyną do budżetu miasta, ale poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa to też jest bardzo ważna rzecz i w ramach funduszy szwajcarskich, o tym już mówiłem, no będziemy mieli rozbudowę systemu dyspozytorskiego, tak żeby go zintegrować, ale też rozbudowę monitoringu z pieniędzy szwajcarskich wymienimy najstarsze kamery, ale właśnie to jest przykład takiego myślenia szerszego, bo przy tej okazji też budujemy we Włocławku sieć własnych światłowodów, takich, które będą należeć do miasta i w ciągu, myślę, że 3 lat włocławski monitoring będzie miał 400 punktów kamerowych wpiętych do jednego centrum dyspozytorskiego, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji operatorzy będą mieli uproszczoną pracę, bo to sztuczna inteligencja będzie wychwytywać
1: te momenty niebezpieczne.
0: Tak, i jak gdyby wrzucać na główny monitor, ale 400 kamer to już jest naprawdę całkiem sporo i będziemy rozbudowywać ten system, ale właśnie do tego potrzebujemy chociażby sieci światłowodowej, której dotąd nie było. Takich systemowych tematów, chociażby połączenie
1: obszaru... O których na co dzień się nie mówi, bo one są jakby niewidoczne, tak jak te inwestycje, które się dzieją, budują, prawda?
0: Tak, no ale właśnie. I my musimy też strategicznie patrzeć. To znaczy to, że jesteśmy miastem przemysłowym i mamy silną tą gospodarkę, nawet te inwestycje w rozwój naszych firm powodują, że my się plasujemy w ścisłej czołówce miast, gdzie nakłady inwestycyjne w rozwój gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasują nas naprawdę w pierwszej piątce, a zdarzało się
1: taka rozbieżność, panie prezydencie, momencie, skąd tyle osób pozostających bez
0: bo
1: pracy?
0: Bo mamy na przykład, no to jest inna rzecz, to o tym za chwilkę, ale bo mamy na przykład inwestycje Solveya, Indoramy, Anwilu,

0: Orlenu, Kluczborka, Prefabetu Kluczbork, Salamandra, DGS-u, Essena i wielu, wielu innych, gdzie te firmy funkcjonują już w naszym mieście i jak się rozbudowują, to nie jest na takim greenfieldzie, gdzie w szczerym polu nagle się pojawia
1: Fabryka nowa jest, prawda?
0: magazyn, wiecie, tam za parę 10 milionów i jest wielkie wow, a u nas się setki milionów inwestuje i tego tak naprawdę nikt nie widzi, bo gdzieś jest z boku. I to tak właśnie jest trochę z, no, chociażby z tą

0: ale na przykład z tą elektrociepłownią zasilaną odpadami, której wartość inwestycji to jest 700 milionów złotych. To jest gigantyczna inwestycja, która w dużej części też przekłada się na miejsca pracy przy budowie i one są, te miejsca pracy są wytwarzane u nas. Natomiast my mamy bardzo duży problem z miejscami pracy poza przemysłem, czyli w sektorze usług. I stąd bardzo ważny obszar, moim zdaniem, to jest ten obszar właśnie czasu, gospodarki czasu wolnego, czyli hotelarstwa, gastronomii i tak dalej. I stąd też, dokładnie, i stąd też tak wiadomo, że od razu nie będziemy Krakowem czy Barceloną, ale uważam, że krok po kroku, szczególnie tych turystów aktywnych, tych takich, którzy z ciekawością gdzieś przyjeżdżają, albo na wydarzenia kulturalne, albo na wydarzenia sportowe, albo po prostu dlatego, że coś ich zaciekawi, to chcemy taki obszar tej naszej gospodarki tutaj wzmacniać i stąd na przykład za pieniądze szwajcarskie budowana ulica wzdłuż Wisły, w przedłużeniu ulicy Bulwary, gdzie obszar rewitalizowany z naszym doskonałym naprawdę skarbcem fajansu, ale też z katedrą, z wieloma, z muzeami fantastycznymi chcemy połączyć z miejscem, gdzie no mam nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia. No tutaj bardzo mocno, intensywnie pracujemy nad takim modelem finansowym, żebyśmy mogli też jak gdyby kolejną cegiełkę dołożyć, z tym, że to też trzeba mieć świadomość, ale ja jestem o tym przekonany, że mieszkańcy Włocławka doskonale to czują i wiedzą, że to jest tak, że skarbiec fajansu czy Szkutnia to nie będą inwestycje, które w tym konkretnym miejscu będą generować przychody. One mają być magnesem, który spowoduje, że przyciągną ludzi z zewnątrz do Włocławka i te osoby z zewnątrz zostawią pieniądze u naszych restauratorów,
1: hotelarzy.
0: Dokładnie, że to generuje, to są dodatkowe pieniądze dla lokalnej gospodarki i tutaj też no te miejsca pracy mam nadzieję, że wygenerujemy. No, najważniejsze, że tak jak powiedziałem, no mamy na to pomysł i mamy takie szersze spojrzenie też w kontekście tych zmian w gospodarce krajowej, które i światowej wręcz, które się dzieją. Mam nadzieję, że już niedługo będę miał możliwość przyjść tutaj do studia telewizji Kujawy i też no cały pakiet tak naprawdę dobrych informacji w tej sferze gospodarczej przedstawić.
1: Niedługo to kiedy, panie prezydencie?
0: Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy mogli już
1: mówić o konkretach.
0: Tak, o bardzo konkretnych.
1: Panie prezydencie,
0: rzeczach.
1: Mówił pan o tym, że we pojedynkę nie zrobiłby pan nic, że bardzo ważny jest dla pana zespół. Czy jest pan zadowolony ze swojego zespołu? Bo to jest dobry zespół, to gwarancja sukcesu i on nie powstaje od tak na pstryknięcie. Pan doskonale znał większość pracowników, no bo przecież nie pojawił pan się znikąd. Był pan zastępcą prezydenta, a poza tym całe swoje życie takie aktywne, był pan blisko samorządu. Czy udało się, że pan może teraz powiedzieć tak, mam taki zespół, z którym w 100% uda mi się zrealizować te pomysły, które gdzieś narodziły się też wspólnie, no nie tylko w pana głowie, ale wspólnie podczas wielu godzin rozmów z mieszkańcami również.
0: Na pewno mam zespół taki, który jest zespołem kreatywnym, który też nie poprzestaje na tym, co jak gdyby przypisane do danej roli, ale zastanawia się, co można zrobić więcej. I stąd my tak naprawdę jesteśmy w takiej permanentnej zmianie, bo to też nie jest tak, że no, można przyjść do urzędu, powiedzieć, jak ty będziesz tym, ty będziesz tym, ty będziesz tym i tak bezrefleksyjnie przez 5 lat w tym tkwić. Znaczy my, mówię znowu w liczbie mnogiej, bo to dotyczy zarówno i mojej osoby, moich zastępców, dyrektorów, że cały czas szukamy takiego optymalnego ustawienia, bo jedna osoba jest świetna, nie wiem, w historii i ma ogromną wiedzę właśnie związaną z tym, z turystyką, z historią naszego miasta,

0: a inna osoba jest po prostu świetna w infrastrukturze, tak?
1: A jeszcze inna świetnie liczy.
0: Oczywiście, więc no, to tak mi się wydaje, że na tym też polega trudność albo wyzwanie każdego menedżera, że no, trzeba te potencjały w ludziach umiejętnie uwolnić i wspierać po prostu tam, gdzie się sprawdzają, gdzie są lepsi od siebie samych w innym miejscu. I to się powoli dzieje, przy czym no, też my bardzo mocno uważamy na wydatki. I stąd też ubiegły rok, bo już mamy sprawozdanie, wiemy dokładnie, jak to wyglądało, mogliśmy zakończyć nadwyżką budżetową, czyli krótko mówiąc, mamy większe dochody bieżące niż wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są na przykład na wynagrodzenia, na przykład na utrzymanie szkół, przedszkoli i tak dalej, na zakup energii elektrycznej. I tutaj no, bardzo mocno na każdym kroku pilnujemy, stąd też no, od momentu, kiedy przyszedłem do urzędu, to zatrudnienie spadło. To znaczy, to nie jest tak, że ja kogoś zwalniałem bardzo mocno na siłę, tylko w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, bo też są takie sytuacje, po których nie można przejść, ale w większości przypadków to są to odejścia na emeryturę. I no, tutaj staramy się już tymi zadaniami, które pozostają, dzielić, tak, żeby no, to zatrudnienie też nie rosło, ale tych oszczędności szukamy naprawdę na każdym kroku, bo jak ja zaczynałem funkcję, no, swoją misję na funkcji prezydenta, swoje zadania na funkcji prezydenta, to taki prosty przykład. Mieliśmy w urzędzie 5 samochodów służbowych, dzisiaj mamy 2, więc naprawdę na każdym kroku tych oszczędności szukamy, ale też rozsądnie, no bo
1: no właśnie
0: są
1: o to chciałam
0: granice.
1: Zapytać, że o te granice, bo no dobry zespół zaufanych ludzi, specjalistów, to musi być też zespół dobrze wynagradzany, zwłaszcza, że te zarobki w samorządach są i tak obarczone tymi widełkami, że więc no żaden specjalista, dobry specjalista za nieduże pieniądze nie będzie chciał poświęcać swojego czasu, bo to tak jak pan sam niejednokrotnie wspominał, to nie jest tylko 8 godzin, prawda? Czy tam 7 teraz.
0: No, no nie jest, bo tak, bo to jest.
1: Obiecywał
0: tak, że
1: pan,
0: bardzo...
1: że będzie pan wynagradzał tych pracowników, że te oszczędności poczynione właśnie wskutek zmniejszenia zatrudnienia, takiego w sposób naturalny, jak to się da, zaowocują również tym, że pracownicy, którzy ciężko pracują, którzy dają z siebie wszystko, będą wynagradzani.
0: I myślę, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, więc tutaj ja też uważam, że trzeba dbać o pracownika, o to, żeby jego satysfakcja była odpowiednia. Oczywiście wszystko robimy w miarę posiadanych środków i tak jak powiedziałem, no tą nadwyżkę budżetową wypracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidną w ubiegłym roku. A do tego my naprawdę masę pieniędzy pozyskujemy ze środków zewnętrznych i to ten rok i plan wydatków budżetowych na ten rok w zakresie tych wydatków majątkowych, czyli tych inwestycyjnych, tych, które budują przyszłość naszego miasta, no w tym roku mamy naprawdę wybitny, to znaczy do każdej złotówki wydanej z pieniędzy mieszkańców 2 złote z zewnątrz bezzwrotnego dofinansowania pozyskujemy. Więc to można powiedzieć, że każdą rzecz, którą kupujemy, mamy za 1/3 wartości. Więc w zeszłym roku to nie było aż tak genialnie, bo to w rozliczeniu wyszło 1:1, czyli do złotówki wydanej z kieszeni mieszkańców, druga złotówka była z zewnątrz. A to i tak są fantastyczne wyniki i chcę to też powiedzieć z całą mocą. Nigdy nikt w naszym mieście nie pozyskiwał takich ogromnych pieniędzy z tylu różnych źródeł, jak teraz wspólnie pozyskujemy. Bo to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej od marszałka województwa, to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO i z programów tych ogólnopolskich, ale chociażby ogromne 80 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Setki milionów złotych z funduszu dopłat na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszej wspólnoty, naszych mieszkańców.

0: ale też po to, żeby przyciągać też mieszkańców z zewnątrz i zatrzymywać młodych mieszkańców we Włocławku. To też jest w szerszym kontekście, znowu bym mógł mówić, łącznie ze szkolnictwem, łącznie ze
1: Nie mamy
0: wspieraniem
1: na to czasu, panie prezydencie.
0: rozwoju naszej uczelni, naszych uczelni, bo obie są ważne, chociażby przez zapewnianie mieszkań studenckich, tak? Bo to się buduje wtedy taka oferta, że we Włocławku nie tylko mam świetne studia z perspektywą naprawdę bardzo dobrych zarobków, to będę podkreślał, bo to jest fenomen. Nasza uczelnia, mówię o Akademii Włocławskiej, kształci na takich kierunkach, gdzie jak mamy zestawienie najlepiej wynagradzanych absolwentów z całego województwa
1: To
0: kujawsko-pomorskiego,
1: są właśnie
0: to
1: absolwenci.
0: są znowu, to jest top, to jest 2 lata temu było tak, że w pierwszej dziesiątce pięć kierunków to były kierunki absolwentów z Akademii Włocławskiej z całego województwa, czyli z Politechniki Bydgoskiej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tak i wielu, wielu innych, to w pierwszej dziesiątce pięć to były miejsca, które należały do Akademii Włocławskiej, dlatego że ta nasza uczelnia kształci na konkretne potrzeby rynku
1: Rynku
0: pracy.
1: pracy.
0: Ale do tego jeszcze, jak wzmacniamy chociażby mieszkaniami dla studentów, a później dajemy możliwość, bo takie preferencje też w zarządzeniu są, że osoby do 35 roku życia mają dodatkowe punkty przy naborze na kolejne mieszkania, a tych mieszkań w tej kadencji zbudujemy znowu 500, no to jest, myślę, już taki silny bodziec do tego, żeby zastanowić się, czy jest sens, żeby naciągać swoich rodziców gdzieś poza miastem, ucząć się być może w fajnym mieście, takim, które no,
1: Daje
0: może
1: możliwości życia
0: zachłysnąć,
1: studenckiego, tak.
0: natomiast efekty później będą marne, bo kończy ktoś, powiedzmy, i pracuje w swoim zawodzie i zarabia najniższą
1: Panie
0: krajową.
1: prezydencie, to krótkie podsumowanie i przecież nie zdążyliśmy powiedzieć o wszystkim. Wygląda jak niekończące się pasmo sukcesów i kolejnego
0: No jeszcze
1: odhaczania.
0: bardzo dużo pracy przed nami, to w ogóle nie ma co
1: Ale ja
0: dyskutować.
1: chciałam
0: My
1: zapytać.
0: wykonaliśmy, powiedzmy, pierwszy krok, ale naprawdę jeszcze te 3 lata, które są w tej kadencji, to jest bardzo, bardzo dużo pracy
1: Pan
0: przed
1: biega
0: nami.
1: maraton, więc
0: Zdarzyło się kilka
1: no
0: razy.
1: właśnie, więc to jest taki długodystansowy bieg, który w tej chwili się dzieje w mieście. Czy przez te 2 lata miał pan taki moment, że nie chciało się panu przyjść do pracy, że miał pan już dość, że problemy zupełnie niespodziewanie pojawiały się takie, o których pan nie myślał, że one mogą gdzieś tam właśnie z którejś strony atakować.
0: Nie, no problemy są i one są wpisane w
1: Ale
0: życie
1: tak,
0: każdego z nas,
1: to zgadza
0: to tak
1: się.
0: naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale no, może nie powinienem się przyznawać do tego, ale ja naprawdę nie traktuję tej pracy jako pracy, bo ona mi daje bardzo dużo satysfakcji. Inaczej odpowiadając, zdarzyło się mnóstwo, pewnie, no, nie jestem w stanie tego policzyć, mnóstwo nocy nieprzespanych, kiedy dopadały mnie problemy związane z miastem i zastanawiałem się w nocy nad optymalnym rozwiązaniem. Ale ja bardzo lubię to zajęcie, bo mówię, nie chcę powiedzieć praca, bo za dużo satysfakcji czerpię z tego, że nie wiem, pójdę teraz ostatnio na budowę 3 Maja Tumska i pani archeolog mi pokaże gliniane naczynia, które wykopała tam i w związku z tym cała historia tego miejsca się pobudza i pomysł na to, jak to wyeksponować i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, jak słyszę, kto by nie lubił, od mieszkańców, że im się podoba taka czy inna inicjatywa, której na przykład nie można było zrobić wcześniej, bo nie wiem co. No, ja podobno nie można było na starym rynku żadnej imprezy zrobić, a tutaj już druga edycja za nami, udana, taka, która pokazuje, że w obszarze rewitalizowanym, czyli w obszarze, który przywracamy do życia, faktycznie.

0: To życie
1: Tak się pan
0: może
1: napędza,
0: być.
1: jak pojawiają się jakiekolwiek problemy, właśnie, że ta wizja
0: Lubię je
1: jednak,
0: rozwiązywać, tak
1: ta
0: jest.
1: wizja tego, co będzie później, skutecznie dusi
0: Tym
1: ten
0: bardziej, że to mówię, to nie są
1: chwilowo.
0: przypadkowe jakieś tam strzały, tylko naprawdę no, ostatnio miałem tak, że pan do mnie napisał chyba na Facebooku, że a no fajnie by było, jakby te zielone tereny Śródmieścia, które teraz budujecie, żeby jeszcze przedłużyć do parku Sienkiewicza. Ja mówię, no dobrze, ale my w sumie to robimy, bo tak, bo do Placu Wolności, no tutaj skończą się prędzej czy później, ale się skończą. Plac Wolności właściwie mamy już złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na przebudowę. 3 maja budujemy. Skwer przed teatrem jest w przebudowie. Zostaje nam ulica Zapiecek i kawałek przejścia przez Wojska Polskiego. Mamy bardzo fajnie połączone parki w takim otoczeniu bardzo fajnym dla mieszkańców, dla człowieka. No, bardzo ładnie nam się łączą bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Przecież, no też, ja sam nawet tego doświadczyłem, jak
1: Dobrze.
0: moje
1: Pan
0: dzieciaczki
1: prezydent
0: były.
1: momentów takich trudnych, że nie chciało mu się przyjść już do pracy, miał ochotę rzucić wszystko w diabły, tak potocznie mówiąc, nie miał przez te 2 lata. Podsumowując, to proszę państwa, panie prezydencie, ja wiem, że mógłby pan tu jeszcze opowiadać co najmniej godzinę, jak nie dłużej, o tym, co pięknego jest w tym mieście i co pięknego jeszcze się wydarzy i przez jakie problemy i utrudnienia musimy przejść wspólnie, bo wspólnie przez to
0: Tak,
1: przechodzimy
0: i
1: wszyscy
0: bardzo
1: mieszkańcy.
0: dziękuję mieszkańcom Włocławka za cierpliwość, za też te słowa otuchy, bo mieszkańcy widzą, że no, mamy powiedzmy takiego, a nie innego wykonawcę, który no, nie jest naszym wymarzonym wykonawcą, no, ale ustawa Prawo zamówień publicznych no, wiąże nam ręce, ale bardzo przepraszam oczywiście za te utrudnienia. Proszę o wyrozumiałość, ale też dziękuję jeszcze raz za te słowa wsparcia, które płyną i no, mamy naprawdę fantastycznych mieszkańców, którzy widzą, że miasto się zmienia, wierzą w nasze miasto coraz mocniej, coraz silniej i to bardzo to cieszy.
1: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki był moim i Państwa gościem. Dziękuję, panie
0: Dziękuję, pani
1: prezydencie.
0: redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o

0: bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzisiaj rozpoczynamy senioralia. Zaraz seniorzy przejmą władzę nad miastem.
1: Tak, przejmą władzę nad miastem. Czekamy na pana prezydenta. O 10:00 ma być uroczyste rozpoczęcie. No pogodę mamy jaką mamy, więc na pewno to nie będzie zgodnie z takim scenariuszem, jaki był przewidziany. No ale mamy

0: Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że otrzymamy klucze od pana prezydenta i będziemy przez 3 dni bawić się, że rządzić tak powiem, miastem. Tak, rządzić miastem, tak.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha, to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda, będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
0: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
3: Ruszamy, szanowni państwo, zaraz złączymy się całą kolumną. Zaraz zaczniemy przedstawiać uczestników naszego korowodu, ponieważ senioralia 2026 już za chwilę rozpoczynają się w Wrocławku, szanowni państwo.

0: Centrum Kultury w ramach, szanowni państwo. Wejściu mamy pana prezydenta. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
2: Jaki jest odbiór seniorów? Czy się cieszą na zabawę przez 3 dni?
1: No myślę, że tak, bo jest bardzo duże zainteresowanie, w związku z tym na 100% cieszę się, że po prostu spędzimy ten czas wspólnie.
3: Sala Centrum Kultury Browar B dzisiaj wypełniona pozytywną energią. Ja widziałem, że mimo tego, tak jak was witałem przy wejściu, słyszałem, że dzisiaj naprawdę nikomu wody i humoru nie brakuje. Tak też widzę po waszych twarzach, że faktycznie tego humoru jest bardzo dużo, a z tą wodą to już dajmy sobie spokój może.
4: Bo tak naprawdę to jest potrzebna.
3: Woda jest potrzebna.
4: Szanowni seniorzy, dziś włodarze miasta przekazują nam władzę. Korzystajmy więc z przywilejów z rozsądkiem i w umiarze. Bawmy się przy tym wspaniale. Niech rozbrzmiewa śpiew i taniec, niech się spełniają marzenia. One nie mają granic. 3 dni szybko miną, więc nie traćmy czasu. Weźmy klucze.

0: władanie i pokażmy włodarzom, że zasłużyliśmy na nie. A więc czas na zabawę. Niech nam sprzyja pogoda, niech żyją seniorzy, a w nich siła młoda.
1: Panie prezydencie, to dla nas ogromny zaszczyt. Przyjmujemy ten klucz jako wyraz szacunku dla wszystkich włocławskich seniorów. Niech to będzie czas integracji seniorów, wspaniałej zabawy i wspólnych działań dla dobra naszej społeczności. Obiecujemy, że przez te 3 dni będziemy rządzić mądrze, z uśmiechem i wielką energią. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do uczestnictwa w naszym święcie.
2: Kochani, to już teraz, jak wszystkich formalności stało się zadość, to pozwólcie, że będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
3: Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość w imieniu własnym jako przewodniczącej Rady Miasta i wszystkich radnych miasta Włocławka tutaj obecnych z nami. Chciałabym życzyć Państwu wspaniałej zabawy, a przede wszystkim życzę Państwu radości i dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego.
4: Kochani, tylko czego mogę wam wyżyczyć? Dajcie czadu i pokażcie, jak się włocławscy seniorzy potrafią bawić.
0: Zróbcie hałas!
5: Wierzę, że ona jestem u seniorów, natomiast jestem u sióstr orionistek. I tu jest kilka osób od sióstr. I są też niezrzeszone, bo jest koleżanka nigdzie niezrzeszona i dodatkowo dostaliśmy zaproszenia, czego nigdy nie było. Pierwszy raz teraz jesteśmy bardzo zadowoleni.
6: I jak nastawienie przed seniorami, ponieważ za chwilkę seniorzy przejmą władzę nad miastem.
5: Stość, że cieszymy się, przeżywamy. No i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
6: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
5: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
6: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
5: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach. No. Bardzo dobrze jest zorganizowany, bo 30 seniorów chodzi do sióstr orionistek. Siostra Agnieszka jest, która bardzo o nas dba. Jest taka pogodna i to wpływa na seniorów, że wszyscy chętnie chodzimy, jesteśmy zadowoleni, mamy różne zajęcia. Wczoraj mieliśmy z policją, na przykład ostrzegali nas, tłumaczyli, jak się nie dać oszukać. Bardzo miło było.
6: Proszę powiedzieć, czy już pani kiedyś brała udział w senioraliach?
7: Niestety nie. Nie jestem zrzeszona, nie należę do żadnego uniwersytetu i bardzo się cieszę, że miałam możliwość skorzystania z dzisiejszego dnia obchodu senioraliów. Jestem bardzo zadowolona.
6: A czy mimo dzisiejszej pogody humory dopisują?
7: Ale rzeczywiście, że tak. Patrząc nawet na ludzi tutaj, którzy się uśmiechają, czekają na występy, ja też się bardzo cieszę.
6: A na który dzień czeka pani najbardziej?
7: Właściwie na wszystkie dni. Może najbardziej na dzisiejszy

0: się właśnie, bo są te występy, no i później spotkanie z naszą sławną panią DJ Wiką, którą chętnie poznamy, zobaczymy.
1: Czy właśnie taka opcja, że mogą przychodzić od tego roku seniorzy, którzy nie są zrzeszeni, to jest dobry pomysł i decyzja?
0: Uważam, że tak, bo nie zawsze można byłoby już skorzystać z tego, a w tym momencie no, jest to szansa, żeby też tutaj być.
1: Czy dużo seniorów, którzy nie są zrzeszeni, dzisiaj przyszło?
2: Witamy serdecznie na...
0: Powiem, nie wiem, bo ja przyszłam z koleżanką, która też jest niezrzeszona.
1: To już przed chwileczką właśnie seniorzy przejęli władzę nad miastem.
3: I to już powoli staje się włocławską tradycją. I to jest też radość dla wszystkich mieszkańców Włocławka, dla mnie również, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, integrujemy środowisko włocławskich seniorów, którzy są bardzo aktywni, którym się też, no, którzy chcą się angażować w rozwój naszego miasta. To, że nasze miasto było też coraz bardziej przyjazne dla wszystkich, bo też mam sygnały i mam dobre przykłady, że seniorzy na przykład dzielą się swoją wiedzą w trakcie korepetycji z młodzieżą, więc to w dwie strony działa. Ostatnio Stowarzyszenie Włocławianki na przykład zaproponowały też w drugą stronę taką inicjatywę Aktywny Wnuczek, gdzie to młodzi mieszkańcy Włocławka pokazują, są takimi przewodnikami po cyfrowym świecie, który no, już nas coraz bardziej otacza. Więc to pierwsza zaleta. Druga zaleta, że po raz kolejny seniorzy włocławscy potrafili się zmobilizować i najpierw zaproponowali, a później no, ich determinacja spowodowała, że w budżecie obywatelskim zarezerwowaliśmy specjalną pulę pieniędzy właśnie na senioralia, czyli formę, no to jest nawiązanie do juwenaliów, czyli takiego czasu, kiedy seniorzy przejmują symbolicznie oczywiście odpowiedzialność za miasto, władzę nad miastem, no i to miasto no, stroją na własną, zgodnie z własnymi potrzebami. Krótko mówiąc, to przez trzy najbliższe dni właśnie w Centrum Kultury Browar B seniorzy będą się dobrze bawili, bo jest przegląd klubów seniora, przegląd twórczości seniorów i tak dalej, i tak dalej. Przez trzy dni tutaj program jest wypełniony po brzegi i mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy, że właśnie takich bardzo energetycznych i zaangażowanych seniorów we Włocławku mamy.
4: Jako pierwszy wystąpi zespół Centrum Wsparcia Społecznego z Graja z Piekarskiej.
5: Jako wójt gminy Stękały Stare witam serdecznie na dożynkach. Witam serdecznie przede wszystkim pana prezydenta miasta Włocławka. Krzysiu, dziękuję, że jesteś. Księdze proboszcz, proszę, księdze proboszcz, podtrzymaj. Witam pana serdecznie, wicewojewodę i księdza biskupa, chociaż ksiądz biskup mówił, że inkognito jest, także nie witamy, ale witamy. A i księdza proboszcza przede wszystkim również. Szanowni państwo, jak państwo wiedzą, pierwsza kadencja to nie jest ni w kij, ni w muchał, prawda? Człowiek nie wie jak to, ale już wszystko wiadomo. Witamy państwa serdecznie. Ja jako wójt gminy Stękały Stare serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za wspaniałą mszę i za wspaniałe nabożeństwo. I witam państwa serdecznie, bo możemy już rozpoczynać. Księdze proboszczu, to dla pana wicewojewody. Księdze proboszczu, proszę dać znak. Brawo! Księdze proboszczu, proszę. No ojciec chrzestny stękał stary. Szanowni państwo, przed państwem w takim razie na rozpoczęcie części artystycznej dożynek Stękała Starych zespół pieśni i darcia Stękały Stare! Nasza duma, proszę uprzejmie!

0: Ja jako szanowny państwo, jeszcze jako kierownik Centrum Kultury, zanim przed tym moim całym wujtowaniem, miałem okazję i wątpliwą przyjemność prowadzić ten oto zespół. Także szanowny państwo, z duma stękał stary. Zespół pieśni i darcia stękały stary. Proszę was.
1: Amatory.
0: Zaczynamy, proszę. Ma kto grać?
2: Nie ma kto grać, no nie ma kto grać. Nie ma orkiestry. Nie ma.
0: Proszę uprzejmie, Wednarowa zaczyna, proszę.
3: Jako naczelna wdowa, zawsze gotowa, proponuję zacząć nasz występ hymnem wdów.
0: Hymn wdów, proszę.

0: Szanowni Państwo, jako że ksiądz proboszcz jest z nami i pan wicewojewoda również. Księdze proboszczu, z dedykacją dla księdza proboszcza teraz, bo ksiądz odchodził 50-lecie święceń, to teraz wystąpi nasza duma naszego zespołu, pani Pelagia i pan Dionizy. Proszę uprzejmie.
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa, ale szukam sobie dziadka, bo bardzo kochliwa. Chociaż ciągle łupię w krzyżu i bolą korzonki. Oj ty dziadku, chociaż stary, chciałbyś takiej żonki.

0: zaszczona i prawie nie żywa, chociaż stara i nie mrawa, to ciągle ruchliwa.
1: Wojta!
0: Szukam dziadka, co ma werwę i żeby był miły, no i jeszcze, żeby w lędźwiach miał troszeczkę siły.
2: Jestem dziadek, co ma werwę i jest całkiem miły, a do tego jest ruchliwy i ma dużo siły. I jeśli zechcesz, moja droga, będziesz moja żona, moje ruchy cię zachwycą, bo mam Parkinsona.
3: Zdarowa, już. Szanowni Państwo, jakoś, że tam widzę, nowe życie chyba powstaje. Albo się jaka grzybnia rozwija. To księdze proboszczu, to jest idealny moment, żeby dla księdza proboszcza teraz zaśpiewać taki piękny utwór Hoca Kieca. Proszę bardzo.

a ja za nią do pszenicy, a ja za nią do żyta. Ja sobie myślał, że to panna. Wiem, to nie była kobieta, to był kawał bydla.

0: To już koniec będzie. Drodzy Państwo, to były Tinkowy Stary, zespół pieśni i tarcia. Proszę bardzo do ukłonu. Będzie profesjonalnie. Uwaga, uwaga. Uwaga, księże proboszczu, dziękujemy bardzo. Będzie profesjonalnie teraz. Hej, siup!
1: Nie na dół.
0: Co?
1: Nie na dół.
0: Co?
1: Tak.

0: jakby co, to jeszcze mogę. Bało się, prawda? Jeszcze nie koniec. O!
1: Halo! A ja? A ja? I nie zabrali! A mnie nie! To chce łowi boki! To wielki zespół!
2: Halo! Roma, jak zwykle, problemy!
1: No!
2: A teraz następny punkt programu. Dziękujemy za przybycie do Stęka Starych. Do zobaczenia.
0: Podziękujmy wielkimi brawami za występ. Serdecznie zapraszam następny klub Krokus, żeby się przygotował do występów. Tam w holu. A teraz zapraszam na scenę klub Seniora Jubilat.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy

także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z FizjoExpert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacji, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej FizjoExpert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: FizjoExpert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. FizjoExpert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Włocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia, stąd dzisiejsza gala, gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Włocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
0: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
4: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, w wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom.

0: A przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
1: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
0: Absolutnie, to jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie w części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepsze. Lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to że to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
2: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
3: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
2: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
3: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
1: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
4: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
1: Mhm. Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
4: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
1: Właśnie, w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
4: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
5: Te moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
2: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha, to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
0: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
5: Mamy 1 dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy.

0: bywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
2: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
3: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
2: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
3: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
2: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
4: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
4: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
4: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować.

0: promować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się bez znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
1: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
0: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
2: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny, dziwny sposób?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
2: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniacze do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko

0: Po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNRFM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 7 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojska Polskiego 18. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: białobura. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica 3 Maja 3/5. Płeć: suczka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowa. Wielkość: mała. Cechy szczególne: w typie shih tzu. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Ruda 2/6. Płeć: nieznany. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniekąd kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia, ponieważ w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o zasadach przyjmowania zwierząt do naszego schroniska, natomiast dzisiaj skupimy się na zasadach adopcji. Jeśli chodzi o sam proces adopcyjny, no tak w dużym skrócie polega on na tym, że przychodzą Państwo do naszego schroniska, wybierają sobie psa lub kota, czasami inne zwierzę, jeżeli akurat mamy jakieś inne zwierzę, czy królika, czy żółwia. Można oczywiście i zachęcamy do tego, aby zapoznać się przed przyjazdem z naszymi podopiecznymi albo na naszej stronie internetowej, albo na naszym profilu na Facebooku. I po przyjeździe przeprowadzamy taki krótki wywiad, żeby zobaczyć, w jakie warunki idą nasi podopieczni. Z takich wymagań adopcyjnych prosimy zawsze, aby wypełnić nam kwestionariusz przedadopcyjny. To jest taka ankieta. Następnie po zapoznaniu ze zwierzęciem, jeżeli wszystko jest ok, ze strony człowieka i zwierzaka, takie zwierzę bardzo często już od razu może od nas wyjść do domu. Oczywiście zdarzyć się może, że poprosimy kogoś o kilkukrotny przyjazd, na przykład jeżeli zwierzę jest lękliwe, ma jakieś problemy z zachowaniem, być może jest nieufne w stosunku do obcych, natomiast generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli takie zwierzę zachowuje się no, w sposób prawidłowy, żeby już na tej pierwszej wizycie zwierzaka od nas adoptować. Jeśli chodzi o jakieś takie wymagania. Nie narzucamy nikomu, że musi mieć na przykład, nie wiem, dom z ogrodem koniecznie. Wyadoptujemy nasze zwierzęta zarówno do domków, jak i do mieszkań, także nie narzucamy nikomu, gdzie ma mieszkać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkanie, konieczna jest zgoda właściciela mieszkania pisemna z własnoręcznym podpisem na to, aby takie zwierzę w tym mieszkaniu przebywało. Podyktowane jest to faktem, że no zdarzało nam się, że zwierzę zostało adoptowane, osoba wynajmowała mieszkanie, a kiedy właściciel dowiadywał się, że w mieszkaniu jest zwierzę, no niestety taki zwierzak do nas wracał. Jest to zawsze każdy powrót jest dla zwierzęcia traumą, której chcemy uniknąć, więc chcemy wiedzieć, że osoba, która rzeczywiście fizycznie posiada to mieszkanie, nie ma nic przeciwko temu, aby zwierzak w tym mieszkaniu przebywał. Oczywiście każdy proces adopcyjny zakończony jest podpisaniem umowy adopcyjnej. Niektórzy się śmieją, że papierów więcej niż u nas, niż przy adopcji dziecka, natomiast no, wydaje nam się, że w porównaniu do innych placówek czy fundacji no, ta nasza papierologia jest dość mocno ograniczona. W kwestionariuszu adopcyjnym pytamy między innymi o to, gdzie Państwo mieszkają, właśnie czy w domu, czy w mieszkaniu, czy to jest własny budynek, czy to jest właśnie wynajem, jak długo zwierzę będzie przebywać samo, no takie podstawowe pytania. Zbieramy też wywiad ustny od potencjalnych adoptujących. Jest to podyktowane tym, że staramy się jak najlepiej dopasować zwierzaka do nowego opiekuna.

Bardzo często spotkają się Państwo z tym, że pracownik schroniska po wysłuchaniu, dowiedzeniu się, jak wygląda sytuacja w domu, tak, w jakim wieku są członkowie rodziny, czy są jakieś inne zwierzęta i tak dalej, że pracownik zaproponuje jakieś konkretne zwierzę. Jeżeli podoba nam się jakiś inny zwierzak, oczywiście, jeżeli będzie się nadawał dla Państwa, no to jak najbardziej dojdzie do zapoznania tutaj z tym zwierzęciem. Natomiast prosimy, żeby u nas nie skupiać się jednak na wyglądzie, tylko na tym, jakie zwierzę ma temperament, czy jest nieufne, czy jest przyjaźnie nastawione. Oczywiście wielkość zwierzęcia też tutaj jest takim czynnikiem, które dużo osób bierze pod uwagę. Natomiast pamiętajmy, że średni pies także odnajdzie się w mieszkaniu, a bardzo często, chociaż oczywiście nie jest to reguła, te mniejsze psiaki na przykład mają sobie bardzo dużo energii i potrzebują częstszych spacerów, potrzebują wybiegania na ogródku, potrzebują po prostu więcej ruchu. Jako schronisko nie mamy także nic przeciwko temu, żeby na przykład pies poszedł na zewnątrz, do budy, do kojca. Warunkami tutaj jest jednak to, żeby ten kojec, buda były odpowiednio ocieplone, zabezpieczone przed warunkami środowiskowymi. Tak, no, każde zwierzę musi mieć odpowiednie schronienie przed deszczem, nie może marznąć, nie może się przegrzewać. No i drugi warunek jest taki, że pies musi mieć odpowiednią okrywę. Tak, zdarza się, że większy pies ma cienką sierść, bez podszerstka i na przykład ktoś odradzi zabranie go właśnie do domu, do kojca czy do budy. Natomiast oczywiście, jeżeli taki pies nadaje się do przebywania na zewnątrz, nie robimy problemów, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie zwierzę na zewnątrz wyszło od nas. Takim jeszcze, no powiedzmy, że wymaganiem naszym, no wymaganiem, takim naszym życzeniem tak naprawdę, jest to, żeby przede wszystkim te zwierzaki, które od nas wychodzą, miały w nowym domu lepiej niż u nas. Ponieważ oczywiście są to zwierzęta z różnych sytuacji, tak, zabrane, znalezione. No i jedna taka rzecz, prosimy zawsze o to, aby adopcja była świadoma. Co to znaczy świadoma adopcja? To znaczy, że musimy mieć świadomość tego, że zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest przedmiot, to jest żywe stworzenie, które wymaga od nas zapewnienia mu komfortu, zapewnienia mu przestrzeni, zapewnienia jego potrzeb gatunkowych, tak? Czyli jeżeli chodzi o psy, psy potrzebują spacerów, potrzebują węszenia, potrzebują zabawy, bliskości opiekuna. Koty podobnie, oprócz tego, że oczywiście no nie każdy kot będzie wychodził na spacer, tak? One raczej załatwiają się do kuwety. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli bierzemy małe zwierzę, młode, szczeniaka, kociaka, musimy liczyć się no niestety ze stratami w domu, tak? Szczenięta, szczególnie te w okresie ząbkowania, gryzą wszystko, co im się nawinie pod zęby. No będą na pewno tym zwierzakom zdarzać się wypadki, tak? Więc tutaj jest dodatkowa nauka czystości. Musimy mieć świadomość tego, że kot mały, młody będzie nas może budził w nocy, będzie wymagał częstej zabawy, będzie wymagał częstszego karmienia. Może nas podrapać, oczywiście ugryźć, jeżeli się wystraszy, czy coś mu się nie spodoba w naszym zachowaniu, tak? Pamiętajmy, że zwierzę to potencjalnie obowiązek na kilkanaście, czasami ponad 20 lat, w zależności od tego, czy bierzemy młodsze, starsze zwierzę. I musimy zdawać sobie sprawę, że jest to duży wydatek,
Tak, oprócz tych podstawowych tak naprawdę kosztów typu karma.

No, woreczki na kupy, smycz, obroża dla psa, kuweta, żwirek dla kota. Dochodzą nam tutaj także koszty, no, zniszczeń w domach. No, nie ukrywajmy, może się to zdarzyć. Dochodzą nam też, proszę o tym pamiętać, koszty weterynaryjne. Dla psów obowiązkowe jest coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dla kotów w tym momencie nie ma w Polsce obowiązkowych szczepień, natomiast oczywiście polecamy szczepienia na choroby zakaźne. No i oczywiście musimy brać pod uwagę nagłe wypadki. Pamiętajmy, że nie ma u nas Narodowego Funduszu Leczenia Zwierząt, nie płacimy składek na nasze zwierzęta. Weterynarze prowadzą praktyki prywatne i no, za to leczenie będą pobierać opłaty, jeżeli coś z naszym zwierzęciem się stanie. Musimy też mieć świadomość tego, że zwierzęta schroniskowe to nie są zwierzęta, które my całkowicie znamy. Bardzo często trafiają do nas zwierzaki, których nie znamy przeszłości, nie wiemy, co przeszły. Nie wiemy, co je zdenerwuje tak do końca. Wszystkie nasze ogłoszenia, to co wiemy o zwierzęciu, my obserwujemy w warunkach schroniskowych. Schronisko to nie jest dom. Zwierzę, które tutaj jest wylęknione, wycofane w domu po jakimś czasie, jak poczuje się pewnie, może zacząć się, że tak brzydko powiem, panoszyć, poczuje się królem, zacznie zagarniać nam przestrzeń, zacznie nam zagarniać zasoby. Pies, który u nas się dogadywał z innymi, może nagle, no, nie być przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt na spacerze. Kot, który tutaj jest ogromnym miziakiem, któremu brakuje człowieka, bo no, nie oszukujmy się, naszym zwierzętom jednak brakuje człowieka. My wchodzimy do nich tylko kilka razy dziennie, nie zawsze mamy czas, żeby się z nimi pobawić, pogłaskać, wziąć na kolana. Więc taki kot, który w schronisku jest największym miziakiem, w domu, mając człowieka na co dzień, na przykład, może stać się bardziej niezależny. Także różne rzeczy się zdarzają. Nie zawsze oczywiście to się zdarza, ale zwierzę może prezentować problemy behawioralne. Może się czegoś wystraszyć, może dopiero w domu okazać się, że ma jakiś lęk. Może mieć w domu pies czy kot lęk separacyjny, nad którym musimy popracować tak, żeby zapewnić mu odpowiedni komfort. Także oczywiście zachęcamy do adopcji. Może to oczywiście zachęcamy do adopcji, to na razie wywalmy, to na sam koniec powiem, nie? Część osób przyjeżdża do schroniska z zamiarem adopcji i z takim nastawieniem, że jak wezmą sobie pieska, to on będzie super, mega wdzięczny, od razu będzie ich kochał, całował, wchodził na kolanka, wykonywał sztuczki, przynosił kapcie. Należy zdać sobie sprawę, że niektóre zwierzęta są u nas zaledwie kilka tygodni, niektóre zwierzęta są u nas kilka miesięcy lub lat. Jeżeli takie zwierzę zabierzemy do domu, jest to dla niego stres, jest to dla niego zmiana miejsca, pojawiają się nowi ludzie, takie zwierzę od nowa musi się nauczyć przebywać w tym nowym miejscu. Takie zwierzę może być nieufne, może minąć trochę czasu i minie trochę czasu, zanim przyzwyczai się do nowych warunków, do nowych zasad, do tego, że ludzcy rodzice cały czas są w domu, że być może w domu są dzieci. Takie zwierzę może nie pokazywać nam tej wdzięczności w cudzysłowie od razu, musi się do nas przyzwyczaić, musi nauczyć się, że nowy człowiek nie zrobi mu krzywdy. Że po prostu trafił lepiej. Jak się zorientuje, no to oczywiście jest już wasz. Ale nastawmy się na to, że zwierzęta ze schroniska mogą wymagać pracy i nie zawsze od razu będą takie, jakich oczekujemy. Jeżeli chcemy zwierzę konkretne, tak, konkretnej wielkości, konkretnego koloru, konkretnego charakteru, polecamy raczej zapoznać się z dobrymi hodowlami albo no, kupić sobie na razie pluszaka i zastanowić się, czy jesteśmy gotowi po prostu na żywe zwierzę w domu.
Oczywiście zachęcamy do adopcji.

0: produkcji. Wiemy, jak fantastyczne są adoptowane zwierzęta. Sami takie mamy, dużo znajomych naszych takie ma. Czasami trzeba włożyć w takiego psiaka, kociaka dużo pracy, ale oczywiście ta praca opłaca się, zwraca się z nawiązką. Odwiedziny w naszym schronisku, te odwiedziny oczywiście w sprawie adopcji, odbywają się codziennie między 12 a 17, także na zapoznanie ze zwierzętami zapraszamy w tych właśnie godzinach.
1: Do adopcji polecają się Aksa. Aksa to około 4,5-letnia sporej wielkości suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Prawdopodobnie zanim do nas trafiła, biegała swobodnie po podwórku i nie była uczona chodzenia na smyczy. Wnioskujemy tak, ponieważ na początku pobytu w schronisku smycz sprawiał jej duży dyskomfort. Na szczęście zrobiła w tej kwestii duże postępy, ale i tak widzimy, że wolałaby biegać bez tego paska na szyi, który ogranicza jej ruch. Tym bardziej, że Aksa jest aktywną dziewczyną. Uwielbia gonitwy. Spacer musi być dość szybki, najlepiej połączony z eksploracją i zabawą. W stosunku do innych psów wydaje się być wybiórcza. Zachęcamy zatem do zabrania obecnego pupila na spacer zapoznawczy. Aksa powinna świetnie odnaleźć się w domu z ogrodem i wśród aktywnych ludzi, którzy zechcą zabierać się na szybkie przechadzki i razem poznawać ciekawostki, jakie ma do zaoferowania świat. Aksa zarejestrowana jest pod numerem 13307/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Miłek. Miłek to około 4-letni średniej wielkości czarny kot, który bez wątpienia zasługuje na miłość i uwagę człowieka. Miłek trafił do nas z kocim katarem, który niestety na pewien czas odizolował go od kocich towarzyszy oraz od odwiedzin ludzi, którzy mogliby go oswajać ze swoją obecnością oraz ludzkim dotykiem. Dzisiaj Miłek mieszka w pokoju z innymi kotami i jak wynika z naszych obserwacji, Miłek nie jest kotem dominującym, jest uległym kocim kolegą i nie wchodzi w konflikty z innymi kotami. W stosunku do człowieka jest jeszcze bardzo ostrożny i nieśmiały. Reaguje na nawoływanie, podejdzie, pozwoli podsunąć człowiekowi dłoń do powąchania, po czym się wycofuje. Miłek ma piękne oczy, jest spokojnym kotem, który szuka cierpliwego oraz kochającego opiekuna. Opiekuna, który zobaczy w Miłku niezwykłego czarnego kota, lecz wyjątkowego, wrażliwego mruczka. Czy jest ktoś, kto zechce przygarnąć czarnego kota na szczęście i dać mu spokój i bezpieczeństwo? Miłek zarejestrowany jest pod numerem 45 48/116/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Wrocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportów były we Wrocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Wrocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala wrocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Wrocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Wrocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Wrocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Wrocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
0: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę.

0: by odebrać te gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
1: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego w wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
2: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
1: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
0: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
3: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla junaka Włocławek. 11 medali w rozrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
0: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
3: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
2: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
4: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwę aeroklubu już od dłuższego czasu.
2: Mhm. Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
4: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
2: Właśnie w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka?
4: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają

0: Mieszkańcy.
1: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to no, 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
2: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów.

0: które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
1: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
2: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
3: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
4: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
3: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
4: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
3: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
5: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja w imieniu podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówi. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami i każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
5: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
5: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EU.

0: Plus i echoendoskopy zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się bez znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta, zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej. Najszybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
3: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
2: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają, natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach pracy. prac. Czekamy na te informacje.

0: Ponieważ gołym okiem widać, że tutaj no, najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
1: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent WUCOWKA. Dzień dobry, panie
1: Dzień dobry, panie
0: prezydencie.
1: redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, pamięta pan ten dzień 7 maja 2024 roku. To było 2 lata temu, kiedy został pan zaprzysiężony i podjął się trudnej, co by nie powiedzieć, roli prezydenta WUCOWKA. Miał pan bardzo rozbudowany swój program. W zeszłym roku pan już część tego programu mógł odhaczyć i rozliczyć. No, przyszedł podsumowanie 2 lat. Proszę powiedzieć, czy jest pan zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 2 lata i czy wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Nie no, oczywiście, że zawsze jest jakiś niedosyt i zawsze chciałoby się więcej, więc czy wszystko idzie zgodnie z planem, to pewnie. Ja akurat mam taką duszę, że chcę więcej i więcej. W myśl zasady dzisiaj rekord, jutro norma. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te 2 lata to był czas takiej zespołowej, wytężonej pracy i te efekty

0: powoli są widoczne. Zresztą no, mieszkańcy też, jak piszą do mnie, no to podkreślają to bardzo często, że widzą te zmiany i o to chodzi. Najważniejsze, że mamy pomysł, mówię w liczbie mnogiej, bo przecież to jest gra zespołowa, to tutaj pojedyncza osoba niczego nie zrobi. Więc i podziękowania dla moich tych bliższych współpracowników, w sensie pracowników Urzędu Miasta, ale też dla pracowników jednostek, ale też dla tych wszystkich osób, które angażują się na przykład w kolejne konsultacje społeczne, które organizują, organizujemy, czyli dla mieszkańców, też podziękowania dla mieszkańców, którzy sygnalizują różnego rodzaju albo rozwiązania na przyszłość, albo też coś, co no, nie domaga. Ostatnio miałem taką interwencję mieszkańca odnośnie Placu Zabaw. Oczywiście no, już ją realizujemy, ale mi osobiście zawsze zależy na tej interakcji, na tym, żeby z mieszkańcami mieć ten kontakt i jak najlepiej się z nimi komunikować. Natomiast faktycznie no, z tej obszernej jednak listy, bo ja pamiętam, jak prezentowałem program wyborczy, to szczególnie moi przeciwnicy mówili, że to jest nierealne, że to jest ponad stan, że i tak dalej. No jednak pokazuję krok po kroku, że jest realne, no chociażby przykład 3 Maja Tumskiej. Ten plac od bodajże chyba 2013 albo 2012 roku leżał i...
1: I zmieniały się pomysły na zagospodarowanie.
0: Co kampania wyborcza, to jakiś nowy pomysł. Ja w kampanii wyborczej powiedziałem, że będziemy tam budować kamienice z lokalami użytkowymi i dzisiaj faktycznie to się dzieje. Tak samo jak 3 maja 4, 3 maja 6, Cyganka, jedna, druga, bo chociażby fabryka Wódę, która, czyli Teatr Nasz, bo to bliższe, który też przez całe lata stał i straszył. Udało się no, jakieś 1,5 roku temu, czyli w październiku 2024 roku tą nieruchomość przejąć. To udało się, to jest złe słowo, bo to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy. No i dzisiaj mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu, może tygodni już tam się zaczną prace. Tak samo jak chociażby z tunelem na ulicy Wienieckiej. Ja pamiętam jeszcze kilka kadencji temu, jak byłem radnym miasta. Słyszałem bardzo często, że no, warunki terenowe tam uniemożliwiają realizację tej inwestycji. Dzisiaj mamy już prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda utrzymał tę decyzję, która została już jakiś czas temu wydana, więc też szykujemy się z przygotowaniem przetargu na inwestycję, na którą naprawdę bardzo duża część mieszkańców naszego miasta czeka. I tak krok po kroku kolejne rzeczy realizujemy. 7 blok na Cellozowej, alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przecież w tej kadencji oddana, przejście pieszo-rowerowe pod ulicą Wyszyńskiego wraz z przebudową zabytkowego mostu w ciągu ulicy Wyszyńskiego, też w tej kadencji oddany Włower, który się no, nie cieszył popularnością wśród decydentów, ale wśród mieszkańców bardzo, ja mówiłem o tym w kampanii wyborczej, i Włower jest i mieszkańcy się z tego Włoweru cieszą. O aptece całodobowej już nie wspominam, bo też słyszeliśmy jako mieszkańcy, że to jest niemożliwe, jednak już od blisko 2 lat apteka całodobowa funkcjonuje w naszym mieście i co ważne, korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale też mieszkańcy regionu włocławskiego. To jest za nami, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest osadzone w jakiejś perspektywie i w jakimś szerszym kontekście. I to nie jest tak, że my punktowo, wycinkowo coś realizujemy, tylko to wpisuje się w większą całość. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju miasta, dlatego że ta strategia rozwoju miasta, mimo że przyjęta chyba w 2022 roku, więc nie tak dawno, no już stała się

0: nie
1: nieaktualna,
0: pasuje.
1: nie
0: Tak, no
1: pasuje
0: bo
1: do.
0: chociażby mamy tą gigantyczną inwestycję w rozwój gospodarczy naszego miasta. Tutaj mówię o elektrowni atomowej, której wartość inwestycji ponad 50
1: To już
0: miliardów.
1: jest fakt, panie
0: To
1: prezydencie.
0: jest fakt o tyle, że trwają prace. Inaczej, inwestor wydaje kolejne pieniądze na przygotowanie dokumentacji środowiskowej. To już ten proces trwa, na badania geologiczne za chwilę będą nawet badania sejsmiczne wykonywane. Ja jestem po serii spotkań z inwestorem, więc jeszcze w tym roku powstanie duża taka stacja meteorologiczna, która też jest niezbędna do tego, żeby cały ten proces jednak bardzo trudnej inwestycji związanej z, no też z naszym bezpieczeństwem, bo zbudować to jest jedno, ale później no my jako mieszkańcy miasta no chcemy oczywiście korzystać z tych dodatkowych pieniędzy, które wpłyną do budżetu
1: Jasne,
0: miasta,
1: ale przede
0: ale
1: wszystkim
0: poczucie
1: chcemy
0: bezpieczeństwa.
1: być
0: O, i
1: bezpieczni.
0: poczucie bezpieczeństwa to też jest bardzo ważna rzecz i w ramach funduszy szwajcarskich, o tym już mówiłem, no będziemy mieli rozbudowę systemu dyspozytorskiego, tak żeby go zintegrować, ale też rozbudowę monitoringu. Z pieniędzy szwajcarskich wymienimy najstarsze kamery, ale właśnie to jest przykład takiego myślenia szerszego, bo przy tej okazji też budujemy we Włocławku sieć własnych światłowodów, takich, które będą należeć do miasta i w ciągu, myślę, że 3 lat włocławski monitoring będzie miał 400 punktów kamerowych wpiętych do jednego centrum dyspozytorskiego, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji operatorzy będą mieli uproszczoną pracę, bo to sztuczna inteligencja będzie wychwytywać
1: te momenty niebezpieczne.
0: Tak, i jak gdyby wrzucać na główny monitor, ale 400 kamer to już jest naprawdę całkiem sporo i będziemy rozbudowywać ten system, ale właśnie do tego potrzebujemy chociażby sieci światłowodowej, której dotąd nie było. Takich systemowych tematów, chociażby połączenie
1: o których
0: obszaru.
1: Na co dzień się nie mówi, bo one są jakby niewidoczne, tak jak te inwestycje, które się dzieją, budują, prawda?
0: Tak, no ale właśnie i my musimy też strategicznie patrzeć. To znaczy to, że jesteśmy miastem przemysłowym i mamy silną tą gospodarkę, nawet te inwestycje w rozwój naszych firm powodują, że my się plasujemy w ścisłej czołówce miast, gdzie nakłady inwestycyjne w rozwój gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasują nas naprawdę w pierwszej piątce, a zdarzało się
1: to taka rozbieżność,
0: ostatnich.
1: Panie Prezydencie, skąd tyle osób
0: Bo my tego nie widzimy,
1: pozostających bez
0: bo mamy
1: pracy?
0: Na przykład, no to jest inna rzecz, to o tym za chwilkę, ale bo mamy na przykład inwestycje Solveya, Indoramy, Anwilu, Orlenu, Kluczborka, Prefabetu Kluczbork, Salamandra, DGS-u, Essena i wielu, wielu innych, gdzie te firmy funkcjonują już w naszym mieście i jak się rozbudowują, to nie jest na takim greenfieldzie, gdzie w szczerym polu nagle się pojawia
1: fabryka nowa jest,
0: magazyn, wiecie, tam za parę dziesiąt milionów i jest wielkie wow, a u nas się setki milionów inwestuje i tego tak naprawdę nikt nie widzi, bo gdzieś jest z boku i to tak właśnie jest trochę z, no chociażby z tą elektrownią, ale na przykład z tą elektrociepłownią zasilaną odpadami, której wartość inwestycji to jest 700 milionów złotych. To jest gigantyczna inwestycja, która w dużej części też przekłada się na miejsca pracy przy budowie i one są, te miejsca pracy są wytwarzane u nas. Natomiast my mamy bardzo duży problem z miejscami pracy poza przemysłem, czyli w sektorze usług. I stąd bardzo ważny obszar, moim zdaniem, to jest ten obszar właśnie czasu, gospodarki czasu wolnego, czyli hotelarstwa, gastronomii i tak dalej. I stąd też, dokładnie, i stąd też tak wiadomo, że od razu nie będziemy Krakowem czy Barceloną, ale uważam, że krok po kroku, szczególnie tych turystów aktywnych, tych takich, którzy z ciekawością gdzieś przyjeżdżają, albo na wydarzenia kulturalne, albo na wydarzenia sportowe, albo po prostu dlatego, że

0: coś ich zaciekawi, to chcemy taki obszar tej naszej gospodarki tutaj wzmacniać i stąd na przykład za pieniądze szwajcarskie budowana ulica wzdłuż Wisły, w przedłużeniu ulicy Bulwary, gdzie obszar rewitalizowany z naszym doskonałym naprawdę skarbcem fajansu, ale też z katedrą, z wieloma, no z muzeami fantastycznymi chcemy połączyć z miejscem, gdzie no mam nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia. No tutaj bardzo mocno, intensywnie pracujemy nad takim modelem finansowym, żebyśmy mogli też jak gdyby kolejną cegiełkę dołożyć, z tym, że to też trzeba mieć świadomość, ale ja jestem o tym przekonany, że mieszkańcy Włocławka doskonale to czują i wiedzą, że to jest tak, że skarbiec fajansu czy Szkutnia to nie będą inwestycje, które w tym konkretnym miejscu będą generować przychody. One mają być magnesem, który spowoduje, przyciągnie. Że przyciągną ludzi z zewnątrz do Włocławka i te osoby z zewnątrz zostawią pieniądze u naszych restauratorów,
1: hotelarzy.
0: Dokładnie, że to generuje, to są dodatkowe pieniądze dla lokalnej gospodarki i tutaj też no te miejsca pracy mam nadzieję, że wygenerujemy. No, najważniejsze, że tak jak powiedziałem, no, mamy na to pomysł i mamy takie szersze spojrzenie też w kontekście tych zmian w gospodarce krajowej, które i światowej wręcz, które się dzieją. Mam nadzieję, że już niedługo będę miał możliwość przyjść tutaj do studia telewizji Kujawy i też no, cały pakiet tak naprawdę dobrych informacji w tej sferze gospodarczej przedstawić.
1: Niedługo to kiedy, panie prezydencie?
0: Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy mogli już
1: mówić o konkretach.
0: Tak, o bardzo konkretnych.
1: Panie prezydencie, mówił pan o tym, że we pojedynkę nie zrobiłby pan nic, że bardzo ważny jest dla pana zespół. Czy jest pan zadowolony ze swojego zespołu? Bo to jest dobry zespół, to gwarancja sukcesu i on nie powstaje od... Znał większość pracowników, no bo przecież nie pojawił pan się znikąd, był pan zastępcą prezydenta, poza tym całe swoje życie takie aktywne, był pan blisko samorządu. Czy udało się, że pan może teraz powiedzieć tak, mam taki zespół, z którym w 100% uda mi się zrealizować te pomysły, które gdzieś narodziły się też wspólnie, no nie tylko w pana głowie, ale wspólnie podczas wielu godzin rozmów z mieszkańcami również.
0: Na pewno mam zespół taki, który jest zespołem kreatywnym, który też nie poprzestaje na tym, co jak gdyby przypisane do danej roli, ale zastanawia się, co można zrobić więcej. I stąd my tak naprawdę jesteśmy w takiej permanentnej zmianie, bo to też nie jest tak, że no, można przyjść do urzędu, powiedzieć, jak ty będziesz tym, ty będziesz tym, ty będziesz tym i tak bezrefleksyjnie przez 5 lat w tym tkwić. Znaczy my, mówię znowu w liczbie mnogiej, bo to dotyczy zarówno i mojej osoby, moich zastępców, dyrektorów, że cały czas szukamy takiego optymalnego ustawienia, bo jedna osoba jest świetna, nie wiem, w historii i ma ogromną wiedzę właśnie związaną z tym, z turystyką, z historią naszego miasta, a inna osoba jest po prostu świetna w infrastrukturze, tak?
1: Inna świetnie liczy.
0: Oczywiście, więc no, to tak mi się wydaje, że na tym też polega trudność albo wyzwanie każdego menedżera, że no, trzeba te potencjały w ludziach umiejętnie uwolnić i wspierać po prostu tam, gdzie się sprawdzają, gdzie są lepsi od siebie samych w innym miejscu. I to się powoli dzieje, przy czym no też my bardzo mocno uważamy na wydatki i stąd też ubiegły rok, bo już mamy sprawozdanie, wiemy dokładnie jak to wyglądało, mogliśmy zakończyć nadwyżką budżetową, czyli krótko mówiąc, mamy większe dochody bieżące niż wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są na przykład na wynagrodzenia, na przykład na utrzymanie szkół, przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. na zakup energii elektrycznej.

0: I tutaj no, bardzo mocno na każdym kroku pilnujemy, stąd też no, od momentu, kiedy przyszedłem do urzędu, to zatrudnienie spadło. To znaczy, to nie jest tak, że ja kogoś zwalniałem bardzo mocno na siłę, tylko w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, bo też są takie sytuacje, bo których nie można przejść, ale w większości przypadków to są to odejścia na emeryturę. I no, tutaj staramy się już tymi zadaniami, które pozostają, dzielić, tak, żeby no, to zatrudnienie też nie rosło, ale
1: Ale panie
0: tych
1: prezes.
0: oszczędności szukamy naprawdę na każdym kroku, bo jak ja zaczynałem funkcję, no, swoją misję na funkcji prezydenta, swoje zadania na funkcji prezydenta, to taki prosty przykład. Mieliśmy w urzędzie 5 samochodów służbowych, dzisiaj mamy 2, więc naprawdę na każdym kroku tych oszczędności szukamy, ale też rozsądnie, no
1: No
0: bo
1: właśnie o to
0: są
1: chciałam
0: granice.
1: zapytać, że o te granice, bo no dobry zespół zaufanych ludzi, specjalistów, to musi być też zespół dobrze wynagradzany, zwłaszcza, że te zarobki w samorządach są i tak obarczone tymi widełkami, że więc no żaden specjalista, dobry specjalista za nieduże pieniądze nie będzie chciał poświęcać swojego czasu, bo to tak jak pan sam niejednokrotnie wspominał, to nie jest tylko 8 godzin, prawda? Czy tam 7 teraz, no.
0: No, nie jest, bo to jest tak, że
1: Obiecywał
0: my
1: pan, że
0: bardzo.
1: będzie pan wynagradzał tych pracowników, że te oszczędności poczynione właśnie wskutek zmniejszenia zatrudnienia, takiego w sposób naturalny, jak to się da, zaowocują również tym, że pracownicy, którzy ciężko pracują, którzy dają z siebie wszystko, będą wynagradzani.
0: I myślę, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, więc tutaj ja też uważam, że trzeba dbać o pracownika, o to, żeby jego satysfakcja była odpowiednia. Oczywiście wszystko robimy w miarę posiadanych środków. I tak jak powiedziałem, no, tą nadwyżkę budżetową wypracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidną w ubiegłym roku. A do tego my naprawdę masę pieniędzy pozyskujemy ze środków zewnętrznych. I to ten rok i plan wydatków budżetowych na ten rok w zakresie tych wydatków majątkowych, czyli tych inwestycyjnych, tych, które budują przyszłość naszego miasta, no w tym roku mamy naprawdę wybitny. To znaczy, do każdej złotówki wydanej z pieniędzy mieszkańców, 2 złote z zewnątrz bezzwrotnego dofinansowania pozyskujemy. Więc to można powiedzieć, że każdą rzecz, którą kupujemy, mamy za 1/3 wartości. Więc w zeszłym roku to nie było aż tak genialnie, bo to w rozliczeniu wyszło 1:1, czyli do złotówki wydanej z kieszeni mieszkańców, druga złotówka była z zewnątrz. Ale to i tak są fantastyczne wyniki i chcę to też powiedzieć z całą mocą. Nigdy nikt w naszym mieście nie pozyskiwał takich ogromnych pieniędzy z tylu różnych źródeł, jak teraz wspólnie pozyskujemy. Bo to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej od marszałka województwa, to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO i z programów tych ogólnopolskich, ale chociażby ogromne 80 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Setki milionów złotych z funduszu dopłat na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszej wspólnoty, naszych mieszkańców, ale też po to, żeby przyciągać też mieszkańców z zewnątrz i zatrzymywać młodych mieszkańców we Włocławku. To też jest w szerszym kontekście, znowu bym mógł mówić, łącznie ze szkolnictwem, łącznie ze
1: Nie mamy
0: wspieraniem
1: na to czasu, panie prezydencie.
0: rozwoju naszej uczelni, naszych uczelni, bo obie są ważne, chociażby przez zapewnianie mieszkań studenckich, tak? Bo to się buduje wtedy taka oferta, że we Włocławku nie tylko mam świetne studia z perspektywą naprawdę bardzo dobrych zarobków, to będę podkreślał, bo to jest fenomen. Nasza uczelnia, mówię o Akademii Włocławskiej, kształci na takich kierunkach, gdzie jak mamy zestawienie najlepiej wynagradzanych absolwentów z całego województwa
1: To
0: kujawsko-pomorskiego,
1: są właśnie
0: to
1: absolwenci.
0: są znowu, to jest top, to jest 2 lata temu było tak, że w pierwszej dziesiątce 5 kierunków.

0: To były kierunki absolwentów z Akademii Włocławskiej z całego województwa, czyli z Politechniki Bydgoskiej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tak, i wielu, wielu innych. To w pierwszej dziesiątce pięć to były miejsca, które należały do Akademii Włocławskiej, dlatego że ta nasza uczelnia kształci na konkretne potrzeby rynku pracy. Ale do tego jeszcze, jak wzmacniamy chociażby mieszkaniami dla studentów, a później dajemy możliwość, bo takie preferencje też w zarządzeniu są, że osoby do 35 roku życia mają dodatkowe punkty przy naborze na kolejne mieszkania, a tych mieszkań w tej kadencji zbudujemy znowu 500, to jest, myślę, już taki silny bodziec do tego, żeby zastanowić się, czy jest sens, żeby naciągać swoich rodziców gdzieś poza miastem, ucząć się być może w fajnym mieście, takim, które no, może
1: daje możliwości życia studenckiego, tak.
0: Natomiast efekty później będą marne, bo kończy ktoś, powiedzmy, i pracuje w swoim zawodzie i zarabia najniższą krajową.
1: Panie prezydencie, to krótkie podsumowanie i przecież nie zdążyliśmy powiedzieć o wszystkim. Wygląda jak niekończące się pasmo sukcesów i kolejnego odhaczania.
0: No jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, to w ogóle nie ma co dyskutować.
1: Ale ja chciałam zapytać...
0: My wykonaliśmy, powiedzmy, pierwszy krok, ale naprawdę jeszcze te 3 lata, które są w tej kadencji, to jest bardzo, bardzo dużo pracy.
1: Pan biega maratony, więc...
0: Zdarzyło się kilka razy.
1: No właśnie, więc to jest taki długodystansowy bieg, który w tej chwili się dzieje w mieście. Czy przez te 2 lata miał pan taki moment, że nie chciało się panu przyjść do pracy, że miał pan już dość, że problemy zupełnie niespodziewanie pojawiały się takie, o których pan nie myślał, że one mogą gdzieś tam właśnie z której strony atakować.
0: Nie, no problemy są i one są wpisane w życie każdego z nas.
1: To zgadza się.
0: To tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale... No może nie powinienem się przyznawać do tego, ale ja naprawdę nie traktuję tej pracy jako pracy, bo ona mi daje bardzo dużo satysfakcji. Inaczej odpowiadając, zdarzyło się mnóstwo, pewnie, nie jestem w stanie tego policzyć, mnóstwo nocy nieprzespanych, kiedy dopadały mnie problemy związane z miastem i zastanawiałem się w nocy nad optymalnym rozwiązaniem, ale ja bardzo lubię to zajęcie, bo mówię, nie chcę powiedzieć praca, bo za dużo satysfakcji czerpię z tego, że nie wiem, pójdę teraz ostatnio na budowę 3 Maja Tumska i pani archeolog mi pokaże gliniane, które wykopała tam i w związku z tym cała historia tego miejsca się pobudza i pomysł na to, jak to wyeksponować i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, jak słyszę, kto by nie lubił, od mieszkańców, że im się podoba taka czy inna inicjatywa, której na przykład nie można było zrobić wcześniej, bo nie wiem co, no chociażby festiwal 3 maja, podobno nie można było na Starym Rynku żadnej imprezy zrobić, a tutaj już druga edycja za nami, udana, taka, która pokazuje, że w obszarze rewitalizowanym, czyli w obszarze, który przywracamy do życia, faktycznie to życie może
1: być. Tak się pan napędza,
0: być.
1: Jak pojawiają się jakiekolwiek problemy właśnie, że ta wizja
0: lubię
1: jednak,
0: je rozwiązywać, tak
1: ta wizja tego, co będzie później, skutecznie dusi ten
0: filową... Bardziej, że to mówię,
1: filową...
0: to nie są przypadkowe jakieś tam strzały, tylko naprawdę... No, ostatnio miałem tak, że pan do mnie napisał chyba na Facebooku, że a no fajnie by było, jakby te zielone tereny Śródmieścia, które teraz budujecie, żeby jeszcze przedłużyć do parku Sienkiewicza. Ja mówię, no dobrze, ale my w sumie to robimy, bo tak, bo do Placu Wolności, no wiadomo, mamy te prace, które skończą się prędzej czy później, ale się skończą. Plac Wolności, właściwie mamy już złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na przebudowę. 3 maja budujemy. Skwer przed teatrem jest w przebudowie. Zostaje nam ulica Zapiecek i kawałek przejścia przez Wojska Polskiego.

0: mamy bardzo fajnie połączone parki w takim otoczeniu bardzo fajnym dla mieszkańców, dla człowieka. No, bardzo ładnie nam się łączą bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Przecież no też, ja sam nawet tego doświadczyłem, dobrze, jak moje
1: pan
0: dzieciaczki
1: prezydent
0: były...
1: momentów takich trudnych, że nie chciało mu się przyjść już do pracy, miał ochotę rzucić wszystko w diabły, tak potocznie mówiąc, nie miał przez te 2 lata. Podsumowując, to proszę państwa, panie prezydencie, ja wiem, że mógłby pan tu jeszcze opowiadać co najmniej godzinę, jak nie dłużej, o tym, co pięknego jest w tym mieście i co pięknego jeszcze się wydarzy i przez jakie problemy i utrudnienia musimy przejść wspólnie, bo wspólnie przez to przechodzimy wszyscy
0: i
1: mieszkańcy.
0: Bardzo dziękuję mieszkańcom Włocławka za cierpliwość, za też te słowa otuchy, bo mieszkańcy widzą, że no, mamy powiedzmy takiego, a nie innego wykonawcę, który no, nie jest naszym wymarzonym wykonawcą, no, ale ustawa Prawo Zamówień Publicznych no, wiąże nam ręce, ale bardzo przepraszam oczywiście za te utrudnienia. Proszę o wyrozumiałość, ale też dziękuję jeszcze raz za te słowa wsparcia, które płyną i mamy naprawdę fantastycznych mieszkańców, którzy widzą, że miasto się zmienia, wierzą w nasze miasto coraz mocniej, coraz silniej i to bardzo też cieszy.
1: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki był moim i państwa gościem. Dziękuję, panie
0: Dziękuję, pani
1: prezydencie.
0: Redaktor. Dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzisiaj rozpoczynamy senioralia. Zaraz seniorzy przejmą władzę nad miastem.
1: Tak, przejmą władzę nad miastem. Czekamy na pana prezydenta. O 10:00 ma być uroczyste rozpoczęcie. No pogodę mamy, jaką mamy, więc na pewno to nie będzie zgodnie z takim scenariuszem, jaki był przewidziany. No ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że otrzymamy klucz od pana prezydenta i będziemy przez 3 dni bawić się, że tak powiem, tak, rządzić miastem, tak.
0: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha, to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda, będziemy się o to starać.
0: To jaki jest plan na te 3 dni?
1: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie

0: z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w trzeci dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
1: Ruszamy, szanowni państwo, zaraz złączymy się całą kolumną. Zaraz zaczniemy przedstawiać uczestników naszego programu.

0: mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Jaki jest odbiór seniorów? Czy się cieszą na zabawę przez 3 dni?
0: No myślę, że tak, bo jest bardzo duże zainteresowanie, w związku z tym na 100% cieszą się, że po prostu spędzimy ten czas wspólnie.
2: Sala Centrum Kultury Browar B dzisiaj wypełniona pozytywną energią. Ja widziałem, że mimo tego, tak jak was witałem przy wejściu, słyszałem, że dzisiaj naprawdę nikomu wody i humoru nie brakuje. Tak też widzę po waszych twarzach, że faktycznie tego humoru jest bardzo dużo, a z tą wodą to już dajmy sobie spokój może.
3: Bo tak naprawdę to jest potrzebna.
2: Woda jest potrzebna.
3: Szanowni seniorzy, dziś włodarze miasta przekazują nam władzę. Korzystajmy więc z przywilejów z rozsądkiem i w umiarze. Bawmy się przy tym wspaniale. Niech rozbrzmiewa śpiew i taniec, niech się spełniają marzenia. One nie mają granic. 3 dni szybko miną, więc nie traćmy czasu. Weźmy klucze we władanie i pokażmy włodarzom, że zasłużyliśmy na nie. A więc czas na zabawę. Niech nam sprzyja pogoda, niech żyją seniorzy, a w nich siła młoda.
4: Panie prezydencie, to dla nas ogromny zaszczyt. Przyjmujemy ten klucz jako wyraz szacunku dla wszystkich włocławskich seniorów. Niech to będzie czas integracji seniorów, wspaniałej zabawy i wspólnych działań dla dobra naszej społeczności. Obiecujemy, że przez te 3 dni będziemy rządzić mądrze, z uśmiechem i wielką energią. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do uczestnictwa w naszym święcie.
2: Kochani, to już teraz jak wszystkich formalności stało się zadość, to pozwólcie, że będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się

0: spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
1: Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość w imieniu własnym jako przewodniczącej Rady Miasta i wszystkich radnych miasta Włocławka tutaj obecnych z nami. Chciałabym życzyć Państwu wspaniałej zabawy, a przede wszystkim życzę Państwu radości i dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego.
2: Kochani, tylko czego mogę wam wyżyczyć? Dajcie czadu i pokażcie, jak się włocławscy seniorzy potrafią bawić.
3: Zróbcie hałas!
4: Nie zrzeszona jestem u seniorów, natomiast jestem u sióstr orionistek. I tu jest kilka osób od sióstr. I są też niezrzeszone, bo jest koleżanka nigdzie niezrzeszona i dodatkowo dostaliśmy zaproszenia, czego nigdy nie było. Pierwszy raz teraz jesteśmy bardzo zadowoleni.
5: Jak nastawienie przed seniorami, ponieważ za chwilkę seniorzy przejmą władzę nad miastem.
4: Stość, że cieszymy się, przeżywamy. No i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
5: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
4: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
5: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
4: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach. No. Bardzo dobrze jest zorganizowany, bo 30 seniorów wchodzi do sióstr orionistek. Siostra Agnieszka jest, która bardzo o nas dba. Jest taka pogodna i to wpływa na seniorów, że wszyscy chętnie chodzimy, jesteśmy zadowoleni, mamy różne zajęcia. Wczoraj mieliśmy z policją, na przykład ostrzegali nas, tłumaczyli, jak się nie dać oszukać. Bardzo miło było.
5: Proszę powiedzieć, czy już pani kiedyś brała udział w senioraliach?
6: Niestety nie. Nie jestem zrzeszona, nie należę do żadnego uniwersytetu i bardzo się cieszę, że miałam możliwość skorzystania z dzisiejszego dnia obchodu senioraliów. Jestem bardzo zadowolona.
5: A czy mimo dzisiejszej pogody humory dopisują?
6: Ale rzeczywiście, że tak. Patrząc nawet na ludzi tutaj, którzy się uśmiechają, czekają na występy, ja też się bardzo cieszę.
5: A na który dzień czeka pani najbardziej?
6: Właściwie na wszystkie dni. Może najbardziej na dzisiejszy właśnie, bo są te występy, no i później spotkanie z naszą sławną panią DJ Wiką, którą chętnie poznamy, zobaczymy.
5: Czy właśnie taka opcja, że mogą przychodzić od tego roku seniorzy, którzy nie są zrzeszeni, to jest dobry pomysł i decyzja?
6: Uważam, że tak, bo nie zawsze można byłoby już skorzystać z tego, a w tym momencie no, jest to szansa, żeby też tutaj być.
5: Czy dużo seniorów, którzy nie są zrzeszeni, dzisiaj przyszło?
7: Witamy serdecznie na...
6: Powiem, nie wiem, bo ja przyszłam z koleżanką, która też jest niezrzeszona.
5: Tuż przed chwileczką właśnie seniorzy przejęli władzę nad miastem.
8: I to już powoli staje się włocławską tradycją. I to jest też radość dla wszystkich mieszkańców Włocławka, dla mnie również, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, integrujemy środowisko włocławskich seniorów, którzy są bardzo aktywni, którym się też, no, którzy chcą się angażować w rozwój naszego miasta, to, że nasze miasto było też coraz bardziej przyjazne dla wszystkich, bo też mam sygnały i mam dobre przykłady, że seniorzy na przykład dzielą się swoją wiedzą w trakcie korepetycji z młodzieżą, więc to w dwie strony działa. Ostatnio Stowarzyszenie Włocławianki na przykład zaproponowały też w drugą stronę taką

0: inicjatywę Aktywny Wnuczek, gdzie to młodzi mieszkańcy Włocławka pokazują, są takimi przewodnikami po cyfrowym świecie, który no, już nas coraz bardziej otacza. Więc to pierwsza zaleta. Druga zaleta, że po raz kolejny seniorzy włocławscy potrafili się zmobilizować i najpierw zaproponowali, a później no, ich determinacja spowodowała, że w budżecie obywatelskim zarezerwowaliśmy specjalną pulę pieniędzy właśnie na senioralia, czyli formę, no, to jest nawiązanie do juwenaliów, czyli takiego czasu, kiedy seniorzy przejmują symbolicznie oczywiście odpowiedzialność za miasto, władzę nad miastem, no i to miasto no, stroją na własną, zgodnie z własnymi potrzebami. Krótko mówiąc, to przez 3 najbliższe dni właśnie w Centrum Kultury Browar B seniorzy będą się dobrze bawili, bo jest przegląd klubów seniora, przegląd twórczości seniorów i tak dalej, i tak dalej. Przez 3 dni tutaj program jest wypełniony po brzegi i mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy, że właśnie takich bardzo energetycznych i zaangażowanych seniorów we Włocławku mamy.
1: Jako pierwszy wystąpi zespół Centrum Wsparcia Społecznego z Graja z Piekarskiej.
2: Jako wójt gminy Stękały Stare witam serdecznie na Dożynkach. Witam serdecznie przede wszystkim pana prezydenta miasta Włocławka. Krzysiu, dziękujemy, że jesteś. Księdze proboszcz, proszę, ksiądz proboszcz podtrzymać. Witam pana serdecznie, wicewojewodę i księdza biskupa. Chociaż ksiądz biskup mówił, że inkognito jest, także nie witamy, ale witamy. A i księdza proboszcza przede wszystkim również. Szanowni państwo, jak państwo wiedzą, pierwsza kadencja to nie jest ni w kij, ni w muchał, prawda? Człowiek nie wie jak to, ale już wszystko wiadomo. Witamy państwa serdecznie. Ja jako wójt gminy Stękały Stare serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za wspaniałą mszę i za wspaniałe nabożeństwo. I witam państwa serdecznie, bo możemy już rozpoczynać. Księdze proboszczu, to dla pana wicewojewody. Księdze proboszczu, proszę dać znak. Brawo! Księdze proboszczu, proszę. No ojciec chrzestnych stękał stary. Szanowni państwo, przed państwem w takim razie na rozpoczęcie części artystycznej Dożynek Stękała Starych zespół pieśni i darcia Stękały Stare! Nasza duma, proszę uprzejmie! Ja jako, szanowni państwo, jeszcze jako kierownik Centrum Kultury, zanim przed tym moim całym wójtowaniem, miałem okazję i wątpliwą przyjemność prowadzić ten oto zespół. Także, szanowni państwo, z duma Stękał Stary, zespół pieśni i darcia Stękały Stary. Proszę bardzo.
3: Amatory.
2: Zaczynamy, proszę.
4: Nie ma kto grać, no nie ma kto grać. Nie ma orkiestry. Nie ma.
2: Proszę uprzejmie, Weznarowa zaczyna, proszę.
5: Jako naczelna wdowa, zawsze gotowa. Proponuję zacząć nasz występ

0: Dobrze. Szanowni Państwo, jako że ksiądz proboszcz jest z nami i pan wicewojewoda również, księdze proboszczu, z dedykacją dla księdza proboszcza teraz, bo ksiądz odchodził 50-lecie święceń, to teraz wystąpi nasza duma naszego zespołu, pani Pelagia i pan Dionizy. Proszę uprzejmie.
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa, ale szukam sobie dziadka, bo mam bardzo kochliwa. Chociaż ciągle łupię w krzyżu i bolą korzonki. Oj ty dziadku, chociaż stary, chciałbyś takiej żonki.

0: Jak ja.
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nieżywa. Chociaż stara i niemrawa, to ciągle ruchliwa.
0: Wojta!
1: Szukam dziadka, co ma werbę i żeby był miły. No i jeszcze, żeby w lędźwiach miał troszeczkę siły.
0: Jestem dziadek, co ma werbę i jest całkiem miły, a do tego jest ruchliwy i ma dużo siły. I jeśli zechcesz, moja droga, będziesz moja żona. Moje ruchy cię zachwycą, bo mam Parkinsona.
2: Bydlarowa, już. Szanowni Państwo, jak już tam widzę, nowe życie chyba.

K***a powstaje? Albo się jaka grzybnia rozwija? To księdze proboszczu, to jest idealny moment, żeby dla księdza proboszcza teraz zaśpiewać taki piękny utwór Hoca Kieca. Proszę bardzo.

a ja za nią do pszenicy, a ja za nią do żyta. Ja sobie myślał, że to panna. Wiem, to nie była kobieta, to był kawał bydla.

0: To już koniec będzie. Drodzy Państwo, to były Tynkowy Stary, Zespół Pieśni i Darcia. Proszę bardzo do ukłonu. Będzie profesjonalnie. Uwaga, uwaga. Uwaga, księże proboszczu, dziękujemy bardzo. Będzie profesjonalnie teraz. Hej, siup!
1: Nie na dół.
0: Co?
1: Nie na dół.
0: Co?
1: Tak. A.
0: Zerwać, proszę bardzo.

0: bo ja tak jeszcze chciałam powiedzieć, tak księże proboszczu i panie prezydencie, że jakby co, to jeszcze mogę.
1: Bało się, prawda? Jeszcze nie koniec. O!
2: Halo! A ja? A ja? I nie zabrali! A mnie nie! To się łowi włosy! To wielki zespół!
3: Halo! Roma jak zwykle problemy! No! A teraz następny punkt programu. Dziękujemy za przybycie do Stęka Starych. Do zobaczenia.
1: Podziękujmy wielkimi brawami za występ. Serdecznie zapraszam następny klub Krokus, żeby się przygotował do występów. Tam w holu. A teraz zapraszam na scenę klub Seniora Jubilat.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: parcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie w części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
2: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na tej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziałów w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidła jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
2: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
4: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
3: Mhm. Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
4: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
3: Właśnie w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
4: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
5: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to no, 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
1: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
0: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
5: Mamy 1 dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
0: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
6: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
1: Mimo dzisiejszej pogody seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
6: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
1: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
6: I energię? No ja

0: to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
2: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja w imieniu podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło. Dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami i każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
2: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
2: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
3: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj

0: Tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca no, nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej. Szybciej w terminie. Natomiast no, czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ no, bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, no jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również no jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, no zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, no bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
2: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja no, potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca no, będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje. Ponieważ gołym okiem widać, że tutaj no, najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
2: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej w stronę Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać utrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również

0: Również tutaj planuję, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
1: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 7 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojska Polskiego 18. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: białobura. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica 3 Maja 3/5. Płeć: suczka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowa. Wielkość: mała. Cechy szczególne: w typie shitsu. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Ruda 2/6. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu.

Dzisiaj poniekąd kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia, ponieważ w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o zasadach przyjmowania zwierząt do naszego schroniska, natomiast dzisiaj skupimy się na zasadach adopcji. Jeśli chodzi o sam proces adopcyjny, no tak w dużym skrócie polega on na tym, że przychodzą Państwo do naszego schroniska, wybierają sobie psa lub kota, czasami inne zwierzę, jeżeli akurat mamy jakieś inne zwierzę, czy królika, czy żółwia. Można oczywiście i zachęcamy do tego, aby zapoznać się przed przyjazdem z naszymi podopiecznymi albo na naszej stronie internetowej, albo na naszym profilu na Facebooku. I po przyjeździe przeprowadzamy taki krótki wywiad, żeby zobaczyć, w jakie warunki idą nasi podopieczni. Z takich wymagań adopcyjnych prosimy zawsze, aby wypełnić nam kwestionariusz przedadopcyjny. To jest taka ankieta. Następnie po zapoznaniu ze zwierzęciem, jeżeli wszystko jest ok, ze strony człowieka i zwierzaka, takie zwierzę bardzo często już od razu może od nas wyjść do domu. Oczywiście zdarzyć się może, że poprosimy kogoś o kilkukrotny przyjazd, na przykład jeżeli zwierzę jest lękliwe, ma jakieś problemy z zachowaniem, być może jest nieufne w stosunku do obcych, natomiast generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli takie zwierzę zachowuje się w sposób prawidłowy, żeby już na tej pierwszej wizycie zwierzaka od nas adoptować. Jeśli chodzi o jakieś takie wymagania. Nie narzucamy nikomu, że musi mieć na przykład, nie wiem, dom z ogrodem koniecznie. Wyadoptujemy nasze zwierzęta zarówno do domków, jak i do mieszkań, także nie narzucamy nikomu, gdzie ma mieszkać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkanie, konieczna jest zgoda właściciela mieszkania pisemna z własnoręcznym podpisem na to, aby takie zwierzę w tym mieszkaniu przebywało. Podyktowane jest to faktem, że zdarzało nam się, że zwierzę zostało adoptowane, osoba wynajmowała mieszkanie, a kiedy właściciel dowiadywał się, że w mieszkaniu jest zwierzę, niestety taki zwierzak do nas wracał. Jest to zawsze każdy powrót jest dla zwierzęcia traumą, której chcemy uniknąć, więc chcemy wiedzieć, że osoba, która rzeczywiście fizycznie posiada to mieszkanie, nie ma nic przeciwko temu, aby zwierzak w tym mieszkaniu przebywał. Oczywiście każdy proces adopcyjny zakończony jest podpisaniem umowy adopcyjnej. Niektórzy się śmieją, że papierów więcej niż u nas, niż przy adopcji dziecka, natomiast wydaje nam się, że w porównaniu do innych placówek czy fundacji ta nasza papierologia jest dość mocno ograniczona. W kwestionariuszu adopcyjnym pytamy między innymi o to, gdzie Państwo mieszkają, właśnie czy w domu, czy w mieszkaniu, czy to jest własny budynek, czy to jest właśnie wynajem, jak długo zwierzę będzie przebywać samo, takie podstawowe pytania. Zbieramy też wywiad ustny od potencjalnych adoptujących. Jest to podyktowane tym, że staramy się jak najlepiej dopasować zwierzaka do nowego opiekuna. Bardzo często spotkają się Państwo z tym, że pracownik schroniska po wysłuchaniu, dowiedzeniu się, jak wygląda sytuacja w domu, tak, w jakim wieku są członkowie rodziny, czy są jakieś inne zwierzęta i tak dalej, że pracownik zaproponuje jakieś konkretne zwierzę. Jeżeli podoba nam się jakiś inny zwierzak, oczywiście, jeżeli będzie się nadawał dla Państwa, to jak najbardziej dojdzie do zapoznania tutaj z tym zwierzęciem. Natomiast prosimy, żeby u nas nie skupiać się jednak na wyglądzie.

tylko na tym, jakie zwierzę ma temperament, czy jest nieufne, czy jest przyjaźnie nastawione. Oczywiście wielkość zwierzęcia też tutaj jest takim czynnikiem, które dużo osób bierze pod uwagę. Natomiast pamiętajmy, że średni pies także odnajdzie się w mieszkaniu, a bardzo często, chociaż oczywiście nie jest to reguła, te mniejsze psiaki na przykład mają sobie bardzo dużo energii i potrzebują częstszych spacerów, potrzebują wybiegania na ogródku, potrzebują po prostu więcej ruchu. Jako schronisko nie mamy także nic przeciwko temu, żeby na przykład pies poszedł na zewnątrz, do budy, do kojca. Warunkami tutaj jest jednak to, żeby ten kojec, buda były odpowiednio ocieplone, zabezpieczone przed warunkami środowiskowymi. Tak, no, każde zwierzę musi mieć odpowiednie schronienie przed deszczem, nie może marznąć, nie może się przegrzewać. No i drugi warunek jest taki, że pies musi mieć odpowiednią okrywę. Tak, zdarza się, że większy pies ma cienką sierść, bez podszerstka i na przykład ktoś odradzi zabranie go właśnie do domu, do kojca czy do budy. Natomiast oczywiście, jeżeli taki pies nadaje się do przebywania na zewnątrz, nie robimy problemów, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie zwierzę na zewnątrz wyszło od nas. Takim jeszcze, no powiedzmy, że wymaganiem naszym, takim naszym życzeniem tak naprawdę jest to, żeby przede wszystkim te zwierzaki, które od nas wychodzą, miały w nowym domu lepiej niż u nas. Ponieważ oczywiście są to zwierzęta z różnych sytuacji, tak? Zabrane, znalezione. No i jedna taka rzecz, prosimy zawsze o to, aby adopcja była świadoma. Co to znaczy świadoma adopcja? To znaczy, że musimy mieć świadomość tego, że zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest przedmiot, to jest żywe stworzenie, które wymaga od nas zapewnienia mu komfortu, zapewnienia mu przestrzeni, zapewnienia jego potrzeb gatunkowych, tak? Czyli jeżeli chodzi o psy, psy potrzebują spacerów, potrzebują węszenia, potrzebują zabawy, bliskości opiekuna. Koty podobnie, oprócz tego, że oczywiście no nie każdy kot będzie wychodził na spacer, tak? One raczej załatwiają się do kuwety. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli bierzemy małe zwierzę, młode, szczeniaka, kociaka, musimy liczyć się no niestety ze stratami w domu, tak? Szczenięta, szczególnie te w okresie ząbkowania, gryzą wszystko, co im się nawinie pod zęby. No będą na pewno tym zwierzakom zdarzać się wypadki, tak? Więc tutaj jest dodatkowa nauka czystości. Musimy mieć świadomość tego, że kot mały, młody będzie nas może budził w nocy, będzie wymagał częstej zabawy, będzie wymagał częstszego karmienia. Może nas podrapać, oczywiście ugryźć, jeżeli się wystraszy, czy coś mu się nie spodoba w naszym zachowaniu, tak? Pamiętajmy, że zwierzę to potencjalnie obowiązek na kilkanaście, czasami ponad 20 lat, w zależności od tego, czy bierzemy młodsze, starsze zwierzę. I musimy zdawać sobie sprawę, że jest to duży wydatek, tak? Oprócz tych no, podstawowych tak naprawdę kosztów typu karma, no, woreczki na kupy, smycz, obroża dla psa, kuweta, żwirek dla kota, dochodzą nam tutaj także koszty no, zniszczeń w domach, no nie ukrywajmy, może się to zdarzyć. Dochodzą nam też, proszę o tym pamiętać, koszty weterynaryjne. Dla psów obowiązkowe jest coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dla kotów w tym momencie nie ma w Polsce obowiązkowych szczepień, natomiast oczywiście polecamy szczepienia na choroby zakaźne.
No i oczywiście musimy brać pod uwagę nagłe wypadki. Pamiętajmy, że nie ma u nas Narodowego Funduszu Leczenia Zwierząt.

0: zwierząt, nie płacimy składek na nasze zwierzęta. Weterynarze prowadzą praktyki prywatne i no, za to leczenie będą pobierać opłaty, jeżeli coś z naszym zwierzęciem się stanie. Musimy też mieć świadomość tego, że zwierzęta schroniskowe to nie są zwierzęta, które my całkowicie znamy. Bardzo często trafiają do nas zwierzaki, których nie znamy przeszłości, nie wiemy co przeszły, nie wiemy co je zdenerwuje tak do końca. Wszystkie nasze ogłoszenia, to co wiemy o zwierzęciu, my obserwujemy w warunkach schroniskowych. Schronisko to nie jest dom. Zwierzę, które tutaj jest wylęknione, wycofane w domu po jakimś czasie, jak poczuje się pewnie, może zacząć się, że tak brzydko powiem, panoszyć, poczuje się królem, zacznie zagarniać nam przestrzeń, zacznie nam zagarniać zasoby. Pies, który u nas się dogadywał z innymi, może nagle no, nie być przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt na spacerze. Kot, który tutaj jest ogromnym miziakiem, któremu brakuje człowieka, bo tam jednak brakuje człowieka. My wchodzimy do nich tylko kilka razy dziennie, nie zawsze mamy czas, żeby się z nimi pobawić, pogłaskać, wziąć na kolana. Więc taki kot, który w schronisku jest największym miziakiem, w domu mając człowieka na co dzień na przykład, może stać się bardziej niezależny. Także różne rzeczy się zdarzają. Nie zawsze oczywiście to się zdarza, ale zwierzę może prezentować problemy behawioralne. Może się czegoś wystraszyć, może dopiero w domu okazać się, że ma jakiś lęk. Może mieć w domu pies czy kot lęk separacyjny, nad którym musimy popracować tak, żeby zapewnić mu odpowiedni komfort. Także oczywiście zachęcamy do adopcji. Może to oczywiście zachęcamy do adopcji, to na razie wywalmy, to na sam koniec powiem, nie? Część osób przyjeżdża do schroniska z zamiarem adopcji i z takim nastawieniem, że jak wezmą sobie pieska, to on będzie super, mega wdzięczny, od razu będzie ich kochał, całował, wchodził na kolanka, wykonywał sztuczki, przynosił kapcie. Należy zdać sobie sprawę, że niektóre zwierzęta są u nas zaledwie kilka tygodni, niektóre zwierzęta są u nas kilka miesięcy lub lat. Jeżeli takie zwierzę zabierzemy do domu, jest to dla niego stres, jest to dla niego zmiana miejsca, pojawiają się nowi ludzie, takie zwierzę od nowa musi się nauczyć przebywać w tym nowym miejscu. Takie zwierzę może być nieufne, może minąć trochę czasu i minie trochę czasu, zanim przyzwyczai się do nowych warunków, do nowych zasad, do tego, że ludzcy rodzice cały czas są w domu, że być może w domu są dzieci. Takie zwierzę może nie pokazywać nam tej wdzięczności, w cudzysłowie, od razu. Musi się do nas przyzwyczaić, musi nauczyć się, że nowy człowiek nie zrobi mu krzywdy. Że po prostu trafił lepiej. Jak się zorientuje, no to oczywiście jest już wasz. Ale nastawmy się na to, że zwierzęta ze schroniska mogą wymagać pracy i nie zawsze od razu będą takie, jakich oczekujemy. Jeżeli chcemy zwierzę konkretne, tak, konkretnej wielkości, konkretnego koloru, konkretnego charakteru, polecamy raczej zapoznać się z dobrymi hodowlami albo no, kupić sobie na razie pluszaka i zastanowić się, czy jesteśmy gotowi po prostu na żywe zwierzę w domu. Oczywiście zachęcamy do adopcji. Wiemy, jak fantastyczne są adoptowane zwierzęta. Sami takie mamy, dużo znajomych naszych takie ma. Czasami trzeba włożyć w takiego psiaka, kociaka, dużo pracy, ale oczywiście ta praca opłaca się, zwraca się z nawiązką. Odwiedziny w naszym schronisku, te odwiedziny oczywiście w sprawie adopcji, odbywają się codziennie między 12 a 17, także na zapoznanie ze zwierzętami zapraszamy w tych właśnie godzinach.
1: Do adopcji polecają się Aksa. Aksa to około 4,5-letnia sporej wielkości suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Prawdopodobnie zanim do nas trafiła, biegała swobodnie po podwórku i nie była uczona

chodzenia na smyczy. Wnioskujemy tak, ponieważ na początku pobytu w schronisku smycz sprawiał jej duży dyskomfort. Na szczęście zrobiła w tej kwestii duże postępy, ale i tak widzimy, że wolałaby biegać bez tego paska na szyi, który ogranicza jej ruch. Tym bardziej, że Aksa jest aktywną dziewczyną. Uwielbia gonitwę. Spacer musi być dość szybki, najlepiej połączony z eksploracją i zabawą. W stosunku do innych psów wydaje się być wybiórcza. Zachęcamy zatem do zabrania obecnego pupila na spacer zapoznawczy. Aksa powinna świetnie odnaleźć się w domu z ogrodem i wśród aktywnych ludzi, którzy zechcą zabierać się na szybkie przechadzki i razem poznawać ciekawostki, jakie ma do zaoferowania świat. Aksa zarejestrowana jest pod numerem 13307/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Miłek. Miłek to około 4-letni średniej wielkości czarny kot, który bez wątpienia zasługuje na miłość i uwagę człowieka. Miłek trafił do nas z kocim katarem, który niestety na pewien czas odizolował go od kocich towarzyszy oraz od odwiedzin ludzi, którzy mogliby go oswajać ze swoją obecnością oraz ludzkim dotykiem. Dzisiaj Miłek mieszka w pokoju z innymi kotami i jak wynika z naszych obserwacji, Miłek nie jest kotem dominującym, jest uległym kocim kolegą i nie wchodzi w konflikty z innymi kotami. W stosunku do człowieka jest jeszcze bardzo ostrożny i nieśmiały. Reaguje na nawoływanie, podejdzie, pozwoli podsunąć człowiekowi dłoń do powąchania, po czym się wycofuje. Miłek ma piękne oczy, jest spokojnym kotem, który szuka cierpliwego oraz kochającego opiekuna. Opiekuna, który zobaczy w Miłku niezwykłego czarnego kota, lecz wyjątkowego, wrażliwego mruczka. Czy jest ktoś, kto zechce przygarnąć czarnego kota na szczęście i dać mu spokój i bezpieczeństwo? Miłek zarejestrowany jest pod numerem 4548/116/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskiej Kujawskiej Wsi.

0: i wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się Targi Seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Wrocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportów były we Wrocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Wrocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala wrocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Wrocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39. W różnych dyscyplinach, bo oczywiście Wrocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Wrocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Wrocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
0: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać gratulacje i nagrody. Wagę gali

0: podkreślił poseł Piotr Kowal.
1: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swojej umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki w sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
2: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
1: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
0: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
3: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
0: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
3: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
2: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
4: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
2: Mhm. Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
4: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
2: Właśnie, w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka?
4: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
5: Moje

0: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to no, 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
1: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku będą.

znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować.

0: życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
2: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
3: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
2: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
3: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
2: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
4: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
4: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
4: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych

0: materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się bez znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
1: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
0: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
2: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
2: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniacze do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu

0: Idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent WUCOWKA. Dzień dobry, Panie
1: Dzień dobry, panie
0: Prezydencie.
1: redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie Prezydencie, pamięta Pan ten dzień 7 maja 2024 roku. To było 2 lata temu, kiedy został Pan zaprzysiężony i podjął się trudnej, co by nie powiedzieć, roli prezydenta WUCOWKA. Miał Pan bardzo rozbudowany swój program. W zeszłym roku pan już część tego programu mógł odhaczyć i rozliczyć. No, przyszedł podsumowanie 2 lat. Proszę powiedzieć, czy jest pan zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 2 lata i czy wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Nie no, oczywiście, że zawsze jest jakiś niedosyt i zawsze chciałoby się więcej, więc czy wszystko idzie zgodnie z planem, to pewnie. Ja akurat mam taką duszę, że chcę więcej i więcej. W myśl zasady dzisiaj rekord, jutro norma. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te 2 lata to był czas takiej zespołowej, wytężonej pracy i te efekty powoli są widoczne. Zresztą no, mieszkańcy też, jak piszą do mnie, no, to podkreślają to bardzo często, że widzą te zmiany i o to chodzi. Najważniejsze, że mamy pomysł, mówię w liczbie mnogiej, bo przecież to jest gra zespołowa, to tutaj pojedyncza osoba niczego nie zrobi, więc i podziękowania dla moich tych bliższych współpracowników, w sensie pracowników Urzędu Miasta, ale też dla pracowników jednostek, ale też dla tych wszystkich osób, które angażują się na przykład w kolejne konsultacje społeczne, które organizujemy, czyli dla mieszkańców też podziękowania.

0: mieszkania dla mieszkańców, którzy sygnalizują różnego rodzaju albo rozwiązania na przyszłość, albo też coś, co no, nie domaga. Ostatnio miałem taką interwencję mieszkańca odnośnie Placu Zabaw. Oczywiście no, już ją realizujemy, ale mi osobiście zawsze zależy na tej interakcji, na tym, żeby z mieszkańcami mieć ten kontakt i jak najlepiej się z nimi komunikować. Natomiast faktycznie no, z tej obszernej jednak listy, bo ja pamiętam, jak prezentowałem program wyborczy, to szczególnie moi przeciwnicy mówili, że to jest nierealne, że to jest ponad stan, że i tak dalej. No jednak pokazuję krok po kroku, że jest realne, no chociażby przykład 3 Maja Tumskiej. Ten plac od bodajże chyba 2013 albo 2012 roku leżał i...
1: I zmieniały się pomysły na zagospodarowanie.
0: Co kampania wyborcza, to jakiś nowy pomysł. Ja w kampanii wyborczej powiedziałem, że będziemy tam budować kamienice z lokalami użytkowymi i dzisiaj faktycznie to się dzieje. Tak samo jak 3 maja 4, 3 maja 6, Cyganka, jedna, druga, bo chociażby fabryka WD, która, czyli Tatr Nasz, bo to bliższe, który też przez całe lata stał i straszył. Udało się no, jakieś 1,5 roku temu, czyli w październiku 2024 roku, tą nieruchomość przejąć. To udało się, to jest złe słowo, bo to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy. No i dzisiaj mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu, może tygodni już tam się zaczną prace. Tak samo jak chociażby z tunelem na ulicy Wienieckiej. Ja pamiętam jeszcze kilka kadencji temu, jak byłem radnym miasta. Słyszałem bardzo często, że no, warunki terenowe tam uniemożliwiają realizację tej inwestycji. Dzisiaj mamy już prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda utrzymał tą decyzję, która została już jakiś czas temu wydana, więc też szykujemy się z przygotowaniem przetargu na inwestycję, na którą naprawdę bardzo duża część mieszkańców naszego miasta czeka. I tak krok po kroku kolejne rzeczy realizujemy. 7 blok na Cellozowej, alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przecież w tej kadencji oddana, przejście pieszo-rowerowe pod ulicą Wyszyńskiego wraz z przebudową zabytkowego mostu w ciągu ulicy Wyszyńskiego, też w tej kadencji oddany Włower, który się no, nie cieszył popularnością wśród decydentów, ale wśród mieszkańców bardzo. Ja mówiłem o tym w kampanii wyborczej i Włower jest i mieszkańcy się z tego Włoweru cieszą. O aptece całodobowej już nie wspominam, bo też słyszeliśmy jako mieszkańcy, że to jest niemożliwe, jednak już od blisko 2 lat apteka całodobowa funkcjonuje w naszym mieście i co ważne, korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale też mieszkańcy regionu włocławskiego. To jest za nami, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest osadzone w jakiejś perspektywie i w jakimś szerszym kontekście. I to nie jest tak, że my punktowo, wycinkowo coś realizujemy, tylko to wpisuje się w większą całość. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju miasta, dlatego że ta strategia rozwoju miasta, mimo że przyjęta chyba w 2022 roku, więc nie tak dawno, no już stała się
1: nieaktualna, nie pasuje.
0: No bo chociażby mamy tą gigantyczną inwestycję w rozwój gospodarczy naszego miasta. Tutaj mówię o elektrowni atomowej, której wartość inwestycji ponad 50 miliardów.
1: To już jest fakt, panie prezydencie.
0: To jest fakt o tyle, że trwają prace. Inaczej, inwestor wydaje kolejne pieniądze na przygotowanie dokumentacji środowiskowej. To już ten proces trwa, na badania geologiczne za chwilę będą nawet badania sejsmiczne wykonywane. Ja jestem po serii spotkań z inwestorem, więc jeszcze w

0: W tym roku powstanie duża taka stacja meteorologiczna, która też jest niezbędna do tego, żeby cały ten proces jednak bardzo trudnej inwestycji związanej z, no też z naszym bezpieczeństwem, bo zbudować to jest jedno, ale później no my jako mieszkańcy miasta no chcemy oczywiście korzystać z tych dodatkowych pieniędzy, które wpłyną do budżetu
1: Jasne, ale
0: miasta,
1: przede
0: ale
1: wszystkim
0: poczucie
1: chcemy
0: bezpieczeństwa.
1: być
0: O, i
1: bezpieczni.
0: poczucie bezpieczeństwa to też jest bardzo ważna rzecz i w ramach funduszy szwajcarskich, o tym już mówiłem, no będziemy mieli rozbudowę systemu dyspozytorskiego, tak żeby go zintegrować, ale też rozbudowę monitoringu. Z pieniędzy szwajcarskich wymienimy najstarsze kamery, ale właśnie to jest przykład takiego myślenia szerszego, bo przy tej okazji też budujemy we Włocławku sieć własnych światłowodów, takich, które będą należeć do miasta i w ciągu, myślę, że 3 lat włocławski monitoring będzie miał 400 punktów kamerowych wpiętych do jednego centrum dyspozytorskiego, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji operatorzy będą mieli uproszczoną pracę, bo to sztuczna inteligencja będzie wychwytywać
1: Te
0: te
1: momenty niebezpieczne.
0: tak i jak gdyby wrzucać na główny monitor. Ale 400 kamer to już jest naprawdę całkiem sporo i będziemy rozbudowywać ten system, ale właśnie do tego potrzebujemy chociażby sieci światłowodowej, której dotąd nie było. Takich systemowych tematów, chociażby połączenie
1: O których na co
0: obszaru.
1: dzień się nie mówi, bo one są jakby niewidoczne, tak jak te inwestycje, które się dzieją, budują, prawda?
0: Tak, no ale właśnie, i my musimy też strategicznie patrzeć. To znaczy to, że jesteśmy miastem przemysłowym i mamy silną tą gospodarkę, nawet te inwestycje w rozwój naszych firm powodują, że my się plasujemy w ścisłej czołówce miast, gdzie nakłady inwestycyjne w rozwój gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasują nas naprawdę w pierwszej piątce, a zdarzało
1: I to
0: się
1: taka
0: w
1: rozbieżność,
0: ostatnich.
1: panie prezydencie, skąd tyle osób
0: Bo my tego nie widzimy,
1: pozostających bez
0: bo mamy na
1: pracy?
0: przykład, no to jest inna rzecz, to o tym za chwilkę, ale bo mamy na przykład inwestycje Solveya, Indoramy, Anwilu, Orlenu, Kluczborka, prefabetu Kluczbork, Salamandra, DGS-u, Essena i wielu, wielu innych, gdzie te firmy funkcjonują już w naszym mieście i jak się rozbudowują, to nie jest na takim greenfieldzie, gdzie w szczerym polu nagle się pojawia
1: Fabryka nowa jest, prawda?
0: magazyn, wiecie, tam za parę 10 milionów i jest wielkie wow, a u nas się setki milionów inwestuje i tego tak naprawdę nikt nie widzi, bo gdzieś jest z boku i to tak właśnie jest trochę no chociażby z tą elektrownią, ale na przykład z tą elektrociepłownią zasilaną odpadami, której wartość tej inwestycji to jest 700 milionów złotych. To jest gigantyczna inwestycja, która w dużej części też przekłada się na miejsca pracy przy budowie i one są, te miejsca pracy są wytwarzane u nas. Natomiast my mamy bardzo duży problem z miejscami pracy poza przemysłem, czyli w sektorze usług. I stąd bardzo ważny obszar, moim zdaniem, to jest ten obszar właśnie czasu, gospodarki czasu wolnego, czyli hotelarstwa, gastronomii i tak dalej. I stąd
1: Turystyki.
0: też dokładniej, i stąd też tak wiadomo, że od razu nie będziemy Krakowem czy Barceloną, ale uważam, że krok po kroku, szczególnie tych turystów aktywnych, tych takich, którzy z ciekawością gdzieś przyjeżdżają, albo na wydarzenia kulturalne, albo na wydarzenia sportowe, albo po prostu dlatego, że coś ich zaciekawi, to chcemy taki obszar tej naszej gospodarki tutaj wzmacniać. I stąd na przykład za pieniądze szwajcarskie budowana ulica wzdłuż Wisły, w przedłużeniu ulicy Bulwary, gdzie obszar rewitalizowany z naszym doskonałym naprawdę skarbcem fajansu, ale też z katedrą, z wieloma, no z muzeami fantastycznymi chcemy połączyć z miejscem, gdzie no mam nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia.

0: jedna osoba jest świetna, nie wiem, w historii i ma ogromną wiedzę właśnie związaną z tym, z turystyką, z historią naszego miasta, a inna osoba jest po prostu świetna w infrastrukturze, tak?
1: A jeszcze inna świetnie liczy.
0: Oczywiście, więc no, to tak, tak mi się wydaje, że na tym też polega trudność albo wyzwanie każdego menedżera, że no, trzeba te potencjały w ludziach umiejętnie uwolnić i wspierać po prostu tam, gdzie się sprawdzają, gdzie są lepsi od siebie samych w innym miejscu. I to się powoli dzieje, przy czym no, też my bardzo mocno uważamy na wydatki. I stąd też ubiegły rok, bo już mamy sprawozdanie, wiemy dokładnie, jak to wyglądało, mogliśmy zakończyć nadwyżką budżetową, czyli krótko mówiąc, mamy większe dochody bieżące niż wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są na przykład na wynagrodzenia, na przykład na utrzymanie szkół, przedszkoli i tak dalej, na zakup energii elektrycznej. I tutaj no, bardzo mocno na każdym kroku pilnujemy, stąd też no, od momentu, kiedy przyszedłem do urzędu, to zatrudnienie spadło. To znaczy, to nie jest tak, że ja kogoś zwalniałem bardzo mocno na siłę, tylko w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, bo też są takie sytuacje, po których nie można przejść, ale w większości przypadków to są to odejścia na emeryturę. I no, tutaj staramy się już tymi zadaniami, które pozostają, dzielić, tak, żeby no, to zatrudnienie też nie rosło, ale tych oszczędności szukamy naprawdę na każdym kroku, bo jak ja zaczynałem funkcję, no, swoją misję na funkcji prezydenta, swoje zadania na funkcji prezydenta, to taki prosty przykład. Mieliśmy w urzędzie 5 samochodów służbowych, dzisiaj mamy 2, więc naprawdę na każdym kroku tych oszczędności szukamy, ale też rozsądnie, no bo
1: no właśnie,
0: bo
1: o to chciałam
0: granice.
1: Zapytać, że o te granice, bo no dobry zespół zaufanych ludzi, specjalistów, to musi być też zespół dobrze wynagradzany, zwłaszcza, że te zarobki w samorządach są i tak obarczone tymi widełkami, że więc no, żaden specjalista, dobry specjalista za nieduże pieniądze nie będzie chciał poświęcać swojego czasu, bo to, tak jak pan sam niejednokrotnie wspominał, to nie jest tylko 8 godzin, prawda? Czy tam 7 teraz.
0: No, no nie jest, bo tak, bo to jest.
1: Obiecywał
0: tak,
1: pan,
0: bardzo,
1: że będzie pan wynagradzał tych pracowników, że te oszczędności poczynione właśnie wskutek zmniejszenia zatrudnienia, takiego w sposób naturalny, jak to się da, zaowocują również tym, że pracownicy, którzy ciężko pracują, którzy dają z siebie wszystko, będą wynagradzani.
0: I myślę, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, więc tutaj ja też uważam, że trzeba dbać o pracownika, o to, żeby jego satysfakcja była odpowiednia. Oczywiście wszystko robimy w miarę posiadanych środków i tak jak powiedziałem, no tą nadwyżkę budżetową wypracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidną w ubiegłym roku. A do tego my naprawdę masę pieniędzy pozyskujemy ze środków zewnętrznych i to ten rok i plan wydatków budżetowych na ten rok w zakresie tych wydatków majątkowych, czyli tych inwestycyjnych, tych, które budują przyszłość naszego miasta, no w tym roku mamy naprawdę wybitny, to znaczy do każdej złotówki wydanej z pieniędzy mieszkańców 2 złote z zewnątrz bezzwrotnego dofinansowania pozyskujemy. Więc to można powiedzieć, że każdą rzecz, którą kupujemy, mamy za 1/3 wartości. Więc w zeszłym roku to nie było aż tak genialnie, bo to w rozliczeniu wyszło 1:1, czyli do złotówki wydanej z kieszeni mieszkańców, druga złotówka była z zewnątrz. A to i tak są fantastyczne wyniki i chcę to też powiedzieć z całą mocą. Nigdy nikt w naszym mieście nie pozyskiwał takich ogromnych pieniędzy z tylu różnych źródeł, jak teraz wspólnie pozyskujemy. Bo to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej od marszałka województwa, to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO i z programów tych ogólnopolskich, ale

0: chociażby ogromne 80 milionów złotych ze środków szwajcarskich, setki milionów złotych z funduszu dopłat na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszej wspólnoty, naszych mieszkańców, ale też po to, żeby przyciągać też mieszkańców z zewnątrz i zatrzymywać młodych mieszkańców we Włocławku. To też jest w szerszym kontekście, znowu bym mógł mówić, łącznie ze szkolnictwem, łącznie ze wspieraniem rozwoju naszej uczelni, naszych uczelni, bo obie są ważne, chociażby przez zapewnianie mieszkań studenckich, tak? Bo to się buduje wtedy taka oferta, że we Włocławku nie tylko mam świetne studia z perspektywą naprawdę bardzo dobrych zarobków, to będę podkreślał, bo to jest fenomen. Nasza uczelnia, mówię o Akademii Włocławskiej, kształci na takich kierunkach, gdzie jak mamy zestawienie najlepiej wynagradzanych absolwentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego,
1: to są właśnie absolwenci.
0: To jest top, to jest dwa lata temu było tak, że w pierwszej dziesiątce pięć kierunków to były kierunki absolwentów z Akademii Włocławskiej z całego województwa, czyli z Politechniki Bydgoskiej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tak i wielu, wielu innych, to w pierwszej dziesiątce pięć to były miejsca, które należały do Akademii Włocławskiej, dlatego że ta nasza uczelnia kształci na konkretne potrzeby rynku pracy. Ale do tego jeszcze, jak wzmacniamy chociażby mieszkaniami dla studentów, a później dajemy możliwość, bo takie preferencje też w zarządzaniu są, że osoby do 35 roku życia mają dodatkowe punkty przy naborze na kolejne mieszkania, a tych mieszkań w tej kadencji zbudujemy znowu 500, to jest, myślę, już taki silny bodziec do tego, żeby zastanowić się, czy jest sens, żeby naciągać swoich rodziców gdzieś poza miastem, ucząc się być może w fajnym mieście, takim, które może
1: daje możliwości życia studenckiego, tak.
0: Natomiast efekty później będą marne, bo kończy ktoś, powiedzmy, i pracuje w swoim zawodzie i zarabia najniższą krajową.
1: Panie prezydencie, to krótkie podsumowanie i przecież nie zdążyliśmy powiedzieć o wszystkim. Wygląda jak niekończące się pasmo sukcesów i kolejnego odhaczania.
0: No jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, to w ogóle nie ma co dyskutować.
1: Ale ja chciałam zapytać...
0: My wykonaliśmy, powiedzmy, pierwszy krok, ale naprawdę jeszcze te trzy lata, które są w tej kadencji, to jest bardzo, bardzo dużo pracy.
1: Pan biega maraton, więc...
0: Zdarzyło się kilka razy.
1: No właśnie, więc to jest taki długodystansowy bieg, który w tej chwili się dzieje w mieście. Czy przez te dwa lata miał pan taki moment, że nie chciało się panu przyjść do pracy, że miał pan już dość, że problemy zupełnie niespodziewanie pojawiały się takie, o których pan nie myślał, że one mogą gdzieś tam właśnie z której strony atakować.
0: Nie, no problemy są i one są wpisane w życie tak, każdego z nas.
1: To zgadza się.
0: To tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale no, może nie powinienem się przyznawać do tego, ale ja naprawdę nie traktuję tej pracy jako pracy, bo ona mi daje bardzo dużo satysfakcji. Inaczej odpowiadając, zdarzyło się mnóstwo, pewnie, nie jestem w stanie tego policzyć, mnóstwo nocy nieprzespanych, kiedy dopadały mnie problemy związane z miastem i zastanawiałem się w nocy nad optymalnym rozwiązaniem, ale ja bardzo lubię to zajęcie, bo mówię, nie chcę powiedzieć praca, bo za dużo satysfakcji czerpię z tego, że nie wiem, pójdę teraz ostatnio na budowę 3 Maja Tumska i pani archeolog mi pokaże gliniane naczynia, które wykopała tam i w związku z tym cała historia tego miejsca się pobudza i pomysł na to, jak to wyeksponować i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, jak słyszę, kto by nie lubił, od mieszkańców, że im się podoba taka czy inna inicjatywa, której na przykład nie można było zrobić wcześniej, bo nie wiem co, no chociażby festiwal 3 Maja Podobno nie można było na starym rynku żadnego.

0: na imprezy zrobić, a tutaj już druga edycja za nami, udana, taka, która pokazuje, że w obszarze rewitalizowanym, czyli w obszarze, który przywracamy do życia, faktycznie to życie może
1: tak się pan napędza,
0: być.
1: Jak pojawiają się jakiekolwiek problemy właśnie, że ta wizja
0: lubię
1: jednak,
0: je rozwiązywać, tak jest.
1: Ta wizja tego, co będzie później, skutecznie dusi ten
0: tym bardziej, że to mówię,
1: chwilowo.
0: To nie są przypadkowe jakieś tam strzały, tylko naprawdę, no, ostatnio miałem tak, że pan do mnie napisał, chyba na Facebooku, że a no fajnie by było, jakby te zielone tereny Śródmieścia, które teraz budujecie, żeby jeszcze przedłużyć do parku Sienkiewicza. Ja mówię, no dobrze, ale my w sumie to robimy, bo tak, bo do Placu Wolności, no wiadomo, mamy te prace, które skończą się prędzej czy później, ale się skończą. Plac Wolności, właściwie mamy już złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na przebudowę. 3 maja budujemy. Skwer przed teatrem jest w przebudowie. Zostaje nam ulica Zapiecek i kawałek przejścia przez Wojska Polskiego. Mamy bardzo fajnie połączone parki w takim otoczeniu bardzo fajnym dla mieszkańców, dla człowieka. No bardzo ładnie nam się łączą bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Przecież no też, ja sam nawet tego doświadczyłem,
1: dobrze,
0: jak moje
1: pan
0: dzieciaczki
1: prezydent
0: były
1: momentów takich trudnych, że nie chciało mu się przyjść już do pracy, miał ochotę rzucić wszystko w diabły, tak potocznie mówiąc, nie miał przez te 2 lata. Podsumowując, to proszę państwa, panie prezydencie, ja wiem, że mógłby pan tu jeszcze opowiadać co najmniej godzinę, jak nie dłużej, o tym, co pięknego jest w tym mieście i co pięknego jeszcze się wydarzy i przez jakie problemy i utrudnienia musimy przejść wspólnie, bo wspólnie przez to
0: tak,
1: przechodzimy wszyscy
0: i
1: mieszkańcy.
0: Bardzo dziękuję mieszkańcom Włocławka za cierpliwość, za też te słowa otuchy, bo mieszkańcy widzą, że no, mamy powiedzmy takiego, a nie innego wykonawcę, który no, nie jest naszym wymarzonym wykonawcą, no ale ustawa Prawo Zamówień Publicznych no, wiąże nam ręce, ale bardzo przepraszam oczywiście za te utrudnienia. Proszę o wyrozumiałość, ale też dziękuję jeszcze raz za te słowa wsparcia, które płyną i no, mamy naprawdę fantastycznych mieszkańców, którzy widzą, że miasto się zmienia, wierzą w nasze miasto coraz mocniej, coraz silniej i to bardzo też cieszy.
1: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki był moim i państwa gościem. Dziękuję, panie
0: dziękuję,
1: prezydencie.
0: Pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Tak, przejmą władzę nad miastem. Czekamy na pana prezydenta. O 10 ma być uroczyste rozpoczęcie. No, pogodę mamy, jaką mamy, więc na pewno to nie będzie zgodnie z takim scenariuszem, jaki był przewidziany. No, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że otrzymamy klucz od pana prezydenta i będziemy przez 3 dni bawić się, że tak powiem, tak, rządzić miastem, tak.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha, to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda, będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
0: No, dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
3: Ruszamy, szanowni państwo, zaraz złączymy się całą kolumną. Zaraz zaczniemy przedstawiać uczestników naszego korowodu, ponieważ senioralia 2026 już za chwilę rozpoczynają.

0: mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Jaki jest odbiór seniorów? Czy się cieszą na zabawę przez 3 dni?
0: No myślę, że tak, bo jest bardzo duże zainteresowanie, w związku z tym na 100% cieszą się, że po prostu spędzimy ten czas wspólnie.
2: Sala Centrum Kultury Browar Bell dzisiaj wypełniona pozytywną energią. Ja widziałem, że mimo tego, tak jak was witałem przy wejściu, słyszałem, że dzisiaj naprawdę nikomu wody i humoru nie brakuje. Tak też widzę po waszych twarzach, że faktycznie tego humoru jest bardzo dużo, a z tą wodą to już dajmy sobie spokój może.
3: Bo tak naprawdę to jest potrzebna.
2: Woda jest potrzebna.
3: Szanowni seniorzy, dziś włodarze miasta przekazują nam władzę. Korzystajmy więc z przywilejów z rozsądkiem

0: w umiarze. Bawmy się przy tym wspaniale. Niech rozbrzmiewa śpiew i taniec, niech się spełniają marzenia. One nie mają granic. 3 dni szybko miną, więc nie traćmy czasu. Weźmy klucze we władanie i pokażmy włodarzom, że zasłużyliśmy na nie. A więc czas na zabawę. Niech nam sprzyja pogoda, niech żyją seniorzy, a w nich siła młoda.
1: Panie prezydencie, to dla nas ogromny zaszczyt. Przyjmujemy ten klucz jako wyraz szacunku dla wszystkich włocławskich seniorów. Niech to będzie czas integracji seniorów, wspaniałej zabawy i wspólnych działań dla dobra naszej społeczności. Obiecujemy, że przez te 3 dni będziemy rządzić mądrze, z uśmiechem i wielką energią. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do uczestnictwa w naszym święcie.
2: Kochani, to już teraz, jak wszystkich formalności stało się zadość, to pozwólcie, że będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
3: Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość w imieniu własnym jako przewodniczącej Rady Miasta i wszystkich radnych miasta Włocławka tutaj obecnych z nami. Chciałabym życzyć Państwu wspaniałej zabawy, a przede wszystkim życzę Państwu radości i dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego.
4: Kochani, tylko czego mogę wam wyżyczyć? Dajcie czadu i pokażcie, jak się włocławscy seniorzy potrafią bawić.
0: Zróbcie hałas!
5: Niezrzeszona jestem u seniorów, natomiast jestem u sióstr orionistek. I tu jest kilka osób od sióstr. I są też niezrzeszone, bo jest koleżanka nigdzie niezrzeszona i dodatkowo dostaliśmy zaproszenia, czego nigdy nie było. Pierwszy raz teraz jesteśmy bardzo zadowoleni.
6: Jak nastawienie przed seniorami, ponieważ za chwilkę seniorzy przejmą władzę nad miastem.
5: Stość, że cieszymy się, przeżywamy. No i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
6: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
5: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
6: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
5: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach. No. Bardzo dobrze jest zorganizowany, bo 30 seniorów chodzi do sióstr orionistek. Siostra Agnieszka jest, która bardzo o nas dba. Jest taka pogodna i to wpływa na seniorów, że wszyscy chętnie chodzimy, jesteśmy zadowoleni, mamy różne zajęcia. Wczoraj mieliśmy z policją, na przykład ostrzegali nas, tłumaczyli, jak się nie dać oszukać. Bardzo miło było.
6: Proszę powiedzieć, czy już pani kiedyś brała udział w senioraliach?
7: Niestety nie. Nie jestem zrzeszona, nie należę do żadnego uniwersytetu i bardzo się cieszę, że miałam możliwość skorzystania z dzisiejszego dnia obchodu senioraliów. Jestem bardzo zadowolona.
6: A czy mimo dzisiejszej pogody humory dopisują?
7: ale rzeczywiście, że tak. Patrząc nawet na ludzi tutaj, którzy się uśmiechają, czekają na występy, ja też się bardzo cieszę.
6: A na który dzień czeka pani najbardziej?
7: Właściwie na wszystkie dni. Może najbardziej na dzisiejszy właśnie, bo są te występy, no i później spotkanie z naszą sławną panią DJ Wiką, którą chętnie poznamy, zobaczymy.
6: Czy właśnie taka opcja, że mogą przychodzić od tego roku seniorzy, którzy nie są zrzeszeni, to jest dobry pomysł i decyzja?
7: Uważam, że tak, bo nie zawsze można byłoby już skorzystać z tego, a w tym momencie jest to szansa, żeby też tutaj być.
6: Czy dużo seniorów, którzy nie są zrzeszeni, dzisiaj przyszło?
8: Witamy serdecznie
7: Powiem, nie wiem, bo ja przyszłam z koleżanką, która też jest niezrzeszona.
6: Tuż przed chwileczką właśnie seniorzy przejęli władzę nad miastem.
9: I to już powoli staje się włocławską tradycją. I to jest też radość dla wszystkich mieszkańców Włocławka, dla mnie również, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, integrujemy środowisko włocławskich seniorów, którzy są bardzo aktywni, którym się też, którzy chcą się angażować w rozwój naszego miasta. To, że nasze miasto było też coraz bardziej przyjazne dla wszystkich, bo też mam sygnały i mam dobre przykłady, że seniorzy na przykład dzielą się swoją wiedzą w trakcie korepetycji z młodzieżą, więc to w dwie strony działa. Ostatnio Stowarzyszenie Włocławianki na przykład zaproponowały też w drugą stronę taką inicjatywę Aktywny Wnuczek, gdzie to młodzi mieszkańcy Włocławka pokazują, są takimi przewodnikami po cyfrowym świecie, który już nas coraz bardziej otacza. Więc to pierwsza zaleta. Druga zaleta, że po raz kolejny seniorzy włocławscy potrafili się zmobilizować i najpierw zaproponowali, a później ich determinacja spowodowała, że w budżecie obywatelskim zarezerwowaliśmy specjalną pulę pieniędzy właśnie na senioralia, czyli formę, to jest nawiązanie do juwenaliów, czyli takiego czasu, kiedy seniorzy przejmują symbolicznie oczywiście odpowiedzialność za miasto, władzę nad miastem, to miasto stroją na własną, zgodnie z własnymi potrzebami. Krótko mówiąc, to przez trzy najbliższe dni właśnie w Centrum Kultury Browar B seniorzy będą się dobrze bawili, bo jest przegląd klubów seniora, przegląd twórczości seniorów i tak dalej, i tak dalej. Przez trzy dni tutaj program jest wypełniony po brzegi i mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy, że właśnie takich bardzo energetycznych i zaangażowanych seniorów we Włocławku mamy.
10: Jako pierwszy wystąpi zespół Centrum Wsparcia Społecznego z Graja z Piekarskiej.
11: Jako wójt gminy Stękały Stare witam serdecznie na dożynkach. Witam serdecznie przede wszystkim pana prezydenta miasta Włocławka. Krzysiu, dziękujemy, że jesteś. Księdze proboszczu, proszę. Księdze proboszczu, podtrzymaj. Witam pana serdecznie, wicewojewodę i księdza biskupa. Chociaż ksiądz biskup mówił, że inkognito jest, także nie witamy, ale witamy. A i księdza proboszcza przede wszystkim również. Szanowni państwo, jak państwo wiedzą, pierwsza kadencja to nie jest ni w kij, ni w muchał, prawda? Człowiek nie wie jak to, ale już wszystko wiadomo. Witamy państwa serdecznie. Ja jako wójt gminy Stękały Stare serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za wspaniałą mszę i za wspaniałe nabożeństwo. I witam państwa serdecznie, bo możemy już rozpoczynać. Księdze proboszczu, to dla pana wicewojewody. Księdze proboszczu, proszę dać znak. Brawo! Księdze proboszczu, proszę. Ojciec chrzestnych stękał stary. Szanowni państwo, przed państwem w takim razie na rozpoczęcie części artystycznej dożynek Stękała Starych zespół pieśni i darcia Stękały Stare! Nasza duma, proszę w siebie! Ja jako, szanowni państwo, jeszcze jako kierownik Centrum Kultury, zanim się tym moim całym wójtowaniem, miałem okazję i wątpliwą przyjemność prowadzić ten oto zespół. Także, szanowni państwo, Duma Stękał Stary, zespół pieśni i darcia Stękały Stary. Proszę bardzo.
8: Amatory.
11: Zaczynamy, proszę. No tu muszę.
12: Nie ma kto grać, no nie ma kto grać. Nie ma orkiestry. Nie ma.
11: Proszę uprzejmie, Wernerowa zaczyna, proszę.
13: Jako naczelna wdowa, zawsze gotowa. Proponuję zacząć nasz występ hymnem wdów.
11: Hymn wdów, proszę.

0: dalej. Szanowni Państwo, jako że ksiądz proboszcz jest z nami i pan wicewojewoda również. Księdze proboszczu, z dedykacją dla księdza proboszcza teraz, bo ksiądz odchodził 50-lecie święceń, to teraz wystąpi nasza duma naszego zespołu, pani Pelagia i pan Dionizy. Proszę uprzejmie.
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa, ale szukam sobie dziadka, bo bardzo kochliwa. Chociaż ciągle łupię w krzyżu i bolą korzonki. Oj ty dziadku, chociaż stary, chciałbyś takiej żonki.

0: Teraz ja.
1: Tak, ja.
0: Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa. Chociaż stara i nie mrawa, to ciągle ruchliwa.
2: Ojca.
0: Szukam dziadka, co ma werwę i żeby był miły. No i jeszcze, żeby w lędźwiach miał troszeczkę siły.
1: Jestem dziadek, co ma werwę i jest całkiem miły, a do tego jest ruchliwy i ma dużo siły. I jeśli zechcesz, moja droga, będziesz moja żona. Moje ruchy cię zachwycą, bo mam Parkinsona.
3: Bednarowa, już.
4: Już?
3: Szanowni Państwo, jak już ja tam widzę, nowe życie chyba powstaje. Albo się jaka grzybnia rozwija. To księdze proboszczu, to jest idealny moment, żeby dla księdza proboszcza teraz zaśpiewać taki piękny utwór Hoca Kieca. Proszę bardzo.

a ja za nią do pszenicy, a ja za nią do żyta. Ja sobie myślał, że to panna. Wiem, to nie była kobieta, to był kawał bydla.

0: To już koniec będzie. Drodzy Państwo, to były Tinkowy Stary! Zespół Pieśni i Darcia! Proszę bardzo do ukłonu. Będzie profesjonalnie. Uwaga! Uwaga! Uwaga, księże proboszczu, dziękujemy bardzo. Będzie profesjonalnie teraz. Hej, siup!
1: Nie ma tu!
0: Co?
1: Nie ma tu!
0: Co?
1: Tak!
0: Zerwiec, proszę bardzo!

0: Bo ja tak jeszcze chciałam powiedzieć, tak księże proboszczu i panie prezydencie, że jakby co, to jeszcze mogę.
1: Bało się, prawda? Jeszcze nie koniec. O!
2: Halo! A ja? A ja? I nie zabrali! A mnie nie! To chce łowi boki! To wielki zespół!
3: Halo! Roma jak zwykle problemy! A teraz następny punkt programu. Dziękujemy za przybycie do Stęka Starych. Do zobaczenia.
1: Podziękujmy wielkimi brawami za występ. Serdecznie zapraszam następny klub Krokus, żeby się przygotował do występów. Tam w holu. A teraz zapraszam na scenę klub Seniora Jubilat.